a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: O, i teraz działa.
1: Tak myślisz?
0: Dzień dobry. Po godzinie 6, prawie 5. Witamy was bardzo gorąco w duecie z Ewą Mierzejewską. Tak, Mara Kowalska, kłaniamy się pięknie do godziny 11. Może zaczniemy od tego, co się dzieje w serwisach. Dobra, zobaczmy, co się dzieje na drogach, a potem szybciutko pogoda i już chyba wracamy na właściwe tory.
1: Jeśli chodzi o sytuację na drogach, to jest ona dobra, dlatego że mamy sobotę rano, więc nie ma właściwie dużych utrudnień. Jest jedno i to jest trasa S12, ale zanim o tym, gdzie te utrudnienia są, to powiem też o tragicznym dość zdarzeniu na A2, do którego doszło w nocy. Tutaj pieszy został potrącony między węzłami Emilia i Zgierz Północ w Ciosnach. Na 347 kilometrze jedna osoba została ranna, a potrącił tego pieszego samochód osobowy. Nie wiemy, skąd pieszy wziął się na autostradzie, ale sytuacja była w Ciosnach właśnie taka. Na 347 kilometrze były utrudnienia i już odblokowano jezdnię w kierunku Warszawy. To utrudnienie, o którym mówiłam, to jest S12 między węzłami Nałęczów i Jastków w Garbowie. Tu po zderzeniu dwóch samochodów osobowych jedna osoba została ranna, a jezdnia w kierunku Lublina była zablokowana. Teraz mamy informację, że odblokowano przejazd jednym pasem ruchu. Droga krajowa nr 57, trasa Maków Mazowiecki Przasnysz w Krasińcu. Tu problemy były po zderzeniu trzech samochodów osobowych, wskutek którego dwie osoby zostały ranne. Droga była zablokowana. Teraz informacje od służb, że na 161 kilometrze mamy już przejazd udrożniony. I jeszcze nadchodzący tydzień, 14-18, tu będą kontynuowane prace związane z wymianą dylatacji na A1. Tutaj prace będą prowadzone na 264 kilometrze autostrady na jezdni w kierunku Gdańska, między węzłami Piątek i Kutno na lewym pasie. Jazda możliwa więc będzie jedynie prawą stroną drogi przy ograniczeniu do 80 km na godzinę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i teraz ta właściwa pogoda. Troszkę później niż zwykle, drobne problemy techniczne, wybaczcie, ale to się zdarza, to tak wczesnej porze może zdarzyć się częściej. Już dwa słówka na ten temat. Muszę wam powiedzieć, że przede wszystkim jest dużo chłodniej. I to rzeczywiście odczuwa się na termometrach, już nie tylko. Dzisiaj chyba po raz pierwszy włączyłam ogrzewanie foteli w moim samochodzie i troszkę rzeczywiście trzeba było chwilkę poczekać, żeby się zrobiło cieplej w kabinie. No ale już jest nieźle. Jak patrzę na naszą mapę, to jest w kolorze zielonym i rzeczywiście najcieplej w tej chwili 13,5 stopnia w Świnoujściu. 4,6 stopnia w Płocku, więc Warszawa nie jest taka najgorsza, jeśli chodzi o temperaturę, bo faktycznie mamy tutaj powyżej 10 stopni. Odczuwalna dokładnie taka sama. Co się będzie działo w ciągu dnia? Nasza mapa też, widzę, wariuje. Ale widzę, że w ciągu dnia też nie będzie zbyt ciepło. Przynajmniej na razie do 19-20 stopni, z tego co kojarzę, ma się pojawić w ciągu dnia. Zresztą mapa wskazująca godzinę 9, 10 i 11 pokazuje już 17-18 stopni w centrum kraju, a jeśli chodzi o północ, to 15, no i na południu około 15-16 stopni. Na bieżąco informacje pogodowe i te drogowe u nas

0: PKK, Polskie Radio Kierowców.
1: No to jeszcze raz. Dagmara Kowalska, dzień dobry, zapraszam do godziny 11. No, teraz to już gramy. Idealnie. Kłaniam się pięknie, mam nadzieję, że już

0: Jak na tak wczesną porę, to ja myślę, że i tak sporo się dzieje. Mówiłaś o kilku utrudnieniach i...
1: Właściwie większość się skończyła, ale rzeczywiście S12 jest częściowo zablokowana. To takie główne.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: I to jest, przypomnijmy, odcinek na Lubelszczyźnie między węzłami Nałęczów i Jastków w Garbowie. Tu, przypomnijmy, zdarzyły się dwa samochody osobowe, wskutek czego jedna osoba została ranna. Jezdnia w kierunku Lublina była całkowicie zablokowana. Teraz mamy informację, że ruch odbywa się lewym pasem i to jest na 41. kilometrze tej trasy. Tu zdarzyły się dwa samochody osobowe. Jedna osoba poszkodowana. Objazd był wyznaczony. Teraz nie sądzę, żeby była potrzebna. Trzeba korzystać z niego, a to wszystko oczywiście ze względu na małe natężenie ruchu w tym miejscu. Jeśli chodzi o prace drogowe, one będą utrudniały przejazd także dziś. Między innymi tak jest na A1 między węzłami Piekary Śląskie i Pyrzowice. Tu w związku z pracami remontowymi na fragmencie ponad 3-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Jest także ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę. No i tutaj nie ma na razie żadnego korka ani spowolnień, ale na przykład są skutki tego między Zwardoniem a Lalikami. To jest S1, tutaj spowolnienie jest w obie strony i oczywiście tu jest remont. Podobna sytuacja na

0: Między Żywcem a Węgierską Górką to też jest fragment S1 i tutaj na wysokości Wieprza też jest spowolnienie w obie strony. Powód ten sam, to jest remont drogi ekspresowej na wysokości Przybędze i tu się korkuje w dwie strony.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

Ojoj, tak się zastanawiałam nad tym, co jest dobrym powodem i sposobem na to, żeby wstać z łóżka i obudzić się tak naprawdę, bo często robimy tak, że wstajemy, otwieramy oczy i tak naprawdę to nic nie widzimy, nic nie rozumiemy. Przypadek z dziś, choćby u mnie, żeby nie zagłębiać się w szczegóły, no to zapytam, czy też tak macie. Bo to jest taki troszkę odwieczny problem ze wstawaniem i ja mam kilka pomysłów na taki poranny rozruch. Przychodzicie do radia, coś tutaj się wydarza technicznego i już nie potrzebujecie kawy prawdopodobnie przez cały dzień. Ale tak naprawdę to raczej lepiej zrobić to bardziej naturalnie, tak żeby ten organizm mógł się obudzić sam swobodnie i bezproblemowo. No to propozycja moja jest taka, żeby na początek się rozciągnąć, bo zaraz po przebudzeniu, leżąc jeszcze w łóżku, możemy sobie ożywić ciało. Umysł pewnie też, ale najpierw ciało, żeby wszystko było po kolei. Przeciągajmy się jak koty. Wyciągajmy ramiona za głowę, splećmy dłonie, złączmy nogi, weźmy głęboki oddech i zatrzymajmy ten wdech i rozciągnijmy się. No i wtedy faktycznie do każdego kawałka ciała, do każdej komórki doleci powietrze, czyli doleci tlen i w ten sposób dotlenimy organizm. Pobudzimy krążenie krwi i limfy, rozciągamy mięśnie, ścięgna, stawy, stymulujemy też centralny układ nerwowy, no czyli powolutku się budzimy. Można też kilka ćwiczeń twarzy wykonać, no bo nikomu się chyba handlami nie chce machać na przykład o 6 rano. Ale otwórz też szeroko oczy. To jest dobry pomysł na to, żeby wykonać tych kilka ćwiczeń twarzy. Przez chwilę podtrzymajmy napięcie powiek, a potem mocno je zaciśnijmy albo rozciągnijmy usta do boków, jak do takiego szerokiego uśmiechu. Po prostu się do siebie uśmiechnijmy, jak nawet nie mamy do kogo na przykład. I wtedy możemy sobie też przypomnieć, jakie mamy w języku polskim, w alfabecie naszym pięknym, samogłoski i po prostu szeroko je wypowiedzieć. Ajołe. Takie ćwiczenie nie tylko przegoni resztki snu, gwarantuję, ale też wzmocni mięśnie twarzy. No dobra, no to takie ćwiczenia na początek, a teraz jedziemy z muzyką.

0: 6.30 na zegarach. Jeśli ktoś potrzebuje wiedzieć, która jest godzina w sobotę, to właśnie 6.30, czyli czas na serwisy drogowe. Ewa Mierzejewska. Słuchajcie, taka pilna, wcześnie w pracy, już serwisy w jedynce, już tak. Pomogła tutaj mi wszystko poustawiać. Naprawdę pilna uczennica.
1: Ale chciałaś być świadkiem tego, że nie ma żadnych utrudnień i prawie mamy taką sytuację,
0: naprawdę?
1: Bo jest tylko jedno. S na S12, więc no prawie plaża na drogach. Bardzo dobra informacja.
0: Wspaniale, chociaż pogoda w sumie nie ta, no ale może to jakoś załatwimy w ciągu dnia. Dobrze, jedźmy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A to utrudnienie, o którym informują służby, to jest S12 na trasie między węzłami Nałęczów i Jastków w Garbowie. To Lubelszczyzna. Zdarzyły się w nocy dwa samochody osobowe, wskutek czego jedna osoba została ranna. Jezdnia w kierunku Lublina była początkowo całkowicie zablokowana, ale teraz służby podają, że na 41 kilometrze ruch odbywa się lewym pasem. Natomiast gdybym nie wiedziała od służb, że jest to utrudnienie, to w sumie nie wiedziałabym, że cokolwiek tam się dzieje, dlatego że tutaj na trasie nic nie widać, nie ma żadnych spowolnień. To jest oczywiście bardzo dobra informacja, więc tutaj tylko właśnie taka informacja pro forma właściwie, że jeden pas może być zablokowany w tym miejscu, ale poza tym utrudnień nie widać. No i te spowolnienia, które widać w niektórych miejscach, to są oczywiście spowolnienia związane z pracami remontowymi i mówiłam już o A1, ale rzeczywiście tu już widać, że delikatnie korkuje się. To jest odcinek między węzłami Piekary Śląskie i Pyrzowice. W związku z pracami remontowymi na fragmencie ponad 3-kilometrowym jest tymczasowa organizacja ruchu i ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę. I jeszcze jeden remont to jest S7 w Warmińsko-Mazurskim w pobliżu Waplewa, a więc między Nidzicą a Ostrudą na odcinku ponad 11-kilometrowym obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu i ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. No i widać na mapie już to zwężenie, co oznacza, że tam też kierowcy zwalniają.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Tak się składa, że remonty to akurat wolnego nie mają, prawda? Więc tak. Tutaj zawsze
1: znaczy, może mają, ale to jeszcze jest za wcześnie, bo tak myślę, że między grudniem a marcem, coś takiego.
0: Tak, tak, ale wiesz co, tak sobie pomyślałam, że dobrze byłoby i pewnie wcześniej by się te remonty kończyły, gdyby było kilka zmian. No powiedzmy ze 3 albo 4.
1: Że w nocy w sensie, to ci chodzi? No wiem, no, ale to wiesz, to...
0: Mniejszy ruch, zero korków, można pracować. No co prawda światła brakuje, no ale jakby się załatwiło jakieś duże halogenowe lampy.
1: Też nie wiem, czy do końca to bezpieczne by było, więc no, na pewno to też o to chodzi.
0: No dobrze, no to słuchajcie, wracamy do serwisu drogowego za jakieś 20 minut mniej więcej, a tymczasem informacje od was.
3: Kochaj dzień, nieprzytomnie. Dzień dobry.

0: Witam serdecznie wszystkich. Odnośnie tej piosenki, co właśnie leciała na antenie, pozdrawiam wszystkich serdecznie i życzę miłego dzionka i szerokości i przede wszystkim bezpiecznych podróży do celu. Pozdrawiam kapelan prosto z kraju wiatraków.
1: No i mam wrażenie, że jeszcze się kapelan do końca nie obudził, ale dobrze śpiewa, co?
2: Tak, bardzo dobrze. I też podoba mi się pogoda ducha.
1: To jest podstawa, słuchajcie. Od czego
2: zwłaszcza o tej porze.
1: No właśnie, 6:34 w tej chwili na naszych zegarach.

A słuchajcie, jak tak szukam wiadomości na temat tego, co można, w jaki sposób można obudzić swoje ciało, nawet jak się nie chce wstać, to sama się dziwię, że są takie metody i zastanawiam się, czy one działają, bo nigdy ich nie stosowałam. Podobno trzeba przywitać słońce. A co, kiedy go nie ma? Bo przecież ono dopiero przed chwilą wstało, jak ja wstawałam o godzinie 4:20, to jeszcze słońce sobie smacznie spało. Swoją drogą, zazdrość pełna, tak, to jednak zdecydowanie jest trudna pora do wstawania, 4:30, ale wiem, że wy też potraficie wstawać i o 3:00, i o 2:00, czasem tak jest w życiu, że trzeba i można sobie z tym poradzić. No właśnie, więc znalazłam taką informację, że oprócz tego, żeby się troszeczkę poprzeciągać i ten wdech głęboki zrobić tak, żeby tlen dotarł do najmniejszego koniuszka palca, no to warto powitać słońce. Mhm. No i wymasować ciało ostrą szczotką. To na pewno już się człowiek obudzi, bo taki masaż od stóp kolistymi ruchami przesuwając się w stronę góry i masując nogi, ręce, pośladki, brzuch i tułów. No po pierwsze usuwa martwe komórki, po drugie poprawia ukrwienie całego ciała i zmniejsza jakieś takie niedogodności ciała, wygładza ciało i ma korzystny wpływ na jędrność skóry. Ale też troszkę można powiedzieć budzi, bo jednak to trochę boli, muszę powiedzieć. Nie wiem, czy próbowaliście kiedyś. Takie szczotkowanie ciała to przyjemne, do końca nie jest. No ale podobno potrzebne. Można też opryskać twarz lodowatą wodą i można to zrobić samemu, nawet lepiej zrobić to samemu, bo wtedy człowiek nie jest jakoś specjalnie zaskoczony. W razie czego są wykałaczki, można postawić oczy na wykałaczki albo zapałki i możemy ruszać z naszym dniem. No dobrze, a wiadomości od was są jakieś? Jeśli nie, to zapraszam na naszą aplikację.

0: Ewa Mierzyniewska przed mikrofonem, czyli wyjeżdżamy na drogi. Mamy jeszcze chwilkę, więc możemy poplotkować. To jest dobry moment na to, żeby się ruszyć w sumie samochodem, bo jeszcze na razie te nasze ulice są puste.
1: To prawda i zawsze to powtarzamy, że to jest bardzo dobre. No trzeba wcześniej wstać, to prawda, ale z drugiej strony, jeśli dojedziemy wcześniej na ten nasz upragniony weekend, no to będziemy mieć więcej czasu na aktywności na miejscu. No. Ja bym jednak korzystała z tego. W sensie ja nie jestem fanką jazdy w nocy, to muszę powiedzieć od razu, ale wcześniej rano już jak się wstanie, to jest miło.
0: No jak wstanie słońce też, to też jest bardzo miło.
1: A poczekaj, wstało już chyba, czy nie?
0: Tak, tak, tak. No. Wstało po 6 chwilkę.
1: Tylko w Warszawie pochmurno dość, bo niestety padało w nocy. Patrzę, 6:05. No to już powinno być widno w niektórych miejscach. Tam, gdzie jest słońce, to zazdrościmy.
0: Słuchajcie, wyjdziemy zobaczyć, czy jest.
1: U nas nie ma.
0: Chyba nie. Ale zobaczymy, jak to wygląda u nas. Na pewno jest już jasno. Nie tak jak wtedy, kiedy wstawałyśmy obie.
1: No i myślę, że część naszych słuchaczy też dotknęła i doświadczyła właśnie tej już nocy, niestety o 4:00.
0: No właśnie, a dajcie znać, czy lubicie podróżować nocą, czy lepiej rzeczywiście wstać wcześniej, ale razem ze słońcem i po prostu podróżować po pustych drogach. No to czekam na informacje w naszej aplikacji, a my tymczasem z Ewą wyjeżdżamy na drogi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i niestety na drogach już nie tak spokojnie. Zdecydowanie widać, gdzie pogoda jest trudna, bo mamy sporo utrudnień. Jedno na Mazowszu, nowe. To jest trasa Wiskitki-Sochaczew I-50 w Aleksandrowie. Wywrócił się na jezdnię samochód ciężarowy. Obowiązuje ruch naprzemienny na 98 kilometrze. Na Podlasiu na S61 na trasie Stawiski-Szczuczyn. Na obwodnicy Szczuczyna zderzyły się samochód osobowy i bus. Na szczęście bez poszkodowanych, ale jest zwężenie w kierunku Ełku na 5 kilometrze. Na S6 na Pomorzu. Między węzłami Skórowo-Lęborg-Zachód przy węźle Leśnica zderzyły się samochód osobowy i ciężarowy i zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska. Tu też na szczęście tylko kolizja. 55 km jest częściowo zablokowany, ale ta dobra informacja, że nikomu nic się nie stało. Jeszcze jedno utrudnienie to Krajowa 9 w Świętokrzyskiem, trasa Opatów-Kolbuszowa i Lipnik. Tu po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarowym ruch odbywa się naprzemiennie. Pasem w kierunku Opatowa, no to właściwie nie jest ważne, którym pasem, w każdym razie jednym pasem na zmianę. To jest 96 km tej trasy. I na koniec jeszcze S12. Ja tutaj chyba bym już powoli odwoływała to zdarzenie, bo tutaj nie widać utrudnień już po zderzeniu dwóch samochodów osobowych, do którego doszło w nocy tu między węzłami Nałęczów i Jastków na wysokości Garbowa było zwężenie, ale tak jak mówię, tutaj nie widać już żadnych problemów z przejazdem, więc albo natężenie ruchu jest na tyle małe, że zamknięcie jednego pasa nie utrudnia przejazdu kierowcom, albo właśnie służbom udało się już posprzątać po tym zderzeniu, ale jeszcze o tym nie poinformowały.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my jedziemy dalej w kierunku godziny 7:00. Po 8:00 u nas pierwsi goście. Wyobraźcie sobie, oczywiście lewa w górę, więc będziemy mówić o motocyklach, a nawet o motocyklu 125 i pewnym nastolatku, który wybrał się. No właśnie, dokąd się wybrał i czy dojechał na miejsce, o tym już za chwilę, ale wcześniej informacja od was. To co tam w tej Holandii?
3: Co do tego, czy się obudziłem, to ja już dawno nie śpię. Ja od 1:30 już tam nóżkami, obecnie pracuję, ciężko można powiedzieć. Rozwożę mleko, żeby holenderskie dzieci miały do płatków na ścieranko. Także wiadomo, o co chodzi. Jeszcze raz miłego dzionka i pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.
0: My też bardzo serdecznie pozdrawiamy. No to by mleko dotarło w odpowiedniej porze. Ja mam nadzieję, że dajesz sobie świetnie radę. Ba, ja mam nawet...

0: taką pewność, ale odezwał się także Wojtek z Pafika.
1: Dzień dobry, ciociu Dagusiu.
0: A dzień dobry.
1: Wojtek z Pafikiem nie śpiał, chociaż nie odzywaliśmy się przez całe 2 tygodnie, no bo to był urlop, Pafik był w spa, Wojtas też troszeczkę urlopował się, ale na nasłuchu byliśmy. Serdeczne pozdrowienia oczywiście. Deszczowo między Sokołowem Podlaskim a Siedlcami, ale wracamy do domu i zasłużony weekend. Także szerokości, przyczepności i wszystkiego dobrego. Pa!
0: Pa! Zapraszam do kontaktu. Fajnie, że jesteś z powrotem. No faktycznie, jakoś przez 2 tygodnie cię nie było, ale mam nadzieję, że i Fafik zadowolony i odprężony, no i oczywiście, że ty też dajesz sobie radę po powrocie z urlopu. A my tymczasem jedziemy do godziny 7:00, tylko 5,5 minuty pozostało do tej godziny. 2 słówka na temat pogody, a idę sprawdzić, czy jest już rzeczywiście jasno, może jakieś słońce wyszło, czy coś.

0: To tak a propos mleka w Holandii, naszego słuchacza. Ja tymczasem spoglądam na naszą mapę pogodową i mam już najnowsze wieści.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Temperatura tak bardzo, bardzo powoli idzie do góry, ale na razie jeszcze się rozkręca. Spokojnie, spokojnie, w ciągu dnia będzie trochę cieplej niż teraz. Do nawet 17-18 stopni, jak patrzę na naszą mapę pogodową, na ten najcieplejszy punkt, no to będzie nawet 20 stopni, ale to będzie po południu, około godziny 14. 18, 19, nawet 22 stopnie na ścianie zachodniej, ale powiem wam, że na przykład na wschodzie o tej samej porze też nie będzie zbyt chłodno, bo widzę tutaj w Suwałkach 18, 19 w Białymstoku, Olsztyn też 19, na południu kraju w Zakopanem 11, to będzie najmniej i 13 w Rzeszowie, 16 w Lublinie. Natomiast idąc od południowego wschodu w kierunku północnego zachodu, tutaj już ta temperatura będzie całkiem przyzwoita, będzie bardzo dużo słońca i będzie bardzo ciepło nawet, powiedziałabym. 21, 22, 20, 20 Szczecin, Koszalin, Gorzów, Poznań, Zielona Góra i Wrocław. Opole i Katowice przed 20, ale być może do popołudnia to się jakoś też troszeczkę rozwinie. Jeśli chodzi o opady, to też spoglądam na naszą mapę frontu deszczowego i widzę odrobinę deszczu w Zielonej Górze w tej chwili, ale sporo więcej deszczu mamy przelotnego, co prawda, w Białymstoku, w Warszawie, na Mazowszu właściwie wschodnim i w Lublinie, Rzeszów, Kraków i Zakopane. Tam troszkę pada.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A ja się kłaniam po godzinie 7 i zapraszam do nas po godzinie 8 pierwsi goście. Dzisiaj lewa w górę, czyli tematy motocyklowe.

0: do ostatniej minutki. No dobra, może nie. Kult Polska, jestem z Polski, tak? Tam jest taki tekst. No dobrze, my też jesteśmy z Polski i chcemy jechać na drogi. Jak chcemy jechać na drogi, to chcemy wiedzieć, co się na nich dzieje po 7, 10, 11 nawet. Sprawdzimy?
1: Pewnie.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No niestety pogoda dała o sobie znać, bo mamy sporo utrudnień. Oczywiście w sobotę rano zazwyczaj to natężenie ruchu jest większe niż w niedzielę ze względu na to, że część z Was jeszcze pracuje, zjeżdża na weekend i tak dalej, więc natężenie ruchu jest spore. No i właśnie tutaj popadało w niektórych miejscach i widać, że było ślisko na Podlasiu, na S61, na trasie Stawiski Szczuczyn, na obwodnicy Szczuczyna. Po zderzeniu samochodu osobowego z busem jest zwężenie w kierunku Ełku, to jest 5 kilometr. Na S6 między węzłami Skórowo-Lęborg-Zachód przy węźle Leśnice po kolizji samochodu osobowego z ciężarowym zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska na 55 kilometrze. Ta dobra informacja w sprawie tych porannych zdarzeń drogowych, że to same kolizje, więc tutaj nikomu nic się na szczęście nie stało, no ale oczywiście problemy z przejazdem są. Tak jest na 50 na trasie Wiskitki-Sochaczek w Aleksandrowie. Tu po wywróceniu się na jezdnej samochodu ciężarowego obowiązuje ruch na przemian jednym pasem na 98 kilometrze i taka sytuacja może utrzymać się do godziny 9. Na Krajowej 9 w Świętokrzyskiem na trasie Opatów-Kolbuszowa w Lipniku po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarowym ruch odbywa się naprzemiennie. Tutaj na szczęście też nie ma poszkodowanych.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Co by na to, żeby pojechać na Węgry? Mam świetną wiadomość, nie wiem czy dla wszystkich świetną, ale jakąś tam wiadomość mam. Powiedzmy, że nie jest ona najlepsza jednak, jak tak sobie przemyślałam. Może to mieć wpływ na to, co się będzie działo u nas, bo zwykle jak dzieje się za granicą, to i u nas. No, tylko zobaczymy, czy jeśli w Rumunii są podwyżki, to i w Polsce będą podwyżki.

PRK, Polskie Radio Kierowców. I wiesz, co się dzieje na drodze.

0: Jeśli wybieracie się na Węgry, to może najlepszym pomysłem będzie to, żeby wybrać się jeszcze w tym roku, bo w przyszłym roku wzrosną opłaty za przejazd węgierskimi autostradami. Te podwyżki wejdą, jak wspomniałam, w przyszłym roku. Jednak z powodu coraz lepszych wyników gospodarki nie będą one zbyt wysokie, więc i dobra, i zła wiadomość. Właściwie zła i dobra.
1: Według szacunków opartych na sierpniowym wskaźniku inflacji ceny winiet mogą wzrosnąć o 1,3%. Są to jednak na razie wyliczenia ekspertów, a nie oficjalny cennik. W przypadku samochodów osobowych roczna ogólnokrajowa winieta kategorii D1 może kosztować w przeliczeniu około 743 zł. Roczna winieta regionalna obowiązująca na terenie jednego komitetu to według prognoz około 86 zł. Droższe mogą być także winiety krótkoterminowe, wybierane najczęściej przez turystów. Szacowana cena jednodniowej to około 67 zł, 10-dniowej 83 zł, a miesięcznej około 134 zł. Podwyżki obejmą również większe pojazdy oraz motocykle. Dla przykładu roczna winieta krajowa w kategorii U może kosztować około 1050 zł. Ostateczne ceny na 2027 rok zostaną jednak ustalone dopiero w oficjalnym rozporządzeniu, ale szacunki są oparte na oficjalnych wskaźnikach i wytycznych. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
0: No i taka informacja z Budapesztu, z Węgier do nas przychodzi. Pytanie, czy byliście w tym roku na Węgrzech, czy tamten kierunek was w ogóle interesuje? Tak sobie myślę, że te opłaty nie są zbyt uciążliwe, bo przecież jak jedziemy na wakacje albo na przykład na jakiś taki city break, to bierzemy pod uwagę także opłaty za autostrady, bo jak nie bierzemy, no to wtedy może boleć.

0: już 31 minut po godzinie 7. To jest dobry moment na to, żeby pojechać sobie na drogi. Ewa jest przygotowana.
1: Oczywiście.
0: Zwarta i gotowa.
1: Zawsze.
0: Na drogach chyba już też bardziej zwarta.
1: Duży ruch jest, tak. Czyli w zasadzie taka typowa już sobota przed południem, no.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Mamy nowe utrudnienie na S5 w Dolnośląskiem między węzłami Kreniczno i Widawa Wrocław w pobliżu węzła Kreniczno. Tu samochód ciężarowy uderzył w oznakowanie prac drogowych. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale jest zwężenie w kierunku Poznania. Na 152 kilometrze tutaj utrudnienia mają zakończyć się mniej więcej o 8:30. Na szczęście szybko udało się usunąć skutki zdarzeń. Po pierwsze na Podlasiu na S61 na trasie Stawiski Szczuczyn na obwodnicy Szczuczyna. Tu po zderzeniu samochodu osobowego z busem było zwężenie w kierunku Ełku, no i stąd dobra informacja, że trasa jest już odblokowana i podobnie jest na S6 między węzłami Skórowo-Lęborg-Zachód przy węźle Leśnice. Tam wcześniej zderzyły się samochód osobowy z ciężarowym, nikomu nic się nie stało, było zwężenie w kierunku Gdańska i tu na szczęście szybko udało się usunąć skutki tego zdarzenia i trasa, tak jak zapowiadały służby, dokładnie o 7:25 została odblokowana, więc tu przejazd odbywa się bez żadnych problemów. Za to cały czas utrzymują się problemy w ruchu na 50C na Mazowszu, na trasie Wiskitki-Sochaczew w Aleksandrowie. Przypomnijmy, wywrócił się tam na jezdnię samochód ciężarowy. Obowiązuje ruch na przemianę jednym pasem na 98 kilometrze i taka sama organizacja ruchu jest na Krajowej 9 w Świętokrzyskiem na trasie Opatów-Kolbuszowa w Lipniku. Tu zderzyły się samochód osobowy z ciężarowym i ruch odbywa się, tak jak wspominałam, na przemian jednym pasem na 96 kilometrze.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: 7:33 na naszych zegarach, po godzinie 8 pierwszy gość. Ja wspominałam, że to będzie nastolatek, który wsiadł na motocykl 125, taka pojemność najmniejsza, i ruszył wysoko w górę. Dokąd i co się działo po drodze, jakie miał przygody, o tym będziemy rozmawiać już po godzinie 8. Zastanawiam się, ile trzeba mieć odwagi, żeby wsiąść na motocykl, który nie jest zbyt mocny, który jedzie z określoną prędkością, który też nie wiem, jak sobie radzi właśnie ze wzniesieniami, no ale na pewno trzeba mieć bardzo, bardzo dużo miłości do motocykla, do jednośladów, żeby taką wyprawę sobie zorganizować. O tym wszystkim z naszym gościem już po godzinie 8:00.

Nordkap to jest ten kierunek, który obiera nasz gość, który właśnie do nas powolutku zmierza. Po godzinie 8 spotkamy się z Frankiem, który no jest, muszę powiedzieć, odważnym człowiekiem, a na pewno odważnym motocyklistą. Wsiadł sobie na motocykl i pojechał w kierunku Nordkap. Jakie miał po drodze różnego rodzaju historie czy przygody, o tym będziemy rozmawiać już za chwilę. No ale jakoś mnie to tak natchnęło do tego, żeby was zapytać o swoje przygody motocyklowe. Jeden z moich przyjaciół w tej chwili jest na motocyklu we Włoszech. Wysyła do mnie zdjęcia z różnych miejsc, pokazując, jak piękny jest świat i jak wspaniale na tym świecie podróżować właśnie jednośladem. Jeśli macie takie przygody gdzieś pod ręką i pamiętacie jeszcze, co tam się wydarzyło, no to dajcie znać, bo z przyjemnością wykorzystam to podczas rozmowy z Frankiem. Swoją drogą, każdy z nas powinien kiedyś chociaż raz wsiąść na motocykl i przynajmniej spróbować, jak to jest z tym wiatrem we włosach, bo tak naprawdę to taka historia, która opowiadana jest przez tych, którzy jeżdżą na jednoślady. No ale jak siedzimy sobie w tych naszych puszkach zwanych dalej samochodami, to co my możemy wiedzieć na ten temat, prawda? No oczywiście wyobraźnia nam działa, więc możemy sobie jakoś wyobrazić, jak to na motocyklu jest, ale jeśli będziecie mieli taką możliwość przejechać się choćby jako plecak, czyli jako pasażer, no to zdecydowanie polecam, żeby poczuć. Nie każdy to lubi, nie każdy się z tym zaprzyjaźni na dłużej, nie każdy będzie chciał podróżować motocyklem, to wiadomo, nie dla każdego jest pojazd, natomiast na pewno warto wiedzieć, jak to się, jak to jest na takim motocyklu i czy rzeczywiście gra jest warta świeczki, jak to mówią. No okej, okay, no to wrócimy sobie do naszej rozmowy już po godzinie 8. Gość do nas jedzie. Miał przyjechać na motocyklu, ale ponieważ pogodę mamy taką średnią, to przyjedzie samochodem, ale o motocyklach będziemy rozmawiać. Lewa w górę już u nas za chwilę.

0: chyba bardziej niż skromnie jest na naszych drogach. Mam wrażenie, że ten ruch się jakoś zagęszcza, ale i tak jest chyba jeszcze cały czas nieźle.
1: Tak. No tak jak mówię, jest kilka utrudnień, pogoda też nie jest jakaś szczególnie łaskawa dzisiaj dla kierowców, więc myślę, że wszystko się złożyło.
0: Ale jakieś przebłyski słońca to ja widziałam, wiesz, bo ja wychodziłam
1: tak?
0: godzinkę temu.
1: Nie
0: było, całkiem nie było nieźle. Wiem, że
1: to
0: są...
1: jakoś widocznie ty miałaś szczęście, jak ja wychodziłam, to nie było.
0: No, słuchajcie, trzeba mieć dzisiaj kilka opcji. Kalosze plus sandały
1: no
0: albo
1: i sweter ciepły albo kurtkę już przeciwwiatrową, bo tak jest dosyć chłodno.
0: No właśnie, ale o pogodzie to za 10 minut. Teraz wyjeżdżamy na drogi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A jeśli chodzi o utrudnienia, to stan jest bez zmian. Czyli te utrudnienia, które były 20 minut temu, cały czas są. I przypomnę, to jest między innymi trasa S5, odcinek między węzłami Kryniczno i Widawa Wrocław. To jest najnowsze utrudnienie. W pobliżu węzła Kryniczno samochód ciężarowy uderzył w oznakowanie prac drogowych. Nie na szczęście bez poszkodowanych, bo tylko były tam znak, nie pracowali ludzie. I zablokowany jest jeden pas w kierunku Poznania na 152 km. Jeśli chodzi o te pozostałe trasy, no to mamy jeszcze informacje o drodze krajowej numer 50, tu bez zmian na trasie Wiskitki-Sochacza w Aleksandrowie. To jest oczywiście mazowiecki odcinek tej trasy, gdzie wywrócił się na jezdnię samochód ciężarowy. Obowiązuje ruch naprzemienny na 98 km, a na krajowej 9 na trasie opadów Kolbuszowa w Lipniku po zdarzeniu samochodu osobowego z ciężarowym ruch odbywa się także naprzemiennie. No i jeśli chodzi o te główne utrudnienia, to tyle. Poza tym oczywiście są utrudnienia związane z remontami. Tak jest na przykład na S7 na wysokości Waplewa, czyli między Nidzicą i Ostródą. To jest województwo warmińsko-mazurskie. Tu na odcinku ponad 11-kilometrowym jest tymczasowa organizacja ruchu i ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Tu wyświetla się na mapie kolor żółty, co oczywiście oznacza, że już natężenie ruchu się wzmaga i widać, że kierowcy jadą ostrożniej i wolniej po tym zwężeniu. Jeśli chodzi na przykład o S8 w Warszawie, to tutaj bez żadnych problemów na razie, ale oczywiście około 9-10 spodziewamy się tutaj oczywiście dużego natężenia ruchu i takiego ruchu zwykłego, sobotniego, a to do pracy, a to po zakupy i tak dalej, i tak dalej. Na razie po Warszawie można przejechać bez problemów, no i podobnie jest w Krakowie. I południowa obwodnica Krakowa i większość krakowskich tras bez żadnych problemów. Na 79 na wysokości Krowodrza widzę delikatne spowolnienia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ja właśnie znalazłam bardzo ciekawą opcję na weekend. Jestem ciekawa, czy Ewa będzie zainteresowana. Mistrzostwa naśladowania ptaków.
1: A są takie. Zresztą z tego, co wiem, ktoś, kto ma takie samo nazwisko jak ja, wygrał w zeszłym roku.
0: Naprawdę? Mhm. A jakiego ptaka udawał?
1: A, tego nie pamiętam, ale wydaje mi się, że to nie jest, że to nie polega na konkurencji, w sensie konkurencja nie polega na udawaniu tylko jednego. Mm-hmm. Moim zdaniem tam...
0: Czyli trzeba być tak. wszechstronnym, mm-hmm. tak, w tej dziedzinie.
1: Tak. Tak, bardzo młody chłopak zresztą wygrał, nie wiem, czy nie pomyliłam imienia, ale wydaje mi się, że Mateusz Mierzejewski mm-hmm. w zeszłym roku. Może w tym roku pewnie będzie bronił tytułu, jak
0: to
1: znam życie.
0: To jest niesamowite.
1: Tak,
0: walcząc,
1: że tak.
0: Walcząc ze 100% swoich strun głosowych. Można obserwować, można wziąć udział, plac defilat, start o godzinie 19 z tej wczoraj, ale to wydarzenie, które trwa. No i słuchajcie, jakbyście chcieli na przykład w Warszawie pograć w gry planszowe, to też można na Puławskiej 28, jak widzę. Dzisiaj od 17 do 22. No bardzo fajne pomysły na spędzenie czasu nie tylko motoryzacyjnie w Warszawie, ale jeśli macie swoje, to dajcie znać w naszej aplikacji. Za chwilę u nas Lewa w górę, czyli będziemy jeździć motocyklami, to naprawdę jest bardzo ciekawym człowiekiem. Historia jego już za chwilę u nas.

0: Dwa słowa na temat pogody, bo to już praktycznie 8:00 na zegarach. Właśnie teraz wybiła, no to sprawdźmy, co się dzieje na naszej mapie pogodowej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Wystarczy spojrzeć w górę i zobaczyć, że w całym kraju zachmurzenia duże z większymi przejaśnieniami, no i przejściowymi rozpogodzeniami, czyli słońce się pojawia, czemu nie? Tyle tylko, że będzie trzeba na nie trochę poczekać. W Warszawie na razie szaro-buro, ale jakieś małe przebłyski słońca gdzieś tam są, więc mamy nadzieję na to, że to słońce jednak się troszeczkę pojawi i pokaże nam swoje piękne lico złociste. Na południowym wschodzie i na wschodzie zanikające opady deszczu, miejscami suma opadów do około 10 mm, na zachodzie i na północy miejscami przelotny słaby deszcz. Temperatura 11-13 na południowym wschodzie, 17-20 na przeważającym obszarze kraju, do 21 na zachodzie. Wiatr przeważnie słaby, zmienny z przewagą kierunków zachodnich, tylko na południowym wschodzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni i północny, a wysoko w górach wiatr porywisty. Pomyślałam sobie, że dobrze, że moi goście, właściwie jeden, który będzie za chwilę ze mną rozmawiał na naszej antenie, przyjechali samochodem, bo mogłoby ich powiać się w innym kierunku.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to dodam to, co powiedziałam poza anteną, a tego bym nie zniosła, bo dzisiaj będziemy mówić o niesamowitym wyczynie młodego człowieka, 17-letniego Franka, który już za chwilę odezwie się na naszej antenie i opowie o takim szalonym pomyśle, który zrealizował. Po prostu wziął motocykl, wsiadł na niego i pojechał w kierunku Nordkap. Co się działo po drodze, jakie miał przygody i dlaczego? Skąd ta szalona decyzja o tym wszystkim u nas? Lewa w górę, to już teraz zapraszam.

0: 10 minut po godzinie 8, czas najwyższy na wyjazd na nasze drogi. Podobno droga z Krakowa całkiem okej. Okay.
1: Tak. Fajnie. Bardzo dobra to jest informacja, ale potwierdzam, bo na razie tu na S7 nie widać żadnych, absolutnie żadnych problemów i spowolnień.
0: Ale gdzieś tam pada, więc wiesz, na motocyklu byłoby trudniej.
1: Na pewno. Ale ja już w ogóle uważam, że od 1 września to już jest dla wytrwałych.
0: Nie, no co ty.
1: Motocykl, no tak, nie, no tak.
0: Coś ty, da się jeździć, wszystko, to naprawdę jest skuter.
1: Ja wiem, że wy mi tak nie przekonujecie, co sobotę i Patryk i Kuba i ty, ale no nie.
0: Nie?
1: Zresztą Kuba Marcinowicz jest mój team, jemu też jest za zimno zawsze.
0: Jakąś farelkę trzeba.
1: Pozdrawiam zresztą serdecznie.
0: Tak, chłopaki jeszcze śpią. Myślę, że dzisiaj odpoczywają.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A jeśli zastanawialibyście się właśnie, gdzie na waszej trasie pada, to już sprawdzam. W tej chwili tymi opadami objęty jest głównie północny i południowy wschód naszego kraju, czyli najbardziej w tej chwili pada w województwie lubelskim, troszkę na Podlasiu, częściowo także na Podkarpaciu i w województwie świętokrzyskim, a także widzę, że na południu Mazowsza są zanikające opady. No i właśnie, ta bardzo dobra informacja jest taka, że one będą w ciągu dnia zanikać i tutaj tych opadów z biegiem dnia, z biegiem godzin będzie coraz mniej. Jeśli chodzi o utrudnienia, mamy już kilka na naszych trasach, to jest m.in. S5, trasa między węzłami Kryniczno i Widawa Wrocław, tu w pobliżu węzła Kryniczno, po tym jak samochód ciężarowy uderzył w oznakowanie prac drogowych, jest zwężenie w kierunku Poznania na 152 kilometrze i tutaj mamy taką informację, że na szczęście na tej trasie nie pracowali robotnicy, w związku z tym nie ma poszkodowanych. Droga krajowa numer 50 na Mazowszu na trasie Wiskitki-Sochaczew ze zwężeniem w Aleksandrowie. Tu przypomnijmy, wywrócił się na jezdnię samochód ciężarowy. Utrudnienia z przejazdem potrwają co najmniej do 9. Dobra informacja jest taka, że droga nie jest całkowicie zablokowana. Jest zwężenie na 98 kilometrze. I jeszcze województwo świętokrzyskie. Trasa opadów Kolbuszowa to jest fragment drogi krajowej numer 9. W Lipniku po zdarzeniu samochodu osobowego z ciężarowym ruch odbywa się naprzemiennie.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: To jeszcze informacje od was, bo zdaje się, że się podobało. Miałam do wyboru Demona albo KSU, wybrałam KSU i świetnie to był wybór, się okazuje, bo Paweł Sforda napisał: na moje ukochane radyjko, zrobiliście mi dzisiaj tę piosenką KSU. Dzień. Przypomniały mi się moje młode lata, wychowałem się na takiej muzyce, cudowny czas. Pozdrawiam panią redaktor, bardzo raz jeszcze dziękuję za ten piękny utwór. W sumie panie dwie redaktor, dzięki Pawle, dziękujemy bardzo. No i za moment, za chwilę, może nie o KSU, bo myślę, że chłopaki tego nie będą pamiętać. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale porozmawiamy sobie o fajnych wyprawach motocyklowych, bo przecież wrzesień to wcale nie jest ten moment, kiedy powinniśmy chować nasze motocykle. Jeśli mamy odwagę, jeśli lubimy, jak nas troszeczkę owiewa powietrze chłodniejsze, no to zdecydowanie to jest dobry moment na podróżowanie. O tym za chwilę. U nas gość, a my teraz gramy.

0: Słuchajcie, to trzeba mieć naprawdę sporo odwagi, żeby wsiąść na motocykl 125 i pojechać w kierunku Nordkap. I tak właśnie zrobił nasz gość. Zapowiadałam Franka Wilkołka już od jakiegoś czasu. Franek po pierwsze przyjechał do mnie z Krakowa, to po pierwsze. Przyjechał nie sam, ale Kuba powiedział, że dzisiaj uczestniczyć w rozmowie nie będzie, bo to jest czas Franka. No i przede wszystkim właśnie, był taki moment, kiedy podjąłeś decyzję o tym, że wsiadasz na motocykl i jedziesz w nieznane. Cześć Franku, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Cześć, że jesteś. Fajnie. Jak droga z Krakowa?
1: W porządku. Troszkę przespana, ale jak najbardziej w porządku.
0: A, czyli kierowca pilnował drogi, a ty spałeś.
1: Dokładnie.
0: Na motocyklu to nie jest taka prosta sprawa, prawda? Tutaj trzeba być skupionym. Powiedz, jaki masz motocykl, tak na początek?
1: Honda Varadero 125.
0: Mm-hmm. Czy to jest motocykl jakiś konkretny, w sensie jakoś można go uszeregować?
1: Tak, bardziej można go sklasyfikować jako coś turystyk, adventure, taka klasa motocykli ogólnie.
0: Mm-hmm. Wygodny?
1: Zależy.
0: Od czego?
1: Od dystansu. Do 300 km wygodny, później to już męczy.
0: No dobrze, a z Krakowa na Nordkap jest ile?
1: 3,5, jakby tak podzielić cały dystans na połówkę.
0: I chcesz powiedzieć, że było ci niewygodnie, ale jechałeś?
1: No, zależy. Tam parę patentów takich wleciało, które jakoś to uprzyjemniły tą podróż.
0: To o patentach na wygodną podróż na Nordkap jeszcze nie porozmawiamy. Najpierw powiedz mi, bo ty masz 17 lat, możemy to oficjalnie powiedzieć.
1: Tak jest,
0: prawda?
1: Zgadza się.
0: To powiedz, czy po pierwsze musiałeś mieć zgodę rodziców, żeby tam pojechać i czy miałeś ich zabezpieczenie, był jakiś backup, nie wiem, oni jechali samochodem, czy ty po prostu pojechałeś w swoją taką samotną podróż i skąd ci się taki pomysł narodził w głowie?
1: To zaczynając od początku, pomysł w głowie narodził się po tym, jak obejrzałem film pewnego studenta z bodajże okolic Gdańska, który pojechał hardem 50.
0: Jeszcze lepiej.
1: Jeszcze lepiej. No i tak mówię, kurczę, może kiedyś pojadę po prostu. No i się udało, że był motocykl, były chęci, miesiąc czasu wolnego. No i mówię, no to dobra, zbieram kasę, jadę. No i tak rodzice w sumie to do końca nie pogodzili się z faktem tym, że jak ja im to powiedziałem, że ja pojadę. Oni nie przyjęli tego absolutnie do takiej, że to jest jedna z tych rzeczy, które mówię, że chcę zrobić, ale to nigdy nie dojdzie do skutku. No i się trochę zdziwili. Troszeczkę
0: ja
1: z zaskoczenia.
0: Na ich miejscu, wiesz.
1: Zgody rodziców takiej pisemnej nie potrzebowałem, nie miałem. Natomiast no wiadomo, że nie mogli mieć nic przeciwko temu wyjazdowi.

0: więc tam negocjacje i rozmowy się toczyły.
1: Okej, a jakiś taki konkretny argument padł w którymś momencie? No mamo, no, no tato, weź, chcę.

0: realizowanie czegoś takiego w taki sposób, w sensie tak dużą skalę, 7000 kilometrów, no to jest kawał drogi. No to naprawdę było wyzwanie takie zarówno dla mnie i dla rodziców, w sumie dla całej rodziny.
1: No tak, ale i logistycznie trzeba było się do tego przygotować, bo to nie jest tak, że wsiadasz na motocykl i po prostu jedziesz sprawdzając mapę po drodze, prawda? Tylko do tego trzeba się przygotować, trzeba sobie to chyba jakoś zaplanować, trzeba sobie podzielić na jakieś etapy.
0: Czy ja wiem, ja to tak chyba raczej wsiadłem i pojechałem, niż...
1: No właśnie widzę, niż... patrzysz na mnie, co ona gada w ogóle? Jakie
0: dokładnie
1: przygotowanie?
0: To trzeba wsiąść i jjechać. Wiadomo, mieć odłożoną kasę, no bo bez tego to nigdzie człowiek nie pojedzie. Niestety paliwo to znaczna część kosztów. Wiadomo, namiot, bo też wszystko z namiotem przejechałem. Wiadomka, że tam... Planowanie, no to było takie na zasadzie, pojadę przez te państwo, ale jaką drogą i którędy, to już nie robiło mi żadnej różnicy. Tak naprawdę codziennie wieczorem tak się zastanawiałem, gdzie mogę następnego dnia dojechać i chyba raz albo dwa tylko osiągłem ten cel, który założyłem dzień wcześniej.
1: Okej, ale to znaczy, że co? Że to jest też taka podróż, która daje ci też ten czas na przemyślenia, na podjęcie decyzji, co będę robił w życiu. Bo zastanawiam się, co się robi w tym czasie, kiedy wiesz, podróżujesz. No bo musisz o czymś myśleć, nie wiem, słuchać muzyki.
0: Muzyki słuchałem, to fakt, ale tak, no to takie różne przemyślenia są, ale też przede podziwianiem widoków taka absorpcja tego świata, który nas otacza i jest inny od tego, który widzimy codziennie.
1: No właśnie, my mówimy o tym, że motocykliści czują wiatr we włosach i to ma w pewnym sensie jakieś urzeczywistnienie. To tak jest, prawda? Bo mimo, że masz kask, to jednak trochę ten wiatr gdzieś tam dociera do koniuszków włosów i faktycznie można poczuć wolność.
0: Dokładnie, to jest taka wolność. Usłyszałem, przeczytałem takie słowa w mediach społecznościowych, że podróżuje się po to, by być niczyim. Żeby być tylko i wyłącznie sobą. To jest coś, co mnie uderzyło, co prawda już po powrocie z tego Nordkap z Norwegii, ale to są słowa, którymi teraz zacząłem się kierować. No, co prawda, gdy wróciłem, ale faktycznie coś w tym jest. Że podróżowanie, by być niczyim przez te dwa tygodnie, być niczyim w cudzysłowie synem, niczyim kolegą, po prostu zniknąć i móc zająć się samym sobą, no to jest to, czego oczekuję od podróży.
1: Ależ to jest przewietrzenie głowy, ależ to jest fajny kierunek, bo jeszcze Nordkap też przepiękne miejsce, do którego też jedzie się różnymi przecież drogami. O tej drodze, o tym celu, o samej drodze, o tym, jakie przygody przeżywał Franek po drodze, rozmawiamy z naszym gościem, wrócimy do tej rozmowy za chwilę.

0: Jeszcze tam stuka, jeszcze dopisuje, jeszcze sprawdza do ostatniej sekundy dosłownie. Coś się zmienia tak na bieżąco, tak?
1: No przybywa samochodów, to widać, że jest coraz większy ruch, zwłaszcza w tych remontowanych fragmentach, gdzie około 6-7 nic się nie działo, bo po prostu było mało samochodów, a teraz już korkuje się.
0: I stąd to...
1: Wiesz co, bo ja wolę sobie zapisać, chociaż hasłowo, o czym będę mówić.
0: Wiadomo, jakie dużo się dzieje, to trzeba
1: zapisać. Nie jest oczywiście najgorzej. No, to nie są godziny szczytu z wczoraj, czy z w ogóle tygodnia powszedniego, ale no, coraz więcej samochodów, tak.
0: No tak, ale w ciągu tygodnia też jest ich coraz więcej, bo już końcówka, połowa września.
1: Już jest wrzesień, tak.
0: Tak, więc powracaliśmy. Chociaż są takie osoby, które cały czas podróżują i to właśnie na jednośladach. I o nich za chwilę. Ja wam tylko jeszcze zdradzę, że Ewa ma bardzo ładny paznokieć.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A zaczynamy od A1. Tutaj nasz słuchacz informował o tym, że między Pelplinem a Kopetkowem już odblokowano przejazd w kierunku Gdańska i to jest świetna informacja i widać to zdecydowanie, że tutaj już kierowcy jadą bez problemu, a to był zwężony fragment z powodu prac drogowych. Na razie na A1 to, co wiemy, co zostało między Gdańskiem a Grudziądzem, to jest fragment A1 na wysokości Rulewa, czyli między Warlubiem a Nowymi Marzami. Tutaj jest spowolnienie na jezdni w kierunku Łodzi, a to wszystko przez to, że prowadzone są prace i do dyspozycji kierowcy mają tylko jeden pas na wysokości Rulewa. No i właśnie tutaj widać, że już korkuje się delikatnie. Jeśli chodzi o S7, to tutaj z kolei odcinek na wysokości Waplewa na jezdni w kierunku Gdańska jest zwężony. To jest w sumie ponad 11-kilometrowy odcinek między Nidzicą i Ostrudą i jest ograniczenie prędkości do 80 km/h. No i oczywiście zwężenie. Mamy też problemy na S5 między węzłami Kryniczno i Widawa-Wrocław w pobliżu węzła Kryniczno. Potem jak samochód ciężarowy uderzył w oznakowanie prac drogowych na 152 kilometrze, kierowcy jadą po zwężeniu w kierunku Poznania. No i jeszcze cały czas także problemy utrzymują się na 50. Tu w sumie poważne zdarzenie na trasie Wiskitki-Sochacza w Aleksandrowie, bo wywrócił się na jezdnię samochód ciężarowy. Obowiązuje ruch na przemian jednym pasem na 98 kilometrze.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Cześć PRK. Właśnie jedziemy z rodzinką do Egedal w góry. U nas 13 stopni i mgła. Oczywiście PRK nas nie opuszcza. Miłego dnia dla wszystkich. Pozdrawiamy Uciu, Guciu, Kasia i Nikolas. No to my też pozdrawiamy. Zostańcie koniecznie z nami, bo ta historia musi usłyszeć świat. Coraz więcej rzeczy ciekawych dowiaduje się od naszego gościa Franka. No i mam nadzieję, że was to jakoś zainspiruje, bo jeśli chłopak od 14 roku życia jeździ na motocyklu i był już na Nord Cup, to jeśli mamy trochę więcej, to chyba powinniśmy się zacząć wstydzić.

0: Cały czas na motocyklu. Taką przygodę miał Franek, nasz gość, który przyjechał do nas z Krakowa, który miał dzisiaj przyjechać motocyklem, ale jednak zmienił zdanie ze względu na pogodę. A powiedz mi, jest taka pogoda, przy której już odstawiasz motocykl do garażu?
1: Nie do końca. Ja jestem człowiekiem, który za wszelką cenę kombinuje, żeby jechać, pomimo że czasami każdy kilometr to kolejne wyzwanie, które gdzieś stawiają warunki. No, całą zeszłą zimę jeździłem motocyklem, także w sumie tego do garażu nie odstawiałem. Trochę dla fanu, trochę z tego powodu, że nie mam prawa jazdy na samochód, więc po prostu i tak jest szybciej dalej motocyklem niż komunikacją miejską, która koniec końców i tak stoi w zaspach, a ty się gdzieś przeciskasz.
0: No dobrze, ale powiedz mi w takim razie, jaki ubiór trzeba mieć, bo na pewno nie tylko skórę, żeby nie zamarznąć zimą, zwłaszcza w Krakowie, tam przecież częściej pada śnieg.
1: No tu jest dobra odzież termoaktywna, do tego ciuchy motocyklowe i fajnie się spisują dwa rozmiary za duże ubrania narciarskie. Takie stricte na śnieg, wodoodporne i tak dalej. No, się wygląda trochę jak kosmonauta, ale...
0: ale daje radę.
1: Daje radę i to najważniejsze.
0: A nie biorą cię za tych dostarczycieli jedzenia czasem?
1: Nie, jeszcze się nie zdarzyło. Może dlatego, że plecaka nie mam takiego kwadratowego, ale na pewno by się dało to pomylić.
0: Franku, ale no właśnie, to trzeba chyba lubić, prawda? Twoja przygoda z motocyklami, właśnie z motocyklami, nie ze skuterami, to też bardzo ciekawe, dlaczego. Zaczęła się parę ładnych lat temu, miałeś wtedy 14 lat. Dlaczego tak?
1: Dlatego tak, ponieważ mam 15 km do szkoły i przesiadkę po drodze, więc tak w sumie jakoś nie wiem, jak ja to obliczyłem, ale miało wychodzić taniej niż autobusem. Jak jest, to już dobrze wiemy oczywiście. No ale nie będę ukrywał, że nie żałuję tej decyzji. Jednak motocykle pozwoliły mi się fajnie usamodzielnić. To jest coś takiego, że no przestajesz się wszystkich prosić, czy cię gdzieś zawiezie, czy cię skądś weźmie i tak dalej. Nie jesteś uzależniony od rozkładu jazdy. No jest to taka wolność w najprostszym tego słowa tłumaczeniu.
0: To teraz już rozumiem też, o co chodziło z tym Nordcupem. Ta wolność tobie towarzyszy od samego początku. No dobrze, a powiedzmy, jak masz 14 lat, to co trzeba zrobić, żeby móc wsiąść na motocykl? Rozumiem, że wtedy to 50 była, tak?
1: Dokładnie, 50. Co trzeba zrobić? Tak samo jak każdą inną kategorię, zrobić prawo jazdy. Najpierw PKK, potem teorię, praktyka, kursy, egzaminy i tak naprawdę to wszystko.
0: Czyli ty masz AM, tak?
1: A1 i jeszcze T. Na ciągniki rolnicze.
0: Naprawdę? Tak. No całkiem ciekawy człowiek przyjechał tam dzisiaj do studia. Fajnie, że o tym wspominasz. A po co ten ciągnik?
1: No bo tak, mamy takie przydomowe gospodarstwo malutkie i tak wyszło, że no jak mogę zrobić, to czemu nie?
0: Ojej, no przecież, a to mi się teraz składa w jakąś całość. Połączyłam kropki. Mój dziadek kiedyś mi opowiadał, że na początku na wsi, jak się mieszkało, to robiło się prawo jazdy na ciągnik, a dopiero później wszystkie inne pojazdy, też między innymi motocykle. Ale to zamierzchłe czasy, o tym nie mówmy, mówmy o tym, co dzisiaj. Czyli ty masz prawo jazdy, poruszasz się tak, jak powinno być. Legitne to jest wszystko, ale rozumiem, że ciągnie cię na motocykl właśnie przez to, że chcesz po prostu też zwiedzać świat, co?
1: Tak jest. Marzą mi się wielkie podróże.

0: podróże. Tu nie będę ukrywał, że taką wisienką na torcie, którą chciałbym kiedyś przeżyć, no to jest dookoła świata motocyklem. Mm-hmm. No są już to mocne takie, naprawdę mocne wyzwania, które gdzieś człowiek sobie stawia, no, ale jak najbardziej osiągalne.
1: Czy nie?
0: Nie, no już raczej nie. Do marca się nie wyrobię.
1: Może być trudno, rzeczywiście. No właśnie, a na Nord Cup potrzebowałeś 2 tygodni. Czy ty byłeś cały czas w podróży, powiedz?
0: Tak, 15 dni. W sumie to tak było, no dzień w dzień jazda, raz więcej, raz mniej. Też zarwana nocka była, to już tak naprawdę na powrocie z Kopenhagi do Krakowa to był jeden strzał i no i tak wyszło, że no bo bez sensu rozbijać namiot 300 km od domu, nie?
1: Naprawdę, no w sumie trochę tak. Ale poczekaj, bo 125, którą jeździsz, Honda, ona rozwija prędkość chyba do 110-115 km na godzinę, czy pojechałeś trochę szybciej na autostradzie?
0: No ona tak oryginalnie 120 wedle licznika, na już mapach to jest zupełnie inaczej wedle nawigacji, ale moja też jest spowolniona, żeby moment obrotowy zwiększyć, więc ona i tak tyle nie jedzie. To jest tak do stówki, realnie 80-90 przelotowa, więc można powiedzieć, że się przyklejam do ciężarówek i sobie jadę ich rytmem.
1: Czyli w tym cieniu aerodynamicznym, tak?
0: Tak, tak.
1: Jak to jest? Powiedz mi, co się wtedy czuje na takim motocyklu, jak jedziesz sobie spokojnie ciężarówką? Tam jest bezpiecznie w ogóle?
0: Nie do końca. Warto, albo się trzeba trzymać naprawdę blisko, tak, że jest faktycznie niebezpiecznie, no bo to już są odległość taka niebezpieczna, żeby jechać za kimś, to wtedy faktycznie się ten tunel aerodynamiczny tworzy. No jak jesteśmy tak kapeczkę dalej, to już jednak te podmuchy się mieszają i rzuca lewo-prawo. Tak synchronicznie w lewo, w prawo, w lewo, w prawo i nie jest to komfortowe ani wygodne, więc odległość trzeba trzymać.
1: Okej, czyli trochę odległości jednak było. Ja się zastanawiam, czy żeby wsiąść na taki motocykl, nawet najmniejszej, to powiedzmy średniej pojemności, to potrzebne jest doświadczenie na motocyklu, czyli no, po prostu musiałeś przejść przez te kolejne szczeble wtajemniczenia motocyklowego, żeby po prostu odważyć się na tę wycieczkę, bo mam wrażenie, że taki świeży motocyklista to chyba by się nie odważył.
0: Dlaczego nie? To nie jest, mi się wydaje, że to nie jest kwestia doświadczenia, tylko kwestia takiego. Tutaj większym dla mnie takim zagrożeniem nie była jazda, ani być może to, co może mnie spotkać za kierownicą stricte, tylko to, co może mnie spotkać poza, gdzieś na kempingu, w mieście, czy jakieś przygody z motocyklem, awaria, coś w tym stylu. To prędzej tego bym się obawiał, niż samego faktu, że coś w czasie jazdy gdzieś by się mogło wydarzyć.
1: No ale to też trzeba lubić. Trzeba lubić motocykl. I trzeba chyba się z nim zakumplować, bo wy chyba jesteście kumplami z Hondą, co?
0: No, przez ponad 50 tysięcy kilometrów w półtorej roku to faktycznie już jest taka więź troszeczkę.
1: Czyli w sumie Franek mówił mi wcześniej, że ma jednego przyjaciela, z którym przyjechał, jeszcze jednego, w sumie 3, plus jeszcze motocykl, no to w sumie 4.
0: No nawet więcej, to cała brać motocyklowa to jest jedna wielka przyjaźń, mam wrażenie.
1: To prawda, to samo dotyczy skuterzystów. Jestem jak najlepiej o tym poinformowana, bo przecież rozmawiamy o tym też poza anteną, że też się spotykamy. No właśnie, o tych spotkaniach, o tych różnych przystankach, o tym, co się działo po drodze, mówiłeś o tym, że bardziej się bałeś tego, co będzie po drodze. Czy miałeś te obawy uzasadnione, czy nie? O tym porozmawiamy sobie za chwilę.

0: jednośladów i tak czekam na ten moment, kiedy i pani wsiądzie na jednoślad.
1: Nie. To nie dla mnie, myślę.
0: Naprawdę nie
1: Już mówię, nie jesteś pierwszą osobą, która mnie namawia. Jako plecak może, ale nie. Zdarzyło mi się jechać jako plecak kilkukrotnie i to jest bardzo fajne doświadczenie. Ja rozumiem zajawkę i ten wiatr we włosach i w ogóle to poczucie wolności i tego nienależenia do nikogo. Wszystko to rozumiem, ale to nie dla mnie.
0: Ja znam takie plecaki, które potrafią zasnąć w podróży, jak się leci.
1: No to już trochę, powiem, działabym niebezpiecznie.
0: No ale jakoś tak ten uchwyt jest taki mocny, no właśnie, że nie chcę się puścić. Niesamowite. No dobrze. Jeśli nie jednoślad, to może pojedźmy na dwóch śladach. Sprawdźmy, co się dzieje na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Kilka utrudnień na naszych trasach jest i tutaj usuwanie skutków tych zdarzeń przedłuża się, bo wciąż nie mamy informacji od służb o odblokowaniu trzech tras dokładnie. Zacznijmy od S5, odcinek między węzłami Kryniczno i Widawa Wrocław, tutaj w pobliżu węzła Kryniczno. Potem jak samochód ciężarowy uderzył w oznakowanie prac drogowych, jest zwężenie w kierunku Poznania na 152 kilometrze. No i Mazowsze, droga krajowa numer 50, trasa Wiskitki-Sochaczew i Aleksandr. Tu po wywróceniu się samochodu ciężarowego przedłuża się usuwanie skutków tego zdarzenia. Obowiązuje ruch naprzemienny. Tutaj służby obiecywały, że o 9 trasa powinna być odblokowana, ale na razie się na to nie zanosi, więc 98 km tutaj kierowcy jadą również po zwężeniu na przemian jednym pasem. I jeszcze Świętokrzyskie, także ruch naprzemienny na 9 na trasie od Płatów Kolbuszowa w Lipniku. Po zdarzeniu samochodu osobowego z ciężarowym ruch odbywa się naprzemiennie. Pasem w kierunku Opatowa to dla kierowców nie ma szczególnie znaczenia. Najważniejsze jest dla nich to, że przejazd jest i jest możliwy jednym pasem na zmianę na 96 kilometrze. I przypominam także o tym, że od poniedziałku będą kontynuowane prace związane z wymianą delatacji na A1 w Łódzkiem. Chodzi o odcinek między węzłami Piątek i Kutno. Na lewym pasie na jezdni w kierunku Gdańska będzie zwężenie. Tam jazda będzie możliwa jedynie prawą stroną drogi przy ograniczeniu prędkości do 80 km na godzinę. I te prace zaczną się w poniedziałek, a powinny skończyć się w piątek około południa.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jest wiadomość od naszego słuchacza, stałego słuchacza, Antka z Gryfina, ale dzisiaj podróżującego z Mańkiem z Fiesty. Czym jedziecie? Mam nadzieję, że Fiestą. Siemanko, meldunek pogodowy z Gryfina, stopni 11, zachmurzenie umiarkowane, wiatr słaby, widoczność dobra, my ruszamy do Gorzowa. Moglibyście sprawdzić jak trasa, oczywiście już to zrobiłam, a wszystkim kierowcom życzymy szerokości przyczepności i spokojności, miłego dnia. No dobrze, no to sprawdzam na tę naszą trasę. Słuchajcie, wygląda na to, że obie wyglądają bardzo dobrze. E65, jak widzę, tą trasą bym się wybrała, bo to jest, dobrze mówię? Tak, S3. Tutaj właściwie 57 minut jazdy i żadnych utrudnień. Tą drogą proponuję pojechać, bo wojewódzką będzie chyba troszeczkę trudniej. To mam nadzieję, że wystarczy i że zostaniecie z nami. Za chwilę wracamy do rozmowy o motocyklach i o podróżach nieoczywistych.

0: Godzina 9 na zegarach, czas na prognozę pogody.
1: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jak pojechać na Nordkap, to na pewno trzeba wiedzieć, jaka będzie pogoda. O tym też za chwilę z gościem porozmawiamy. No i pewnie trzeba wiedzieć, ile na to wydać. O tym też będziemy mówić, będziemy wam podpowiadać, jak sobie zaplanować taką podróż. A tymczasem trochę chmur, trochę przejaśnień i przejściowe rozpogodzenia w ciągu dnia. I w tym najcieplejszym momencie dnia będzie od 11 do 13 stopni na południowym wschodzie. No nieźle w sumie, jak na wrzesień i to połowę września, 17 stopni do 20 na przeważającym obszarze, a powyżej 21 będzie na zachodzie. Wiatr przeważnie słaby, zmienny z przewagą kierunków zachodnich, tylko na południowym wschodzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni i północny. I ten wiatr może potęgować odczucie chłodu, ale już bez przesady, nie ma go aż tak dużo, żeby jakoś marznąć jeszcze o tej porze roku. Jeśli chodzi o jakość powietrza, to jest bardzo dobra lub dobra, no wiatr za to odpowiada. Tak wynika z danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
0: A my już po godzinie 9 za chwilę spotkamy się kolejny raz z naszym gościem. No i porozmawiamy o tym, o tych przystankach po drodze, o tym, jak zaplanować to finansowo, taką podróż i o innych przygodach, których u naszego Franka nie brakowało.

0: wszystkie killery chyba odwołujemy, bo Ewa tutaj mówi, że jest wszystko naprawdę się pokończyło. Bardzo dobrze.
1: Prawie. Jest tylko jeszcze 50, ale S5 już przejezdna i 9 też.
0: To znaczy, że wróciliśmy na śniadanie do domu?
1: No, można tak powiedzieć, tak.
0: Na to wygląda. 10 minut po godzinie 9. Ewa Mierzejewska, wyjeżdżamy na drogi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i właśnie, zacznijmy od tych dobrych informacji. Dolnośląskie i S5, odblokowana ta trasa między węzłami Kryniczno i Widawa-Wrocław. Tu wcześniej w pobliżu węzła Kryniczno samochód ciężarowy uderzył w oznakowanie prac drogowych i było zwężenie przez kilka godzin na jezdni w kierunku Poznania i tutaj udało się odblokować tę trasę. Nie ma żadnych już tutaj problemów z przejazdem i nie ma spowolnień. Podobnie na Krajowej 9, jest ona też już odblokowana w Świętokrzyskiem na trasie Opatów Kolbuszowa w Lipniku, gdzie wcześniej zderzyły się samochód osobowy z ciężarowym. Ruch odbywał się naprzemiennie. Tu też trasa jest przejezdna i całą szerokością jezdni w obu kierunkach. Jedyne problemy, jakie mamy jeszcze cały czas, to jest 50 i tutaj spodziewaliśmy się tego, dlatego że na trasie Wiskitki-Sochacze w Aleksandrowie przewróciła się na jezdnię ciężarówka. Nie ma poszkodowanych, a obowiązuje ruch naprzemienny. Prawdopodobnie na czas usuwania tego samochodu z drogi droga będzie całkowicie zablokowana na 98 kilometrze, więc jeśli dopiero planujecie trasę, to 50 na Mazowszu warto w najbliższych godzinach omijać. I jeszcze informacja o tym, co od poniedziałku w nadchodzącym tygodniu kontynuowany będzie remont nawierzchni na 48 na trasie Inowłódz-Poświętne w Łódzkiem. Tutaj pracami łącznie objęty będzie odcinek o długości prawie 6,5 kilometra. Prace prowadzone będą w dwóch miejscach jednocześnie. Od 7 do 20 będą polegały na ułożeniu dwóch warstw nawierzchni wiążącej i ścieralnej w miejscu prowadzonych robót. To są kilkusetmetrowe odcinki. Będzie sterowany ruch naprzemiennie i będzie także ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę i zakaz wyprzedzania. I teraz najważniejsza informacja. Te prace planowane są na poniedziałek, sobotę, ale jeśli będzie załamanie pogody, no to wtedy terminy robót zmienią się, no bo potrzebna jest sucha, bezdeszczowa pogoda.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ma zaledwie 17 lat i spore doświadczenie na motocyklu, a przede wszystkim chęć. I naprawdę wiele przygód przeżył. Chociaż my mówimy tylko o Nordkapie, to po drodze pojawiają się historie, które mam nadzieję pojawią się też w naszej rozmowie. Franek Wilkołek jest naszym gościem, już za chwilę wrócimy do rozmowy.

0: No i tak jak mówiłam, będziemy rozmawiać dalej o tym, co działo się podczas tej podróży. Jestem tak ciekawa tych poszczególnych twoich przystanków. Franek Wilkołek jest naszym gościem, motocyklista, który naprawdę ma za sobą spore doświadczenie, chociaż w sumie w dowodzie jeszcze 1.8 nie ma, czyli 18 jeszcze nie ma, ale to już niedługo. Za chwilę pewnie na koniec jakoś naszej rozmowy zapytam o twoje marzenie na 18, bo być może je masz. A powiedz, no właśnie, jak się jechało na ten Nordkap? Gdzie ty się zatrzymywałeś po drodze? Które te etapy były najtrudniejsze?
1: Ja obrałem sobie trasę przez 8 państw, to jest Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia, Norwegia, Szwecja, Dania, Niemcy i z powrotem do Polski. I tak naprawdę to 6 sierpnia wyjechałem, a 10 miałem prom z Tallinu do Helsinek. Tam jedyny moment, kiedy korzystałem z promu, z przeprawy. No i to ten 10 to był jedyny termin, który mnie trzymał tak na sztywno. Reszta to już był czysty spontan. Po prostu musiałem gdzieś jechać na północ i tak naprawdę wystarczyłby do tego kompas, a nie nawigacja. Tam dużej filozofii nie było. No i takie przystanki, no to tak naprawdę wyglądało każdego dnia bardzo podobnie. Wstaje człowiek rano, jedzie, przystaje, rozbija namiot gdzieś na poboczu albo na kempingu, który znalazł. Jakieś, jak jest możliwość, to ognisko, jak nie, to kolacja, zupka chińska czy coś. Idzie spać dalej i wstaje rano.
0: Powiedz mi, gdzie była najdroższa benzyna? Gdzie najdroższe tankowanie? Ile w ogóle kosztuje taka wyprawa?
1: Cała wyprawa to jest na 125, która pali 4 litry na 100, bo to bardzo, bardzo warto zaznaczyć, że to nie jest duży motocykl, tylko właśnie niektórzy by powiedzieli motorynka. Mm-hmm. 4 litry na 100 i najdroższe paliwo miałem na północy Finlandii, tak na dalekiej, dalekiej północy, no to jak sobie przeliczyłem na polskie, to było 10-11 zł.
0: Tam to zbliżamy się powolutku do tej ceny w Polsce. Mam nadzieję, że tego nie przekroczymy, no ale tak, Finlandia raczej nie jest najtańszym krajem.
1: Finlandia tam było drogo, ale to też ze względu, podejrzewam, na odległości pomiędzy stacjami. Tam były odcinki 60, 70, nawet 80 kilometrów, gdzie de facto tej stacji nie było. Więc sam koszt logistyki, no to jest już spora część marży zapewne. A cały wyjazd to tak, myślę, że spokojnie by się dało zamknąć w 5000 zł. Mm-hmm. Ja trochę komfortu jednak chciałem, gdzieś tam kempingi odwiedzałem, jakieś jedzenie ciepłe, a nie tylko w kółko to samo, więc trochę więcej to wyszło, ale taka 5-5,5 to jest optymalna kwota, żeby jechać.
0: Mm-hmm. No to 2 tygodnie to tyle mniej więcej kosztują wakacje, chyba nawet więcej niż ta kwota, o której wspomniałeś. Zwłaszcza, że wtedy na wakacje podróżuje się raczej parami albo nawet i czwórkami czy szóstkami. Wiesz co, pamiętam, że mówiłeś coś na temat komunikatu, który wyskoczył ci w nawigacji, jak byłeś w Finlandii. Co to był za komunikat?
1: Żeby skręcić w lewo, a potem przez 60 kilometrów jechać prosto i nie minąć nic, tak de facto.
0: I tak było rzeczywiście?
1: Tak było. No to są duże odległości pomiędzy miastami, albo jeszcze lepsza historia, to jest droga, która jedzie prosto, mówi nawigacja, skręć w lewo, w szutrową drogę, przy zachodzie słońca, no mówię, w porządku, skręcam i 38 kilometrów prosto, a tam asfaltu nie widać.
0: O matko, no właśnie, czyli trochę po off

0: prądzie też ci się zdarzało jeździć, tak?
1: Tak, tak. Szlajałem się takimi różnymi drogami, żeby to urozmaicić, bo mogę pojechać te 10-20 na godzinę wolniej, ale przeżyć jeszcze ciekawszą

0: bardzo już mówiąc cywilizowane kraje.
1: Oj tak.
0: Tam coraz bardziej ta kultura na drodze jest coraz lepsza i nie ma z tym większego problemu.
1: Myślę, że moglibyśmy się od nich jeszcze uczyć, tak naprawdę. A masz jakieś takie swoje ulubione miejsce podczas tej podróży, które zapamiętasz na pewno?
0: Jest jedno takie miejsce nad jakimś jeziorem w Finlandii, którego nazwy nie zapamiętam, drogi nie zapamiętam, ale na pewno gdzieś tam. Tak, na pewno gdzieś w tamte rejony chętnie bym wrócił jednak. Mm-hmm. To już był ten moment, gdzie o godzinie 23 słońce zaczynało zachodzić i wstawało tam o 3 czy 2, mm-hmm. więc te dni były naprawdę długie. No to się zapomina to się zapamiętuje na naprawdę bardzo długo.
1: Franko, a komfort termiczny był?
0: Jaki był, taki był. Najgorsza temperatura to było -1 w nocy w Finlandii. Tam to jest taka miejscowość Inari w sierpniu. No zorientowałem się po tym, jak wstałem rano i zobaczyłem, że kropelki zamarzły na trawie. Popatrzyłem w pogodynkę i tak troszeczkę się przeraziłem, ale już o godzinie 7 to było 7 stopni. Wystarczyło tylko, żeby ten horyzont, słońce wyszło za horyzont i już było dużo cieplej.
1: Powtórzyłbyś taki wyjazd na Nordkap samotny?
0: Czy bym go powtórzył? Jeżeli miałbym jechać jeszcze raz, to chyba nie. W najbliższym czasie nie. Chyba, że z jakąś grupą znajomych, tak czysto dla zabawy, żeby trochę się pobawić raczej niż faktycznie jechać. Ale tak, to już celuję inne kierunki. Żeby jednak zwiedzać, a nie jeździć cały czas to samo.
1: No ja mam takie wrażenie, że ty w ogóle nie zsiadasz z tego motocykla. To kiedy ty masz czas na naukę, to po pierwsze. Nie. I czy jest w ogóle otwartość w twojej szkole na te twoje podróże?
0: U mnie w szkole otwartość jest na tyle duża, że założyliśmy swój szkolny klub motocyklowy.
1: Fajnie.
0: I mamy to razem z pewnym nauczycielem, z chłopakami ode mnie z klasy i z całej szkoły tak naprawdę mamy z tym kontakt, z motocyklami. Dużo osób w ogóle dojeżdża do mnie do szkoły na motocyklach, skuterach, czyli takimi podobnymi środkami transportu, sobie to nazwijmy. Mm-hmm. Więc tu jest pod tym względem ze szkoły naprawdę to zrozumiałe.
1: Mm-hmm. I gdybyście mieli, drodzy słuchacze, taki pomysł w głowie, że teraz Franek z Kubą, z którym przyjechał samochodem, wsiada do samochodu, wsiadają panowie do samochodu, wcześniej zjedzą w Warszawie śniadanie i wracają do Krakowa, to nic bardziej mylnego, bo macie chyba inne plany, co?
0: No plany mamy inne. Jedziemy do Dziekanowa, a następnie do Katowic, do RR Moto na piknik, sobie posiedzieć, coś zjeść i potem jeszcze na 18 do kolegi.
1: A po co to tego Dziekanowa?
0: Odebrać dowód rejestracyjny do motocykla, który testuję.
1: Aha, a ten motocykl to gdzie będziesz testował?
0: No, plan jest na Rumunię.
1: Ale numer. I kiedy?
0: Kiedy? Ostatni weekend września. Mhm. Nie pamiętam dni, jak to mówią, szczęśliwi czasu nie liczą. Ja tak wstępnie wszystko z każdym na gębę umawiam, a potem w sumie to wychodzi jak wychodzi i nieraz są z tego nieporozumienia, ale z reguły się to jakoś udaje wyprostować.
1: Słuchaj, wyglądasz na osobę bardzo szczęśliwą i tego się trzymajmy. Słuchaj, właśnie, bo to jest jeszcze jedno takie pytanie, które przychodzi mi do głowy w związku z tytułem tej audycji Lewa w górę. Czy ta lewa w górę to obowiązuje właściwie wszędzie, gdzie się pojawiłeś do tej pory?
0: Wszędzie, jak to ma nie być lewej?
1: Czyli lewa w górę, jedziemy.
0: Dokładnie.
1: Słuchajcie, ja bym proponowała, żeby Franka Wilkołka po prostu obserwować na Instagramie. Jak cię znaleźć?
0: Młody ADV lub po prostu Franek Wilkołek.
1: No i wspaniale. Życzę ci jak najfajniejszych podróży, niech ich będzie mnóstwo, bądź bezpieczny. No i wracaj do nas, żeby opowiadać częściej.
0: Mam nadzieję, że się uda. Dziękuję ślicznie za zaproszenie.
1: Szerokości. Żadne

0: Ewa Mierzejewska przed mikrofonem, 9.31. To jedźmy na drugi, co? Sprawdzamy, koniecznie, co się dzieje.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Sytuacja na trasach jest ogólnie dobra, właściwie poza jednym utrudnieniem. Mamy tylko remonty, utrudnienia właśnie w związku ze zwiększającym się ruchem w miastach, także takim lokalnym, po prostu związanych z sobotnimi zakupami. Jeśli chodzi o dojazd do Krakowa, delikatne spowolnienie przy węźle Balice w obie strony. I tutaj to jest powiązane oczywiście z pracami drogowymi, które prowadzone są właśnie między Chrosną a Balicami na jezdni jadąc w kierunku Tarnowa i Rzeszowa. Tutaj już delikatnie się korkuje. Podobnie przy węźle Balice jadąc w kierunku Katowic. Poza tym południowa obwodnica Krakowa bez większych spowolnień. Mamy korek od Gaju do Libertowa, wjeżdżając do Krakowa od strony Zakopanego. Delikatnie korkuje się także zjazd z węzła Kraków Południe w kierunku Zakopanego do Libertowa i tu powód jest ten sam, czyli roboty drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Artur Wajda, motocyklista Info. Kolejna osoba związana z lewą w górę, czyli z motocyklami. Cześć, dzień dobry, fajnie, że jesteś.
1: Cześć, witam, dzień dobry, witam państwa i witam ciebie.
0: Dzisiaj nie na skramblerze, tak jak ostatnio, ale dzisiaj na czterech kołach. Co tam się wydarzyło?

0: Powiedz.
1: Tak, no, tak się z tobą podzieliłem trochę, ale ty widzę. A masz, zaczepna jesteś. No, byłem na wykopkach.
0: Wykopki
1: się zaczynają. Oczywiście, że motocyklem była okazja pojechać. Tak pomyślałem sobie, tak trochę spekulanci rzucili się swego czasu na masło, no to było już prawie po 10 zł, teraz jest po 2. Uspokoiło się. Rzucili się na cukier, też już było. No, był problem z destylacją w domu, kosztowne to było. Z powrotem cukier jest po 1,50 zł, można kupić. A słyszałem, że się, podobno spekulanci mają rzucić na ziemniaki.
0: Czyli
1: że to nie będzie takie tanie jak do tej pory, no więc pojechałem na wykopki. Okay. No i trochę cię nadciągnąłem, bo parę worków przeniosłem, ale tak poważniej to dzisiaj było też trochę i padało, tak, a jest kilka imprez.
0: To od tego zacznijmy.
1: Tutaj wokół Warszawy. Kilka takich fajnych imprez na zakończenie lata, gdzie będą oczywiście motocykliści. W związku z powyższym przyjechałem samochodem, żeby tak trochę tutaj pobyć z państwem i z tobą, dzięki tobie. A potem zabieram się, potem przesiadam na motocykl, też na Triumfa, kolejnego, fajnego. I będę na imprezie w piknik taki w Otrębusach, gdzie będzie 50-lecie między innymi obchodziła, cały rok obchodzą panowie, ale Nornica, klub motocykli dawnych ciężkich z Pruszkowa. Taka impreza dość kameralna. Były pałacyk do Teodora Teplica, aktualnie Dom Kultury i takie miejsce spotkań właśnie mieszkańców. Piknik zachodzący już tak, zataczający kręgi nawet szeroko poza miejscowość. Serdecznie zapraszamy, jeżeli ktoś by chciał oczywiście przyjechać i spotkać się z historią motocyklową też. Będzie też ktoś od pana Mikiciuka z Muzeum Otrębus, będzie autobus angielski kogoś woził. A jeszcze obok w Pruszkowie impreza MC Boruta. Jakby to nie brzmiało, ale to bardzo łagodni panowie. Oni kojarzeni są z mordami, gwałtami, podpaleniami. No nie. Ci tym razem zbierają krew. Przy okazji też Dni Pruszkowa.
0: To też się ze sobą łączy.
1: Masa koncertów. No, warto, no. Motocykliści tak ten czas spędzają poza jazdą w trasie.
0: Bardzo dobrze, że się dzieje. No właśnie, będziemy świętować za chwilę koniec lata. Motocykliści jeżdżą właściwie cały rok, chociaż są i tacy, którzy chowają swoje motocykle na moment do garaży. To też jest taki dobry moment, żeby przeczyścić się ten motocykl, przyjrzeć mu się, co mu dolega, bo coś tam stuka, coś tam trzeszczy czasem. No właśnie, kiedy są dobre momenty, kiedy jest ten dobry moment najlepszy, żeby przygotować motocykl do nowego sezonu? Czy to jest końcówka starego, czy początek nowego?
1: Wiesz co, jak sezon się w ogóle nie kończy, to na bieżąco. I tak naprawdę próbujemy tak to robić, żeby się nie kończył, tak? Ale na bieżąco. Motocykl powinien być przygotowywany w mojej skromnej ocenie na bieżąco. Nie zostawiamy czegoś na później, bo o tym zapomnimy. Tylko wsiadamy z motocykla, tak jak konia wprowadzamy do stajni, to wprowadzamy motocykl do garażu. Należy go wyczyścić, samemu go dokładnie dojrzeć. I nie chodzi o to, bo ja często swoim podopiecznym, jak prowadzę zajęcia też, podopiecznym mówię, no musisz wyczyścić osobiście te motocykle. Ale panie trenerze, dlaczego? Dlaczego pan się nad nami znęca? Nie, to nie jest znęcanie. Jeżeli czyścisz motocykl, to po prostu masz z nim kontakt. A jak masz z nim kontakt, to widzisz, czy coś się odkręciło, poluzowało, bo ma prawo nie tylko na przegląd, co tam 10 tysięcy kilometrów, czy powiedzmy interwał na ustawienie zaworów. Nie, no to jest organizm, no trochę zaczyna żyć razem z kierowcą. Ma prawo coś się poluzować, coś gdzieś odkręcić, ewentualnie no coś, co dojrzymy pieszcząc ten pojazd własnymi dłońmi, zauważymy, że to należy zmienić, tak? No to jest właśnie to w motocyklizmie.
0: Dlaczego nie warto zapominać o przeglądach w motocyklach? Bo nam się czasem wydaje, że ja przejechałam 1000 na skuterze, no to przejadę jeszcze 1000, a potem jeszcze pół. W sumie powinniśmy pamiętać też o tym, że i taki skuter, i motocykl potrzebuje opieki i przeglądu. Dlaczego?
1: Ojej, bo to nasze bezpieczeństwo. No bo od tego zależy tego, czy będzie przyjemność z jazdy, o której rozmawialiśmy przed programem, tak na chwilę właśnie. Co będzie tematem też głównym, a tematem głównym zawsze powinien być radość z jazdy motocyklem. A żeby ta radość była pełna i niezakłócona, no to ten motocykl powinien być sprawny. I uważam, że nie musi być to nowy motocykl. Tak jak twoi goście wyszli tutaj, tak? Testówka QJ chiński, który doszliśmy do tego, albo nie znaleźliśmy tego guzika jeszcze, że jeszcze nie ma pionowego startu i lądowania, bo chińskie konstrukcje próbują się tym odróżnić, że próbują

0: i zawsze lepsze, tak? Kamera z przodu, kamera z tyłu, no wszystko jest od razu już w standardzie. Nie, nie, to nie musi być. Motocykl może mieć 20-25 lat. Takie konstrukcje, dzięki chociażby, słuchaj, dzięki temu, że Chińczycy tutaj mieszają na naszym rynku, to te konstrukcje japońskie dość mocno potaniały. Mhm. I można te konstrukcje znaleźć. Można kupić motocykl za 8-10 tysięcy złotych, kultowy. Mhm. Słowo kult to jest osobny temat na inną audycję, ale powiedzmy, że z innego okresu, kiedy był naprawdę produkowany. I takie trwalsze. I ten motocykl wystarczy, że on będzie przede wszystkim sprawny technicznie. Bo to o to głównie chodzi. Nie musi być najnowszy.
1: No właśnie.
0: I będzie ta radość zjazd.
1: No właśnie. A jak tam coś trzeszczy czy strzyka, to potem człowiek zastanawia się, dlaczego nie pojechał od razu na przegląd. Przegląd trwa do kilku godzin tak naprawdę. I
0: znaczy, o którym przeglądzie mówimy?
1: Wiesz co, no ja myślę o skuterze póki co, jeśli o mnie chodzi.
0: Czy o stacji kontroli pojazdów, czy mówimy o przeglądzie takim nie, prawdziwym przeglądzie?
1: Nie, przegląd techniczny tak, całego pojazdu.
0: Wiesz,
1: kilka godzin z tego pamiętam, 2,5-3, coś takiego. Ja
0: to zależy, jeżeli zmieniamy olej, no i kwestia kolejki. Mhm. Kwestia kolejki, bo wszyscy najczęściej rzucają się na wiosnę, albo no, bo na jesieni nie, motocykl się, to co dobrze powiedziałeś, motocykl się odstawia i o tym zapomina, a kolejka tworzy się na wiosnę i wtedy dopiero jest krzyk, płacz, nie, i próba po polsku, to pan mi to załatwi wcześniej, nie? Na ładne oczy i na blond włosy.
1: No tak, ale tego nie robimy, bo właśnie chodzi o bezpieczeństwo i ty to wiesz przecież najlepiej.
0: Zmiana oleju, naciąg łańcucha, jeżeli motocykl oczywiście jest napędzany poprzez napęd właśnie, poprzez potocznie mówiąc łańcuch, tak? Regulacje, no to powinno, no to zajmie kilka godzin mechanikowi, ale jeżeli dobrze chce się do tego przyłożyć, no to nie należy stać mu nad głową.
1: Mm-hmm, dokładnie. I wywierać presji. My nie wywieramy presji, my powolutku jedziemy w stronę kolejnego serwisu drogowego, a po godzinie 10 spotkamy się ponownie z Arturem Wajdą i porozmawiamy trochę o tym, jak to jest, że czasem taki jednoślad stoi na światłach dłużej niż by chciał.

0: 10 minut do godziny 10. Jak tam z ruchem?
1: Dobrze. To znaczy, no, coraz większy ruch. Dobrze, tego się było trzeba spodziewać w sobotę przed południem. Ale no, ogólnie nie najgorzej. Jest tylko jedno utrudnienie z takich gorszych rzeczy.
0: Widziałaś? Poszły mi palce do samorealizacji.
1: No, to już jest przyzwyczajenie.
0: No, coś jak za kierownicą, tylko dobrze, że tutaj nie powoduje to żadnej kraksy. Bądźcie skupieni, uważajcie na siebie, a Ewa poda szczegóły.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Jeśli właśnie wybierzecie się na te zakupy w sobotę przed południem w Warszawie, no to S8 już jest lekko zakorkowana na wysokości węzła Mary Mącka, to jadąc w kierunku A2, czyli Poznania, albo S8 dalej Wrocławia. 7 przy wjeździe do Warszawy od strony Łomianek, też tutaj spore już spowolnienie na wysokości Młocin. No i przypominam o tym remoncie na 7 na Wybrzeżu Gdyńskim i tutaj na jezdni w kierunku Łomianek jadąc 7 jest także już długie spowolnienie. W samych Łomiankach zresztą też bardzo duży ruch. No i później od Dziekanowa do Palmir spowolnienia. Jeśli chodzi o pozostałe trasy, no to na 79, czyli na Puławskiej, na trasie Ursynów Piaseczno także spory ruch i także w obie strony. Sprawdźmy teraz południową obwodnicę Krakowa. Tutaj niewielkie spowolnienia na wysokości Balic. Sama południowa obwodnica, czyli A4 w tym miejscu bez żadnych problemów. Natomiast duży ruch jest przy zjeździe i wjeździe do Krakowa od strony Zakopanego. Zacznijmy od tej popularniejszej o tej porze trasie, czyli w kierunku Zakopanego. Tutaj korkuje się od zjazdu z węzła Kraków Południe do Libertowa. No i później mamy ten odcinek od Myślenic do Stróży. Dodatkowo wygląda na to, że w Myślenicach doszło do zdarzenia drogowego tu akurat na jezdni w kierunku Zakopanego. Będziemy to oczywiście sprawdzać, ale korek jest już właśnie od Myślenic do Stróży, czyli ma mniej więcej 3-4 kilometry. I sprawdźmy jeszcze ten ostatni, podhalański już odcinek z Zakopianki. Tutaj spory ruch w dwie strony na razie, czyli od Nowego Targu w Szaflarach korkuje się w kierunku Zakopanego i w kierunku Krakowa. No i podobna sytuacja na wysokości Białego Dunajca i Poronina.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Przyzwyczajenie drugą naturą człowieka. Rzeczywiście znowu mi te palce na klawiaturę poszły i chciałam tutaj trochę pomachać, ale to może to przełożę sobie na manetki, odkręcę gaz i pojedziemy do kolejnego tematu. Za chwilę u nas pogoda, już potem spotkanie z Ewą i znów wrócimy do rozmowy z Arturem Wajdą. Troszkę porozmawiamy o tym, co nas może zaskoczyć na drodze. To będą takie wiadomości dla tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z jednośladami.

0: Prognoza pogody ważna nie tylko dla motocyklistów, ale ponieważ jesteśmy w lewa w górę, no to zdecydowanie musimy wiedzieć, co się będzie działo w ciągu dnia. 15,2 stopnia w Świnoujściu, 7,5 stopnia w Zakopanem. A co się będzie działo w ciągu dnia, no to szczegóły już teraz.
1: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przejściowymi rozpogodzeniami. Czy to znaczy, że będzie padał deszcz? Tak, będzie padał deszcz, patrzę na naszą mapę pogodową. Delikatnie Lublin, Kielce, Kraków, Rzeszów i może odrobinę w Koszalinie, ale to tak powiem wam, że do godziny mniej więcej 16-17 w tych okolicach. I może trochę zahaczy także o Kielce, Kraków i jeszcze o Mazowsze, zwłaszcza to wschodnie. Jak sobie patrzę na temperatury, to ta maksymalna to będzie oscylowała od 11-13 na południowym wschodzie, 17-20 będzie na pozostałym obszarze kraju, 21 i nawet powyżej na zachodzie. Wiatr jest, ale słaby, zmienny, z przewagą kierunków zachodnich. No, motocykliści mogą trochę poczuć, że będzie to wiatr głównie północno-zachodni i północny. A w górach, jeśli wybieracie się na motocykl, to pamiętajcie o porywach wiatrów, bo tam rzeczywiście mogą potęgować złe sytuacje na drodze, więc bądźcie czujni. Jeśli chodzi o pogodę, to na ten moment tyle. Za godzinę więcej szczegółów.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
0: I już dwie, prawie trzy minuty po godzinie 10. Za chwilę porozmawiamy sobie o różnych takich wydarzeniach, które mogą nas zaskoczyć na drogach. Jak jesteśmy świeżymi skuterowcami czy motocyklistami. No i o tym, co nas może zaskoczyć w prawie. Dzień dobry, kłaniam się pięknie po godzinie 10. Dagmara Kowalska, zapraszam do 11.

0: O, popatrz, jakie zaproszenie takie.
1: To dobre dla tej audycji.
0: Tak, lewa w górę, zdecydowanie. My jeździmy sobie na jednośladach. Dzisiaj piękna pogoda, słuchajcie, się zapowiada.
1: No właśnie, widziałam to słońce, jest.
0: No wyszło, widzisz, a mówiłaś, że nie będzie.
1: No, mówiłam, że nie ma i że ja nie mam szczęścia, ale może jednak będzie. Co więcej, nie tylko w Warszawie tak będzie, więc dobre informacje są takie, że tych przyjaźni z biegiem dnia będzie coraz więcej.
0: Dokładnie tak. Jeśli macie ochotę wyruszyć w jakąś podróż, no to my wam będziemy podpowiadać, w którym kierunku i bezproblemowo, gdzie warto pojechać. O imprezach motocyklowych i o tym, co się dzieje w związku z motocyklami za chwilę, ale wcześniej jedziemy sobie z Ewą na drogi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A sytuacja na drogach nie jest najgorsza. Sprawdzaliśmy ostatnio, jak jeździ się po Zakopiance i po południowej obwodnicy Krakowa. Sprawdźmy teraz może Trójmiasto. Jeśli chodzi o S6 i S7, tutaj bez większych problemów można się poruszać w obie strony i zarówno w kierunku Gdyni i dalej jadąc chociażby Wejherowa i Słupska, jak i w kierunku A1. No właśnie, a propos A1, no to mamy tutaj te roboty drogowe, przed którymi kilka dni temu ostrzegał nasz słuchacz, bo on mówił, że między Pelplinem i Kopytkowem tutaj już bardzo dobra sytuacja i można przejechać bez utrudnień na zwężonym fragmencie, ale że widać, że drogowcy się szykują, żeby na odcinku od węzła Swarożyn uruchomić ten korek, no i te roboty drogowe, no i niestety tak jest. Od Swarożyna do Stanisławia, a nawet już za ten węzeł do wysokości miejscowości Malenin na jezdni w kierunku Gdańska. Jest spowolnienie, tworzy się także korek i to właśnie powodem są te świeże prace drogowe. Tutaj będzie trzeba się przyzwyczaić znowu do tego nowego odcinka z pracami. I przypominam, to jest od węzła Swarożyn w tej chwili do miejscowości Malenin. Gdybyście chcieli ominąć ten fragment, to polecam na tym odcinku drogę krajową numer 91. W przeciwną stronę sytuacja jest całkiem dobra, z wyłączeniem okolic węzła Warlubie i Rulewa, tutaj na jezdni w kierunku Łodzi A1 dalej jadąc w kierunku południowym. Tutaj są prowadzone prace, jest zwężenie. I tutaj się korkuje, ale mniej niż na tym odcinku od węzła Swarożyn.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Pozdrawiam całe PRK oraz mojego chrześniaka Ignasia, którego dziś zabieram na wycieczkę motocyklową. Jest LWG. Wszystkim pozdrawiam Jeniu, czyli lewa góra. Wszystkim pozdrawiam Jeniu z BMW GS1200. No to już nasz ekspert będzie wiedział, co to za maszyna. Szybka chyba.
3: Nie, no ciężka, pobudzająca wyobraźnię. Jak to mówią, tabuny Niemców nie mogą się mylić, tak? Dlaczego BMW 1200 GS jest najlepszy? Według mnie nie.
0: No ale o tym to jeszcze sobie pogaworzymy.

0: Lewa w górę, jedziemy w kierunku godziny 11. Powolutku, bo patrzymy na to, co się dzieje na drogach i oczywiście trzymamy się przepisów. Chociaż mówi się o motocyklistach, że to wariaci, że odkręcają manetki, że stają na jednym kole, że jeżdżą za szybko, że powodują wypadki, że i tak dalej, i tak dalej. Ja się z tym trochę nie zgadzam, patrząc na to, co się dzieje na drogach. Każdy i ten za kółkiem samochodu może popełnić błąd i może jechać za szybko. Tak samo motocyklista. Nie wszyscy są równi, nie wszystkich bierzmy i mierzmy jedną miarą, prawda?
1: To prawda, ale są też inni motocykliści, bardzo przestrzegający przepisów, na przykład Dagmara.
0: No,
1: która 6 minut stała, a dzisiaj nie zmieni świat i nie wiedziała dlaczego.
0: No właśnie.
1: I tu się skarżysz od rana, tak. O co chodzi.
0: No właśnie, bo słuchajcie, jak opuścić skrzyżowanie, kiedy masz cały czas czerwone? Parę razy się z tym zetknęłam, potem trochę poczytałam, chodzi o pętlę indukcyjną, która po prostu nie czuje tego skutera. Jak motocykl jest duży, ma kufry i ma poważnego motocyklistę na sobie, no to coś waży jednak. Ja bardzo często mam taką sytuację, że stoję sobie na światłach i stoję, i stoję, i stoję. I dopóki za plecami nie zaparkuje mi jakiś pojazd, może to być na przykład autobus jak wczoraj, to ja nie ruszę. Dlaczego tak?
1: No, jakiś błąd w systemie ewidentnie. No ja też się z tym spotkałem kilka razy, tak? Ale powiem ci, że nie jestem tak cierpliwy jak ty. 6 minut, Boże. To jest rekord.
0: Ja jestem bardzo cierpliwa. Bardzo.
1: Wiesz co, jest jakiś błąd w systemie, tak? Ale to nie tylko jeden taki błąd w systemie. No bo słuchacze też coś na ten temat mogliby powiedzieć, jeżeli z tym się spotkali. Ja jeżeli coś takiego mam, no to się rozglądam nerwowo. Zaczynam tak mniej więcej, bo jak widzę dwa razy światło się zmieniło, no to znów za daleko stanąłem prawdopodobnie. To chodzi, to jest kwestia, w którym momencie stanę. Ale potem o tym zapominam i przestaję o tym myśleć, tak? Bo większość skrzyżowań czy miejsc, które nas zatrzymuje gdzieś w sposób wymuszony, to raczej
0: widzi motocyklistów.
1: No, na szczęście. Tak.
0: A jeśli nie, to jak się zachować? Powiedz, co byś zrobił? Pojechałbyś, jeśli byłaby taka opcja? Jak się tłumaczyć potem przed policją? I czy policja w ogóle, no wiesz, respektuje coś takiego i bierze pod uwagę to, że ktoś może stać na światłach bardzo długi czas?
1: Że dostałem informację, gdzie jesteś. Muszę wracać do domu. No to wiesz, żartobliwie. Nie, no oczywiście nie można łamać przepisów, tak? Z jakiegoś powodu to się dzieje, no ale jeżeli to jest zbyt długo przeciąga się i jeżeli na przykład byłoby to wieczorem, czy w
0: albo
1: nocy
0: ranem.
1: I nie widzę tak naprawdę żadnego zagrożenia, no to po prostu bym ruszył. Ja bym ruszył, tak? Naczelny, który często bywa gdzieś po Europie, bo nie motocyklem, ale naczelny naszego portalu, ciężarówką, bo gdzieś te pieniądze trzeba zarobić, żeby przetracić w portalu naszym, to mówi, że bardzo by chciał, żeby było tak jak w Anglii. No, jeżeli

nie ma zagrożenia, to możesz przejść na czerwonym tak naprawdę, tak? Tylko jeżeli nie stwarzasz zagrożenia, musisz to ocenić. W związku z powyższym dochodzimy do sytuacji, że u nas jest bardzo duże restrykcje, dociśnięcie, przeregulowanie. W tym wszystkim no nie ma tej swobody, nie ma tej wolności. Tutaj się odniosę od razu, korzystając

0: pierwszy tytuł prasowy, który aktualnie się i ma tą ciągłość, aktualnie się digitalizuje i pozdrawiam serdecznie grupę, to ponad 360 tysięcy osób, która...
1: Nie mało.
0: Która, nawet więcej, ale jakoś tak, ja jestem analogowy, jak wiesz. Resztę młodzi w portalu tutaj gdzieś tam próbują ogarnąć, a naprawdę trudno jest to ogarnąć, taką grupę, ale motywem przewodnim jest ta wolność, tak? I patrzymy na tą wolność, która nam jest powoli zabierana, a no tak. Motocykliści wolność mają we krwi.
1: Właśnie, i co z tym zrobić? I co nas czeka w najbliższym czasie? Czy mówiło się kiedyś o tym, że prawo jazdy kategorii B na motocykl, czy to jest w ogóle możliwe? Czy to jest dobry pomysł? Czy każdy powinien tak defaultowo, jak to się mówi, móc wsiąść na jednoślad? Czy to jest stwarzanie zagrożenia bez sensu zupełnie?
0: No wiesz, są pewne skrajności, to znaczy są pewne pomysły, które powinny być mocno badane w klinikach. Nie mówię, że to nie zły, tak, ale jakby otwarcie systemu, to znaczy 125 tam odpowiednia ilość mocy, tak, nie przekraczamy tych 15 koni mechanicznych, czyli 11 kW. No oczywiście, przepraszam, pewna prędkość, to jest dobre rozwiązanie, z tym, że no niestety nikt tych 125 za bardzo samochodów nie szanuje. No takie są, taka jest prawda. No często gdzieś nas popychają, bo jedziemy za wolno, tak? Ja często też lubię jeździć 125, to jest znakomity przemieszczacz w różne miejsca. I wcale nie jest taki, też niektóre są już wcale takie wolne. No ale najczęściej na 125 wsiadają ci, którzy nie mają takiego doświadczenia, więc jakby, no nieszanowanie tej 125 piątki, a on tak jedzie trochę wystraszony, jedzie przy krawędzi drogi, a skoro jedzie przy krawędzi, to znaczy, że zostawia troszkę miejsca po to, żeby Q5 mogła spokojnie, bez kierunkowskazu obok niego przejechać.
1: No za szybko.
0: No i tak to właśnie potem się dzieje i wpada pomysł, a dobrze, to spróbujmy zrobić sobie trochę popularności i spróbujemy wprowadzić, a zobaczymy, co będzie, motocykle na kategorię B. To znaczy, oczywiście to nie jest otwarcie, tak, ten projekt, bo mówisz o projekcie, tak, który złożyli posłowie.
1: To jest dopiero pomysł.
0: Szczerze mówiąc, tak nawet nie bardzo myślałem, którzy to posłowie, ale wybory się zbliżają. Pomysł godny uwagi, ale po wyborach i sprawdzenia, ale jednocześnie z weryfikacją i przejrzeniem całego systemu szkoleń i egzaminowania przede wszystkim.
1: No tak.
0: To w ten sposób, to z tym połączyć.
1: Dokładnie. Inaczej się nie da, bo będzie tragedia na drogach.
0: Jesteśmy zdania jako zespół parlamentarny, który z naszej inicjatywy został założony, jesteśmy zdania, że przede wszystkim nauka od małego do seska, jeżeli wykształcimy te emocje i tą empatię we właściwy sposób, to nie będzie problemu później z karaniem.
1: No i właśnie o to chodzi. O tym jeszcze będziemy rozmawiać. Czego byś posłuchał?
0: Ja? Michael Oldfielda.
1: No bardzo proszę.

muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

zrobimy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegryzka w bistro.

0: ten kawałek do reklamy.
1: I 10:30 na zegarach. Ewa uśmiechnięta od ucha do ucha, ale to jest kwestia tego, że my się, jak spotykamy się tutaj w studiu, to każdy się do siebie uśmiecha i rozmawiamy o różnych innych rzeczach. Musimy chyba mikrofon Ewce włączyć, tak mi się wydaje. O, to jest dobry pomysł.
2: Już jest okej, wszystko.
1: Ale ten uśmiech to mi się podoba, możesz z nim zostać.
2: Nie, ogólnie powiem ci, że nie jest też źle na drogach, więc możemy się umówić, że on zostanie, bo mamy tylko 50. Tu będą długie utrudnienia, bo samochód ciężarowy przewrócił się na jezdnię, więc na razie jest ruch naprzemienny, droga będzie na pewno całkowicie zablokowana, ale poza tym nie jest źle.
1: No, a Ewa zna też objazdy.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Właśnie od tej 50 zacznijmy. To jest Aleksandrów na Mazowszu. I tutaj mamy taką sytuację, to jest fragment drogi krajowej numer 50, że zablokowany jest częściowo przejazd ze względu

0: Właśnie na poranne zdarzenie na 50 przewrócił się samochód ciężarowy. To jest odcinek między Wiskitkami a Sochaczewem. No i tutaj rzeczywiście jest ruch naprzemienny na razie. Można się spodziewać, że ta trasa zostanie całkowicie zablokowana na czas usuwania tego samochodu z drogi. Na razie jednak to jeszcze nie nastąpiło, więc przyjmujemy to, o czym informują służby, że ruch jest na przemian jednym pasem. Jeśli chodzi o pozostałe trasy, to sytuacja i tutaj jest spowolnienie niewielkie, co oznacza, że natężenie ruchu nie jest tutaj też zbyt duże. Jeśli chodzi o pozostałe trasy, no to one korkują się najczęściej w miejscu prowadzonych robót drogowych. Tak jest między innymi na S7 na wysokości Waplewa. To jest z kolei fragment między Nidzicą i Ostrudą w Warmińsko-Mazurskiem. Jest 11-kilometrowy odcinek remontowany. Jest tam tymczasowa organizacja ruchu, co oznacza po prostu zwężenie, a także ograniczenie prędkości do 80 km/h. I jeszcze A1, poza tym kujawsko-pomorskim i pomorskim odcinku, o którym informowałam, na wysokości Swaróżna i Warlubia, jest też remont między węzłami Piekary Śląskie i Pyrzowice. Tutaj na fragmencie ponad 3-kilometrowym jest także zwężenie, tymczasowa organizacja ruchu i ograniczenie prędkości, tutaj akurat do 60 km/h. Poza tym oczywiście my nie mamy żadnych informacji na temat utrudnień. Gdybyście o czymś wiedzieli albo widzieli coś na trasie, przez którą przejeżdżacie, można do nas także zadzwonić. 22 513 11 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A w którym kierunku pojechać i jak sobie tę trasę zaplanować? Na jednośladzie o tym za chwilę z naszym ekspertem. A my tymczasem słuchamy muzyki. To, co było przed chwilą, to Shadow i o tym też sobie jeszcze chwilkę porozmawiamy, ale to za moment. Natomiast teraz to już słuchamy.

0: Godzinę temu studio opuścił Franek, 17-latek, który pojechał na 125 Hondzie, z tego co pamiętam, na Nordkap. Panowie się minęli w drzwiach, bo Artur Wajda wchodził, a Franek wychodził. I Franek powiedział mi taką miłą rzecz na antenie, ciekawą bardzo, że on właściwie nie planował tej podróży. Po prostu wiedział, w którym kierunku zmierza. Ja się zastanawiam, czy taki brak planu to jest dobry plan.
1: Ciekawe, czy 17-latek wie, w którym kierunku zmierza jeszcze.
0: No, wiesz co, jak powiem, jak na swój wiek, bardzo, bardzo mądry, inteligentny chłopak.
1: Wrócił i o tym opowiedział, to znaczy, że jest sukces pełen. Mhm. Wiesz co, brak planu też jest planem. I to jest w motocyklizmie, to znaczy grupa, jeżeli jest grupa, to zaczyna się robić problem. Mhm. Aczkolwiek no samemu, jeżeli nie mam doświadczenia, nie wypuszczać się gdzieś dalej. Aż ja jestem dla odmiany, mam takie serce samotnego nomada, to znaczy ja gdzieś jadę sam, albo gdzieś przebywam sam, ale najczęściej z motocyklem przebywam sam, no to wtedy no mam dużo refleksji. Może z racji tego, że trochę życia przeżyłem, tak? Mimo, że jeżdżę na motocyklu, jak to mówię, jak to się stało, byłeś zawodnikiem i żyjesz, no tak. Może byłem kiepskim zawodnikiem.
0: Po prostu myślącym i przewidującym.
1: To była droga mojego życia i odbywała się od małego, tak i w wieku tak, Franka dobrze? Mhm. Tak? W wieku Franka to ja już miałem dwukrotne mistrzostwo Polski w wyścigach. Mhm. To tak pozwolę sobie tylko to przypomnieć, to jest kwestia przypomnienia i chwalenia się. Ale do tego dochodziłem od 9 roku życia, tak? I jakby te motocykle kształtowały, ta pasja i ta pasja została dotąd, tak? do tej pory. Dlatego instruktor, dlatego też i w mediach staram się tym dzielić, ale żeby nie było tylko o mnie, to zachęcam do tego, żeby... Zresztą widzimy to takie zjawisko chociażby, tak? I do tego zachęcam, żeby tworzyć się w grupy i o tym może właśnie przekazywać. Chociażby z pasji do jazdy, z miłości do wolności na naszym portalu, na naszej grupie motocyklisty niekomercyjnym. Dlatego mnie tu wpuszczasz, niekomercyjnym, podkreślam, nieskażonym reklamami i to ma swój urok, tak, i tą swoją magię. To znaczy szukać podobnych sobie emocjami, duchem i próbować coś razem zrobić, gdzieś pojechać i tym się dzielić po prostu.
0: Mm-hmm, no tak, ale jeśli jedziemy na przykład do Torunia, bo jest tam zlot pewnej marki skuterowej.
1: Odkąd tu wszedłem, to...
0: To tylko o tym mówię, tak? No tak, no właśnie, bo...
1: W przerwach non-stop analizujesz.
0: No właśnie, bo to jest trochę tak, że jak wsiadasz na skuter czy na motocykl, to tych 260-70 kilometrów to nie jest tak jak samochodem. Tam nie pojedziesz non-stop longiem tych 200 czy 300 kilometrów. Musisz zrobić jakąś przerwę i to nie będzie nigdy 2,5 godziny czy 3.
1: Powiem tobie tak. Jeżeli chciałbyś wyjść o 12 i być na godzinę...
0: 17?
1: Możesz mieć problem w Toruniu. Swoją wespą. Ty już do tego doszliśmy poza anteną, że masz pewną przewagę nade mną, bo nie posiadasz prostaty, ale musisz się zatrzymać na zatankowanie, jak się uczucia z kroplą, to też fizjologicznie sobie zrobić. To trzeba planować, to już poważniej, trzeba planować. Prędkość przelotowa zakładamy 70-80 km na godzinę, to nie jest taka prędkość. To nam się w najlepszym przypadku do 60, tak? Powinniśmy to obliczyć. Musimy odjąć na nieprzewidziane sytuacje, być może objazdy, a być może nie wiem, dlaczego tak jest. Ja też sobie tak obliczam. Dobrze, będę jechał 110 na godzinę, no przyjmijmy 110 na godzinę, to mam stąd dotąd na 3 godziny. No nie jest tak nigdy. Mm. Mimo, że trzymam tą prędkość, no zawsze jest troszkę inaczej. Może jak jest gorąco, to asfalt się wydłuża. Nie wiem, nie mam pojęcia. Ale poważnie trzeba to inaczej planować. Znaczy zaplanować na przerwę, zaplanować pod kątem chociażby tej przyjemności. Mm. Żeby nie było stresu też, że ja pędzę i się nie...

0: Bo ja się spóźnię, bo oni już na tą paradę pojadą tymi wyspami. No nie, no właśnie tak obserwuję ciebie dzisiaj. Ty po prostu...
1: Ja jestem jak też w pilkach. Ja już chcę tam jechać.
0: Siedzisz, liczysz, kombinujesz. No nie uda się to. Mówię ci, ja skoro mnie nazwałaś ekspertem, do matematykę trochę chodziłem też. Czasami mi się zdarzało poza klubem. Szybko obliczyłem. Nie ma takiej opcji.
1: No właśnie. Na coś takiego jak brak planu można sobie pozwolić w momencie, kiedy się nie spieszysz i nie masz zaplanowanego na konkretną godzinę czegoś konkretnego.
0: No i prawo Murphy'ego.
1: No i prawo Murphy'ego, tak, bo wszystko się może zdarzyć, że twój pas będzie jechał.
0: Łagodnie to ujęłaś. Jeżeli coś może, to może, tak? I no, bierz dokładnie. To pod uwagę.
1: Ale też dobrze, że o tym mówisz, bo ci początkujący motocykliści mają nie tylko problem z tym, albo skuterzyści, mają nie tylko ten problem z tym, żeby obliczyć i żeby sobie dobrze przygotować grunt pod jazdę, ale też właśnie to, o czym mówiliśmy, czyli stawanie na światłach, na jakimś skrzyżowaniu i stanie tam kilkanaście nawet minut, no bo czerwony nie możesz jechać. Tak naprawdę takie podstawy trzeba znać, a gdzie się ich nie nauczyć, jak nie w naszym radiu w PRK.
0: I w życiu, przede wszystkim w życiu. No. Słuchaj, do radia się wchodzi, tutaj zauważyłem, też nie spodziewałem się, że do radia kierowców wchodzisz nie na dowód, a na prawo jazdy.
1: Tak.
0: Tam nie legitymowano, musiałem pokazać prawo jazdy. Znaczy wystarczyło może tak, że pokazałem prawo jazdy i wszystko jasne. Już rano było też, a do Dagmary idziesz, nie? Tak, idę do Dagmary. Słuchaj, najważniejsze to jest, to wrócę do tego, czy jedziesz skuterem, czy jedziesz dużym motocyklem, to jest przyjemność, czy radość z jazdy. Ja ostatnio mam wiele pasji, wiesz? Ja mam pasję fotograficzną chociażby. Do niej wróciłem po 40 latach, bo było tak, że byłem dzieciakiem, robiłem zdjęcia. Czym było wtedy pod ręką? A że było to dawno, to były Smieny, wiesz, Jubitele, czy Zorki. Legendarne, to są legendarne aparaty, tak? Niedoskonałe, ale legendarne. Robiłem, co było, czym było pod ręką, jeszcze jak udało się kupić film. Później 40 lat mi robiono zdjęcia, i wróciłem do tej pasji. I jakby motocykle, fotografia, znaczy ja do tego podchodzę w taki sposób, że motocykle pobudzają wyobraźnię i pozwalają. I znalazłem taką książkę, właśnie do czego chciałem nawiązać. Przypadkowo znalazłem książkę Radość fotografowania. Szukałem idealnego podręcznika do fotografii. I znalazłem masę książek. Mam zebrałem chyba wszystkie z rynku. Nie wiem po co. Bo lubię zbierać, tak? I znalazłem jeden podręcznik. I tylko tytuł. Radość fotografowania. I wiesz, co tak mi wróciło do jazdy motocyklem. Radość jazdy motocyklem. Mm-hmm. O to w tym wszystkim chodzi.
1: No tak, chodzi o radość. I tutaj postawimy kropkę i wrócimy pewnie do rozmowy z Arturem za jakąś chwilę. Pewnie spotkamy się w konkretnym... A, jeszcze jedna ważna rzecz. Przecież mieliśmy powiedzieć o wydarzeniu
0: 9-11. Mm-hmm. Teraz października, Ptak Expo, Moto Show. Nic to, że samochody, ale tam będzie motocyklista, czyli nasz portal, silna reprezentacja motocyklowa, która ma zwrócić uwagę, że w marcu są targi motocyklowe, właśnie w tym samym miejscu, ale teraz będzie można z nami się spotkać jak najbardziej. Fajne wózki będą, ale my tak naściągamy tych motocykli trochę, więc serdecznie zapraszamy. Może jeszcze skorzystam z okazji, bo jeśli się jestem posłańcem dobrej nowiny, to dzisiaj Pruszków, Boruta, MC Boruta robi zbiórkę krwi przy okazji Dni Lata. Tam można zobaczyć fajne motocykle. Oraz teplicówka w Otrębusach. Bardzo kameralna impreza, u nas ok. Ale zaszczycona czy odwiedzona przez grupę motocyklową Nornica, która obchodzi 50-lecie. Obchodzi przez cały rok notabene, gdzie tylko może. Między innymi dlatego też i zajedzie w to miejsce. Jak jest pogoda, przyjedźcie do Otrębus.
1: Zapraszał Artur Wajda, motocyklista Info. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.

0: Ewa wie. Ewa to na pewno wie, co tam się dzieje tu i tam i tu i ówdzie.
1: No wiem, tak. Mogę tak powiedzieć, że wiem mniej więcej.
0: Oni też tam coś wiedzą i coś wiercą, ale żeby cię nie zakłócili. Bo mam nadzieję, że damy głośniej Ewę, o, żeby nie było słychać
1: damy
0: tego.
1: Damy radę przede wszystkim. Takie rzeczy.
0: A pewnie. Jedziemy.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: A zaczynamy od S5. Tutaj pojawiły się nowe problemy w ruchu na między węzłami Śmigiel Północ, Kościan Południe. W pobliżu miejscowości Czacz zapalił się samochód osobowy. Nie mamy poszkodowanych na szczęście. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Poznania. Tutaj służby przewidują, że szybko uda się usunąć skutki tego zdarzenia, ale informuję, że ten samochód

0: Brak tego samochodu może tam jeszcze stać. Droga krajowa numer 50, tu sytuacja bez zmian na trasie Wiskitki-Sochacze w pobliżu Aleksandrowa. Przypomnijmy, o 6 wywrócił się na jezdnię samochód ciężarowy. Na szczęście bez poszkodowanych obowiązuje ruch naprzemienny na razie. Natomiast na pewno w ciągu dnia niestety trasa może być całkowicie zablokowana ze względu na to, że samochód ciężarowy trzeba będzie z tej drogi usunąć. Jeśli chodzi o A4, mamy utrudnienia na trasie Chrosna-Balice na dojeździe od strony Katowic w kierunku Krakowa. To oczywiście powód robót drogowych tam prowadzonych i większego natężenia ruchu. No i właśnie przy tym większym natężeniu ruchu tworzy się spowolnienie. Ono już jest i jest dość pokaźne. Cały czas problemy są z przejazdem między Gajem a Libertowem, wjeżdżając do Krakowa od strony Zakopanego, zjeżdżając z węzła Kraków Południe na A4 na 7, także do Libertowa jest spowolnienie. Tu są po prostu prace drogowe. No i przypominam o tym odcinku 7, S7 między Myślenicami a Stróżą. Jadąc w kierunku Krakowa, tu są poważne problemy w ruchu. Wygląda na to, że doszło do wypadku. Szczegółów nie znamy, ale korek jest właśnie między Myślenicami a Stróżą, jadąc od Zakopanego w kierunku Krakowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Do godziny 11 jeszcze tylko 6,5 minuty. No 7, dobrze. Właściwie po godzinie 11 antenę przejmie Monika Gniewaszewska. Będą goście, będą podsumowania, jak to u nas zawsze w sobotę. Ale wcześniej informacje pogodowe. To mogę obiecać.

0: Już to jest ten moment, w którym powinniśmy odzyskać dobry nastrój. 17,6 stopnia w Poznaniu. Tam jest najcieplej. Ale jak tak patrzę na tę naszą mapę pogodową, to widzę wyraźnie, że po zachodniej stronie naszego pięknego kraju jest troszeczkę cieplej, a chłodniej na południu. 7,5 stopnia w Zakopanem. Tam jest najmniej. Trochę też powyżej 10 stopni widzę na południowym wschodzie, więc trochę powoli nam ta temperatura rośnie.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: I tak będzie przez cały dzień. To znaczy nie wszędzie, ale od 11-13 na południowym wschodzie, czyli to maksimum praktycznie powolutku zaczyna być widoczne na naszych termometrach, na 17-20 na przeważającym obszarze kraju. Do 21 stopni na zachodzie tam będzie najwięcej i to dokładnie w miastach Gorzów, Zielona Góra i w Szczecinie może by się dzisiaj pojawić 21 kresek. Jeśli chodzi o wiatr, to jest słaby, zmienny z przewagą kierunków zachodnich, tylko na południowym wschodzie słaby i umiarkowany i północno-zachodni i północny. W porywisty będzie na pewno w górach i to trzeba brać pod uwagę. A jeśli chodzi o deszcz, trochę

0: Pada na wschodzie kraju i te opady są słabnące.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To Polskie Radio Kierowców. Minęła godzina 11, już prawie 1,5 minuty po. No to zapraszam do 17.00.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, a tu taka zmiana niespodzianka. Dagmara Kowalska powiedziała do widzenia, do usłyszenia. Ja mówię wam dzień dobry. Monika Gniewaszewska, to jest też ten moment, nie tylko mojego przywitania dzisiaj wyjątkowo o tej porze, ale również Kamila Olaka, który debiutuje na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców, czy nie?
1: Debiutuje? Że nie? W ogóle w życiu? No jak? Aż tak chciałaś być taka tutaj fikuśna. No dobrze.
0: No dobrze. No dobrze. Wyjeżdżamy na drogi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Jeszcze potrwają chwile utrudnienia w Wielkopolsce na trasie S5 między węzłem Śmigiel Północ a węzłem Kościan Południe. W pobliżu miejscowości Czacz na czas akcji strażaków jezdnia w kierunku Poznania jest zwężona. Na 23 kilometrze zablokowany jest jeden pas ruchu. Drogowcy wciąż nie odwołali utrudnień w Mazowieckiem na Krajowej 50 pomiędzy Wiskitkami a Sochaczewem. W Aleksandrowie wywróciła się ciężarówka i na 98 kilometrze poruszamy się naprzemiennie. W najbliższym tygodniu czeka nas remont na Krajowej 48 na odcinku Inowłódz Poświętne. Prace będą dotyczyły odcinka ponad 6-kilometrowego. Będą prowadzone w ciągu dnia od 7 do godziny 20. W związku z tym wprowadzone będą dwa ograniczenia. Prędkości do 50 km na godzinę, a także zakaz wyprzedzania. W nadchodzącym tygodniu uwaga też na autostradzie A1. Tam z kolei prace będą prowadzone na 264 km na jezdę w kierunku Gdańska pomiędzy węzłem Piątek a węzłem Kutno. Na lewym pasie będą pracować drogowcy, w związku z tym podróż będzie możliwa tylko prawą stroną drogi przy jednoczesnym ograniczeniu prędkości do 80 km na godzinę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to taki jeszcze szybki rzut oka na mapę. Rzeczywiście spokojnie w miarę na naszych drogach. Te utrudnienia, o których mówił Kamil, no to cały czas są, ale jeśli coś macie do dodania, no to oczywiście aplikacja PRK Polskiego Radia Kierowców jest dla was cały czas otwarta.

0: Straszny dzień.
1: PRK Polskie Radio Kierowców. No niestety znów niespokojnie zrobiło się na Bliskim Wschodzie. Tutaj mamy doniesienia agencyjne o takiej sytuacji, która miała miejsce w Arabii Saudyjskiej, która to zamknęła kluczowy rurociąg wschód-zachód. Tenże rurociąg przejął troszkę pracę od ciśniny Ormus, która wciąż nie do końca jest otwarta. To delikatnie mówiąc, bo bardzo, bardzo niski jest w tej chwili przepływ okrętów, które przewożą ropę przez cieśninę Ormus i Arabia Saudyjska, a z nią ten kluczowy rurociąg wschód-zachód został teraz zamknięty po ataku dronów, nocnym zresztą, który to atak dronów wywołał pożar tegoż rurociągu niedaleko Medyny. Co może oznaczać taka sytuacja? No niestety może oznaczać tyle, że ponownie na stacjach paliwa zobaczymy wyższe ceny zarówno benzyny, jak i oleju napędowego. O wyższych cenach paliw również te mogą dotyczyć wyższych cen gazu, autogazu. Tak mówią eksperci, więc no, ta sytuacja oczywiście będziemy bacznie obserwować. W Polskim Radiu Kierowców ten temat wyjątkowo nas interesuje, bo przecież dotyczy właśnie kierowców.

0: PRK Polskie Rady Kierowców. Sprawdzamy dla Was sytuację na drogach. Wygląda na to, zaglądam do aplikacji, że nie macie nic do dodania. To chyba jest dobra informacja tak naprawdę, bo wystarczy już tych utrudnień, o których teraz Kamil.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: A wcale nie ma ich tak dużo, na szczęście w tym momencie. To sobotnie przedpołudnie upływa spokojnie, ale są miejsca, w których pojedyncze co prawda, ale problemy trwają. Autostrada 4, województwo śląskie, pomiędzy węzłem Strzelce Opolskie a węzłem Łany. W pobliżu Chechła zderzyły się dwa samochody osobowe i na 284 kilometrze na jezdni w kierunku Katowic mogą być problemy z przejazdem. Tam zablokowany jest jeden pas ruchu. Skończyły się natomiast utrudnienia w Wielkopolsce na trasie S5 między węzłem Śmigiel Północ a węzłem Kościan Południe na 23 kilometrze na wysokości miejscowości Czacz. Jezdnia w kierunku Poznania jest przejezdna w całości. Jeden z pasów był tam zablokowany na czas akcji służb, które pracowały przy pożarze samochodu osobowego. Ale ten ogień udało się ugasić, wrak został już usunięty z jezdni i przejedziemy bez większych problemów. Więcej aut na południu Polski, wzdłuż autostradowej obwodnicy Krakowa, na autostradzie 4 na wysokości węzła Balice i na wysokości punktu poboru.

0: Opład w Rzęczkowice, to już aglomeracja śląska, tam w obu kierunkach niewielki, ale jednak korek. Na pozostałych odcinkach autostrady A4 poza tym wspomnianym przeze mnie na wysokości Chechła przejedziemy bez problemów. Spowolnienia są natomiast na Krajowej 7 pomiędzy Grójcem a Białobrzegami na jezdni w kierunku Krakowa. Drogowcy pracują na wysokości Nowej Długowoli i tam dosłownie kilometrowy niecały korek i zwalniamy w tym miejscu. Na pozostałych odcinkach trasy S7 podróż powinna przebiegnąć całkiem sprawnie. I jeszcze autostrada A1. Tutaj roboty drogowe na wysokości Warlubia dają się jak zwykle we znaki i na jezdni w stronę Torunia mamy niewielkie spowolnienia. Niewielkie, bo na odcinku niecałych 2 kilometrów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Intensywny mamy ostatnio ten czas. Jeszcze docierają do nas informacje o tym, że może być jeszcze drożej na stacjach, ale to za sprawą niespokojnej, niestabilnej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Oprócz cieśniny Ormus zamknięty mamy kluczowy rurociąg wschód-zachód, ten, który przez Arabię Saudyjską jest obsługiwany. Będziemy wracać do tego tematu, ale żeby nie było też tak poważnie i troszkę może, żeby ta sobota upływała nam pod taką aurą relaksu, to też będziemy rozmawiać o tym, jak się relaksować. I do my head toss, check my nails. Baby, how you feeling? Head toss.

nie wygładzamy dróg, ale z nami przyjemnie się jedzie. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: No i mamy kolejne kłopoty na Bliskim Wschodzie i one mogą się przełożyć niestety, ale na sytuację na stacjach paliw. Otóż dzisiaj rano dotarła do nas informacja o tym, że Arabia Saudyjska zamknęła kluczowy rurociąg wschód-zachód po tym, jak atak dronów wywołał jego pożar niedaleko Medyny. No i cóż, ten rurociąg właśnie przejął troszkę zadania za cieśninę Ormus, która cały czas jest zdestabilizowana przez sytuację taką bardzo niespokojną i możliwość ataków, wymiany ognia tak naprawdę między USA i Iranem. Pojawiły się już pierwsze komentarze od ekspertów, z którymi często rozmawiamy, także na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. I taką ekspertką jest u nas między innymi Urszula Cieślak z łódzkiego biura Reflex, która komentując te agencyjne doniesienia powiedziała, że no, cena litra diesla może się zbliżyć do 9 zł. Może też niestety, ale zdrożeć autogaz. Tutaj Urszula Cieślak przewiduje, że mogą to być 3 zł 17 groszy.
1: Sytuacja na rynku ropy naftowej, która wyznacza nam te poziomy cen, które aktualnie obserwujemy na stacjach, dalej pozostaje niestabilna. Wyraźnie rosną w dalszym ciągu ceny paliw gotowych na europejskim rynku ARA i w przypadku diesla zbliżają się do rekordowego poziomu z początku kwietnia tego roku.
0: No i cóż, możemy powiedzieć, możemy tylko trzymać kciuki, że w końcu na Bliskim Wschodzie sytuacja się troszkę ustabilizuje, a tym samym my zyskamy, my kierowcy.

0: No i wyrobił się, a tak już tam prawie chyba przysnął, nie wiem.
1: Nie, ja ciężko pracowałem, Moniko.
0: A, to ja tak zerknęłam, no, po prostu nie w tę stronę, no,
1: ja
0: co trzeba.
1: Ja tutaj mapę przeglądałem. Wiadomości od drogowców.
0: Jakoś tak?
1: Tak, tak.
0: A, tam masz mapę. Ciekawe. No to zobaczmy, co z tego wynikło.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na autostradzie A4 trwają problemy w Śląskiem między węzłem Strzelce Opolskie a węzłem Łany. W pobliżu Chechła zderzyły się dwa samochody osobowe i problemy nadal są w stronę Katowic. Na tej jezdni zablokowany jest lewy pas i ruch odbywa się wyłącznie pasem prawym. Nie skończyły się też problemy w Mazowieckiem na Krajowej 50 między Wiskitkami a Sochaczewem. Rano w Aleksandrowie wywróciła się ciężarówka i z tego powodu na 98 km poruszamy się naprzemiennie. Skończyły się, przypomnę, natomiast utrudnienia na trasie S5. Te pomiędzy węzłem Śmigiel Północ a węzłem Kościan Południe. Przez miejscowość Czacz przejedziemy bez większych przeszkód już, a problemy były na 23 km. Tam trwała akcja służb, które gasiły pożar auta osobowego i problemy były na jezdni w kierunku Poznania. Uważajmy na drogowców na autostradzie A1 pomiędzy węzłami Piekary Śląskie a Pyrzowice. W związku z pracami remontowymi na fragmencie ponad 3-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu, a prędkość jest ograniczona do 60 km na godzinę. Ekipy spotkamy też na trasie S7 w Warmińsko-Mazurskiem w pobliżu węzła Waplewo, czyli pomiędzy Nidzicą a Ostrudą. Na odcinku ponad 11-kilometrowym wprowadzono tymczasową organizację ruchu, a prędkość ograniczono do 80 km na godzinę.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców, jak tak patrzę na mapy, to no, w sumie to przejezdność pełna, ale w wymienionych miejscach, uważajcie, w wymienionych miejscach przez Kamila, a jak się okazuje, jest ich dosyć sporo.

0: PRK Polskie Radio Kierowców, powiemy Wam teraz co nieco o pogodzie.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: No to ta pogoda dziś taka stabilna, można by powiedzieć. Jesienna troszkę, ale też letnia, bo na termometrach zobaczymy właściwie w całym kraju około 20 stopni, na zachodzie tylko 21, więc troszkę więcej, ale będzie też chłód. I ten chłód to on będzie na południowym wschodzie, ale też na wschodzie 13-14 stopni, natomiast na południu tych stopni ma być około 16. I to jest tak, że ta temperatura taka ma być w ciągu dnia. I w związku z tym też no, pewnie warto wziąć parasol, bo popadać może na południu, ale też na zachodzie kraju. Więcej na temat tej pogody, która czeka nas i dziś, i jutro. Przemysław Markiewicz z Instytutu Meteorologii.
2: Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie przeważnie umiarkowane. W ciągu dnia słabe przelotne opady deszczu możliwe są także na północy i zachodzie. Temperatura maksymalna w sobotę od 12-14 na południowym wschodzie do 17-19 w centrum i 21 na zachodzie.
0: No i tak jak dzisiaj południe kraju, południowy wschód kraju w deszczu i w taki bardziej pochmurny, no to jutro tego więcej, te słońca więcej będzie właśnie tutaj. Tak przynajmniej prognozują synoptycy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Monika Gniewaszewska, zapraszam Was na wysokich obrotach.

0: Koszula poprawiona, widzę, krawat podciągnięty, no i Kamil jest zwarty i gotowy.
1: Dzisiaj, no nie oszukujmy, ale koszulę tak
0: magia poprawiam. Radia.
1: No ale z koszulą tak magia zgadzam radia. Się. Ładnie może być?
0: Bardzo ładnie.
1: Dziękuję.
0: Mamy pozdrowienia w aplikacji od Piotra. Dziękujemy bardzo i oczywiście my też pozdrawiamy Piotra serdecznie. Piotr może się podzielić, gdzie jest teraz, dokąd jedzie. Może chciałby, żeby Kamil sprawdził mu trasę, albo żebym ja ją mu sprawdziła. Bardzo także
1: chętnie.
0: Dawajcie znać. No właśnie, Kamil jest chętny. Kamil jest chętny też, żeby wyjechać na drogi i powiedzieć wam, gdzie utrudnień jest najwięcej.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Województwo śląskie. Tu problemy są na autostradzie A4 między węzłem Strzelce Opolskie a węzłem Łamy. Na wysokości Chechła zderzyły się dwa samochody osobowe i na 284 kilometrze na jezdni w kierunku Katowic mamy zwężony jeden pas. Ruch odbywa się prawym pasem. Nieodwołano utrudnień na Mazowszu, na Krajowej 50C, zatem pomiędzy Wiskilkami a Sochaczewem zwalniamy. W Aleksandrowie konkretnie, bo tam rano wróciła się ciężarówka i nadal na 98 kilometrze poruszamy się naprzemiennie. Drogowcy odwołali zaś problemy w Wielkopolsce na trasie S5 pomiędzy węzłem Szmigiel Północ a węzłem Kościan Południe, a to oznacza, że przez Czaczy jedziemy w obu kierunkach bez problemów. Uważajmy na drogowców na trasie S17 pomiędzy Lublinem a Piaskami na jezdni w kierunku Świdnika. Służby spotkamy na wysokości Janówka, a potem na wysokości MOP-u Wierzchowiska. To nie jedyne miejsce, gdzie dziś spowalniają nas drogowcy. Spotkamy ich też m.in. na trasie S7 pomiędzy Grójcem a Białobrzegami na wysokości Goszczyna. Służby pracują i tam jeszcze niedawno były spowolnienia, ale teraz na wysokości

0: Józefów jest też niewielki, ale jednak korek. Ekipy drogowe także między innymi na trasie S7 w Warmińsko-Mazurskiem pomiędzy Nidzicą a Olsztynkiem na wysokości miejscowości Rączki, a potem też w Waplewie spotkamy służby. Więcej aut na trasie S8 w Warszawie. Na dodatek jeszcze mamy kolizję na wysokości Żoliborza na jezdni w kierunku Białegostoku i pomiędzy Blizną Łaszczyńskiego a Marymontem jedziemy znacznie wolniej. Wolniej też pokonamy Krajową 7 przy wyjeździe z Warszawy. Korek czeka nas w Dziekanowie Leśnym, a przy wjeździe do stolicy tuż za Łomiankami.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No sporo mamy tych utrudnień, sporo tych spowolnień. Jeśli macie coś do dodania, no to oczywiście dawajcie znać w aplikacji PRK, Polskiego Radia Kierowców. Czekamy na informacje od Was.

0: Zaglądam do aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Mówiłam wam o pozdrowieniach od Piotra. My odwzajemniamy oczywiście te pozdrowienia. No i Piotr też napisał, bo padło pytanie, gdzie Piotr jest. No i Piotr odpowiada, że nigdzie nie jest. Jest w Niemczech, siedzi i nas słucha. Bardzo to jest miła wiadomość, że jesteście z nami, nawet jeśli nie jesteście w podróży. A z nami już jest w studiu Magdalena Marciniak, psychoterapeutka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich.
0: No i na naszej antenie nie od dziś, bo już od dobrych kilku dni rozmawiamy o bezpieczeństwie. O bezpieczeństwie na przejazdach kolejowych nie bez powodu. W ostatnim czasie dochodzi do naprawdę niebezpiecznych sytuacji, w tym tej tragicznej ostatniej, do której doszło w środę, kiedy to samochód ciężarowy, tutaj ustalana jest cała ta sytuacja, natomiast z tych ustaleń ostatnich wynika, że on stał na przejeździe kolejowym, który nie był opatrzony rogatkami, tylko był bez rogatek. Paliło się czerwone światło, że nadjeżdża pociąg. Pociąg nadjechał. 118 km na godzinę jechał tenże skład, no i uderzył w tą betoniarkę. Lokomotywa obróciła się, uderzając w pierwszy wagon tegoż pociągu. Tak wyglądało całe to zdarzenie. Jedna osoba poniosła śmierć, 7 bardzo poważnie rannych trafiło do szpitala, w tym kierowca samochodu ciężarowego i maszynista. Takie są fakty. Kolejnych tych 5 osób cały czas jest w szpitalu. 20 zostało w ogóle rannych, no a 7 ciężko. Często dochodzi do takich sytuacji na naszych drogach, no i oczywiście my sobie zadajemy pytanie, dlaczego w ogóle wjeżdżamy na przejazd kolejowy, kiedy na przykład, ja już nie powiem o tym, że tutaj czerwone światło było i nie było szlabanów, ale wjeżdżamy na przejazd kolejowy, kiedy są szlabany, co się z nami dzieje, dlaczego?
1: No tutaj wiele pytań, wiele odpowiedzi. Mogłoby się stawać, że powinniśmy je uzyskać. Natomiast zastanówmy się nad tym, dlaczego tracimy uwagę, koncentrację, dlaczego nie zwracamy uwagi.

uwagę na znaki, dlaczego nie jesteśmy czujni na tej drodze. Wsiadając do samochodu, powinniśmy brać odpowiedzialność za to, że jedziemy, są inni uczestnicy na drodze, że chcemy dojechać bezpiecznie. Natomiast rzeczy, które powtarzamy, które nawykowo powtarzamy, niestety przywiązujemy, nasza uwaga jest

0: dlaczego tracimy uwagę? Przez to tracimy uwagę, koncentrację. Przez różne środki psychoaktywne, których używamy, przez stan chociażby przeziębienia, on obniża naszą uwagę, koncentrację, za mało wody, kiedy wypijemy, bądź jesteśmy nadaktywni, bądź sięgamy po telefon.
1: Czyli tak naprawdę tych okoliczności może być bardzo dużo, a wynika z tego wniosek taki, tak mi się wydaje, z tego co mówisz, że niepoważnie podchodzimy do sytuacji, w której jesteśmy kierowcami.
0: Tak,
1: być może warto byłoby troszkę bardziej jednak przywiązywać uwagę do tego, że jesteśmy na drodze, a nasz pojazd może być również przedmiotem, który zabija tak naprawdę.
0: Tak, zapominamy o tym, że kierując samochodem, to my kierujemy, to my musimy mieć tą koncentrację i uwagę na najwyższym możliwym poziomie, ponieważ, drodzy Państwo, sami wiecie, ile czynników jest zmiennych na drodze, kiedy jedziemy. Począwszy od pogody, która może się nagle zmienić, stanu technicznego samochodu, w tym hamulców, ciężkiej nogi, przysłowiowej, jak przygazujemy za bardzo, ale też jeżeli nie będziemy mieć uwagi, koncentracji na tym, co się dzieje dookoła nas, to też nie zauważymy, że ktoś w nas wjeżdża. Ja też w gabinecie pracuję z osobami właśnie po wypadkach komunikacyjnych, którzy boją się wsiąść za kierownicę. Mhm. Bądź z różnych powodów, tak? Albo byli uczestnikami, albo widzieli wypadek, albo w dzieciństwie mieli jakiś wypadek samochodowy chociażby. I docieramy do tego, co było, dlaczego, przerabiamy nieraz tą sytuację raz jeszcze, a potem pracujemy nad tym, jak znowu, w jaki sposób przyzwyczaić się i znowu zaadoptować do tej jazdy. Nie ze wszystkimi to wyjdzie. To jest inna kwestia.
1: Nikt nie chce być z nas w takiej sytuacji oczywiście, ale z tego też, co mówisz, to nasuwa się też taki wniosek, że ten samochód nam tak spowszedniał, ale to też jest zastanawiające, bo my kontroli nad autem dać nikomu nie chcemy, a więc tu jest jakaś sprzeczność. Z jednej strony chcemy trzymać tę kierownicę mocno, kurczowo i to my chcemy dowodzić sytuacją, a z drugiej strony rozkładamy się jak w fotelu w sobotnie popołudnie.
0: Tak, a ile razy jest tak, że kierowcy na dłuższą trasę włączają filmy.
1: No i o tym też porozmawiamy sobie po przerwie. Też powiemy o różnego rodzaju uzależnieniach, które sprawiają, że tracimy tę uwagę. Zostańcie z nami.

0: Perka, Polskie Radio Kierowców. 12:30 na zegarach i to jest ten moment, w którym sprawdzamy sytuację dla Was specjalnie na drogach. Robi to dzisiaj Kamil Olak.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Znamy już przyczynę utrudnień na trasie S8 w Warszawie. W poprzednim serwisie mówiłem o korku, który jest na jezdni w stronę Białegostoku. Tam na 12 kilometrze zdarzyły się 3 auta osobowe. 2 pasy są zwężone, co w przypadku zablokowane są 2 pasy, a jezdnia jest zwężona, co w przypadku tego odcinka jest mocno problematyczne zazwyczaj i tak też jest dzisiaj. Korek zaczyna się praktycznie na wysokości Blizny Łaszczyńskiego i kończy dopiero na wysokości Marymontu. W drugą stronę są spowolnienia. Prawdopodobnie to ci kierowcy, którzy po prostu chcą sobie popatrzeć na ten wypadek. W związku z tym apelujemy, żeby nie torować przejazdu przynajmniej na tej drugiej jezdni od strony Białegostoku. Jeżeli już w Warszawie jesteśmy, to przypomnienie z Krajowej Siódemki. Wjazd do miasta jest problematyczny. Kilkukilometrowy, dwuipół mniej więcej. Korek zaczyna się tuż za Łomiankami. Natomiast w drugą stronę wyjazd w kierunku Trójmiasta powinien przebiegnąć całkiem sprawnie. Półkilometrowy korek jest jedynie za Dziekanowem Leśnym. Powodem są prowadzone tam roboty drogowe. Drogowcy odwołali natomiast utrudnienia na autostradzie A4 w województwie śląskim między węzłem Strzelce Opolskie a węzłem Łany. Przez Chechło przejedziemy już bez problemów. Skończyły się problemy na 284 kilometrze. Tam po zderzeniu 2 aut osobowych jezdnia w kierunku Katowic była zwężona. Ruch odbywał się tylko prawym pasem. Lewy był zablokowany, ale od kilkunastu minut jedziemy w obu kierunkach, tam bez przeszkód.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców, to był serwis drogowy, który wróci do nas za 20 minut w osobie Kamila Olaka, a my za chwilkę wrócimy.

0: PRK Polskie Radio Kierowców, zapowiadana rozmowa, kontynuacja właściwie rozmowy z Magdaleną Marciniak, psychoterapeutką Zdrowie w Głowie. Raz jeszcze dzień dobry.
1: Raz jeszcze, Magdo.
0: Fajnie, że jesteś z nami. Możemy sobie porozmawiać o tych trudnych sytuacjach niebezpiecznych, do których ostatnio dochodziło na naszych drogach. I tutaj mam na myśli nie tylko te sytuacje ze środy, kiedy to w pociąg, właściwie no, pociąg uderzył w ciężarówkę, ale dlaczego ona się tam znalazła, tego do tej pory nie wiemy, ale też o tej sytuacji, w której sam kierowca samochodu ciężarowego wjechał po prostu bez hamowania w pracowników drogowych, no i zabił cztery osoby. Przyczyny tutaj akurat w tym wypadku tego śmiertelnego zdarzenia drogowego, gdzie zginęło tych czterech pracowników służby drogowej, no to wiemy, że kierowca był pod wpływem narkotyków, to już zostało ustalone. Nie wiemy, jaka była przyczyna, tak jak wspomniałam, tej sytuacji z przejazdu kolejowego niestrzeżonego. Tutaj czerwone światło się paliło, co prawda, ale to nie był ze szlabanem przejazd. Ale bodźców i różnego rodzaju rozproszeń jest bardzo dużo. Jeszcze my sami wchodzimy w niektóre, chociażby telefon, narkotyki, alkohol, to wszystko. No i też nasza jakaś taka nieuwaga, jakieś
1: problemy
0: takie
1: emocjonalne,
0: problemy,
1: wzburzenie emocjonalne.
0: To wszystko ma wpływ.
1: Wszystko ma wpływ na nasze procesy uwagi. Ja jeszcze przypomnę sytuację, teraz mi się przypomniało, sprzed paru lat w Warszawie kierowca autobusu miejskiego był pod wpływem narkotyków też.
0: Spadł z wiaduktu, o tym mówisz.
1: Tak, o tym mówię dokładnie. Więc osoby, które w ogóle... Każda osoba, która siada za kierownicę, jest odpowiedzialna nie tylko za siebie, ale też za bierze po części odpowiedzialność za uczestników, współuczestników drogi. Bo jeżeli my tracimy uwagę, koncentrację na własne życzenie, że tak powiem, czyli kiedy jesteśmy pod wpływem różnych substancji, bądź sięgamy po telefon, z badań też wynika, że kiedy jedziemy 90 km na godzinę.
0: Czyli wydawałoby się, że nie tak szybko.
1: No tak. I zaglądamy w telefon, to tak naprawdę Państwowa Inspekcja Pracy podaje, tak jakbyśmy 125 metrów jechali po ciemku.
0: Coś,
1: nie patrząc.
0: Coś
1: 125 metrów. Wszystko
0: to jest,
1: może się wydarzyć.
0: Szmat drogi.
1: Tak, wszystko.

0: wszystko może się w tym momencie wydarzyć, tak? No i mamy też takie pozwolenie, dajemy sobie, ale też nie zwracamy uwagi, jeżeli jesteśmy pasażerami, jak się ten kierowca zachowuje. Mhm. A może właśnie, drodzy państwo, tutaj apel do wszystkich, żebyśmy patrzyli na siebie, ale żebyśmy zwracali, nie bali się zwracać uwagę innym uczestnikom drogi. Mhm. Ale też, jeżeli ktoś nas wiezie, żeby nie patrzył w telefon, żeby był skupiony na drodze.
1: Czyli nie bądźmy obojętni nie wobec tego, co się dzieje wokół nas.
0: Nie bądźmy obojętni.
1: I w naszym samochodzie,
0: dokładnie,
1: i w tym, który jest obok.
0: Dokładnie.
1: Ile mieliśmy takich przypadków takiego obywatelskiego zatrzymania, które, tak, było absolutnie chwalone. Nie, tak, czujmy się donosicielami.
0: Boimy się często. Często się boimy, ale to jest... Pomyślmy wtedy sobie tak. Jeżeli my nie zareagujemy, jak będziemy się czuć, że coś się wydarzy.
1: A jeśli dojedziemy do sytuacji...
0: Tak. A nagle ktoś spowoduje wypadek i sobie myślimy, a co by było gdyby? Więc nie myślmy o tym, co by było gdyby, tylko po prostu zatrzymajmy, zareagujmy. Mnie samej zdarzyło się zadzwonić czy na policję, czy do właścicieli firm transportowych, że dany kierowca, który jedzie danym samochodem, jedzie dziwnie. Niepokojąco. Mhm. Albo nie zachowuje odpowiedniej prędkości, tak? Bo przy prędkości 100 km na godzinę, 110, jak to siedzi ciężarówką i wyprzedza jeszcze, no dla mnie jest to nie do pojęcia. To jest po prostu jak taki pociąg rozpędzony.
1: A przecież na przykład są takie sytuacje. Ile razy jesteśmy gdzieś za granicą? Jedziemy, powiedzmy, po drogach Skandynawii. Zachwycamy się, jak jest bezpiecznie, jakie odległości trzymają.
0: Jaka kultura jazdy jest.
1: Jaka kultura jazdy. I tak chcielibyśmy, żeby u nas było podobnie. No to dlaczego tego nie zrobimy? Przecież to od nas tak naprawdę zależy.
0: Właśnie, Skandynawia ma to do siebie, że po pierwsze mają bardzo wysokie mandaty. Ja uważam, że dobrze. Bo jest przynajmniej jakiś straszak dla niektórych, bo inni i tak nie będą zwracali na to uwagę. Ale tam w Skandynawii ludzie sami się pilnują nawzajem.
1: Mm-hmm. I to jest chyba świadomość. To jest chyba klucz do bezpieczeństwa tak naprawdę.
0: No dokładnie. Przecież my jako dorośli uczymy nasze dzieci, jak mają jeździć, ale też one uczą się zachowania na drodze od nas. Czy jesteśmy wybuchowi, czy przeklinamy za tą kierownicą. Jeżeli coś się już wydarzy, czy ktoś na nas trąpi, jaka jest nasza reakcja? Czy wychodzimy i puszczamy przysłowiową wiązankę, czy chcemy się z kimś dogadać, albo wziąć po prostu odpowiedzialność.
1: Pomachać i się uśmiechnąć.
0: Tak, pomachać i się uśmiechnąć. Natomiast wróćmy trochę do tych uzależnień, bo tutaj jest kwestia uzależnień. Uzależnienie od telefonu. Wiele z nas nie bierze pod uwagę to, że my jesteśmy już uzależnieni od telefonu. Uzależnienie od telefonu, co nam daje? Mamy tutaj drogę dopaminową, czyli daje nam tą dopaminkę. Już nawet sięgnięcie po telefonu pobudza tą drogę dopaminową w naszym mózgu.
1: Że coś się będzie fajnego działo.
0: Że będzie jakiś sygnał, samo przychodzenie wiadomości. W następnym wejściu powiemy sobie, co możemy zrobić, jak z tego wyjść też, jak zauważać. Po pierwsze, państwo, którzy w tym momencie jakby nie jadą, ale mogą sprawdzić, albo jak dojedziecie, drodzy państwo, do celu, sprawdźcie, ile razy, są takie liczniki w telefonach, sięgacie po telefon, czyli odblokowujecie. Mhm. Ile godzin dziennie spędzacie i na czym spędzacie w telefonie?
1: Bo może się okazać, że nawet jesteśmy nieświadomi tych ruchów i to już jest sygnał,
0: tak,
1: żeby troszkę dać sobie spokój. O tym, jak sobie dać spokój i kiedy takie sięganie po telefon, czy też po inne używki, ale o tym porozmawiamy sobie po przerwie.

0: PRK Polskie Radio Kierowców, 12.50. Jesteśmy słowni i w związku z tym teraz wyjedziemy na drogi z Kamilem Olakiem, który sprawdził bardzo dokładnie, co się na nich dzieje.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Nowe utrudnienia w Mazowieckiem na Krajowej 50 między Mińskiem, Mazowieckim a Łochowem. W pobliżu Stanisławowa trwa akcja strażaków. Gaszą pożar auta osobowego i droga jest zablokowana na 228 kilometrze. Na miejscu służby kierują na objazdy. To nie jedyne miejsce z utrudnieniami na Krajowej 50 w Mazowieckiem. Trwają problemy między Wiskitkami a Sochaczewem. W Aleksandrowie wywróciła się rano ciężarówka i z tego powodu na 98 kilometrze jezdnia jest częściowo zablokowana. Poruszamy się tam w obu kierunkach naprzemiennie. Przypomnę, że odwołano natomiast utrudnienia na autostradzie A4 między węzłem Strzelce Opolskie a węzłem Młamy. Cały czas cierpliwość przyda się na trasie S8. W granicach Warszawy na wysokości węzła Broniewskiego zderzyły się trzy auta osobowe i na 12 kilometrze jezdnia w kierunku Białegostoku jest poważnie zwężona. Zablokowany jest lewy i środkowy pas jezdni. Poruszamy się wyłącznie na prawym i patrząc na mapę wciąż powoduje to poważne utrudnienia w ruchu. Nadal na Krajowej 7 przy wjeździe do Warszawy są też problemy. Korek zaczyna się tuż za Łomiankami i kończy dopiero na wysokości Młocin. Pogorszyła się sytuacja na autostradzie A1. Chodzi o jej remontowany odcinek na jezdni od strony Trójmiasta w kierunku Nowych Marzów na wysokości Warlubia. Między innymi spotkamy drogowców i tam teraz jest już korek. Wcześniej mówiliśmy tylko o spowolnieniach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No ja tylko dodam, że ten korek w okolicach Warlubia, to on się zaczyna na wysokości miejscowości Płochocinek i ciągnie kolejne 2,5 kilometra. Taka informacja. Jeśli macie

0: No niespełna 9 stopni w Zakopanem. Zimno też może popadać. 20, natomiast w Legnicy różnica duża.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Rzeczywiście różnica duża, jeśli chodzi o temperatury. To jest godzina 13, więc moment, w którym mówimy wam o sytuacji pogodowej. No i tak właśnie, temperatura prawie 9 stopni w Zakopanem, a więc zimno. Legnica to jest 20 stopni i to jest teraz najcieplejsze miejsce w kraju. A synoptycy w ogóle prognozują, że około 21 będzie na termometrach i to na zachodzie, na południowym zachodzie też tyle, taką wartość na termometrach powinni zobaczyć, ale tutaj też na zachodzie, północnym zachodzie może przelotnie popadać deszcz. Takie są na dziś prognozy. Ten deszcz pojawić się może również na południu kraju, na krańcach południowych, a więc w okolicach Zakopanego, więc nie dość, że prawie 9, no to jeszcze może popadać. W centrum kraju natomiast takie 19, 20, takie wartości ma osiągnąć temperatura. W centrum też nie powinno padać. Ten deszcz przelotny, niewielki, pojawić się może natomiast na wschodzie i południowym wschodzie. Tutaj na południowym wschodzie też nie najcieplej, bo te 13 stopni. Dobra wiadomość jest taka, to się ostatnio bardzo rzadko zdarza, że właściwie nie mamy żadnych ostrzeżeń od meteorologów. To naprawdę rzadkość, bo ostatnio albo wiatr, albo burze, albo intensywny deszcz. A dziś czyściutko.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: PLK, Polskie Radio Kierowców, zapraszam do aplikacji. Zaraz będziemy sobie w Polskim Radiu Kierowców kontynuować naszą rozmowę z Magdą Marciniak.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, nadchodzi powolutku ten czas, zbliża się sekundami dosłownie, bo 10 sekund zostało do 13.10. Do informacji drogowych Kamil Olak jest już w studiu i on nam powie, czy coś zmieniło się w ciągu tych 20 minut na naszych drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A zmieniło m.in. na autostradzie A4. Służby przedwcześnie odwołały utrudnienia na 284 kilometrze. Spłynęła do nas przed kilkoma minutami informacja, że jednak nadal pomiędzy węzłem Strzelce Opolskie a węzłem Łany są problemy z przejazdem. W pobliżu Chechła zderzyły się dwa samochody osobowe i w kierunku Katowic zablokowany jest lewy pas ruchu. Nadal problemy są też na trasie S8 w Warszawie. Na wysokości węzła Broniewskiego zderzyły się trzy auta osobowe i na 12 kilometrze w kierunku Białegostoku jedziemy z wężoną jezdnią. Zablokowany jest lewy środkowy pas. Na Mazowszu cały czas też problemy na Krajowej 50 między Mińskiem Mazowieckim a Łochowem. W pobliżu Stanisławowa służby gaszą pożar auta osobowego. Droga jest zablokowana na 228 kilometrze i tam ruchem kieruje policja. Na Krajowej 50 problemy też nadal między Wiskitkami a Sochaczewem, to także województwo mazowieckie. W Aleksandrowie rano wywróciła się ciężarówka i poruszamy się naprzemiennie na 98 kilometrze. I informacja sprzed chwili, nowe utrudnienie w Kujawsko-Pomorskiem na autostradzie A1 między węzłem Warlubia a węzłem Nowe Marzy. Na 75 kilometrze zderzyły się dwie ciężarówki i auta osobowe. Na odcinku, gdzie prowadzone są roboty drogowe, zablokowany jest pas ruchu w kierunku Łodzi. Na węźle Warlubie wytyczono objazd drogą krajową numer 91.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i już wiadomo, dlaczego korek utworzył się na A1, tym remontowanym odcinku w okolicach Warlubia, bo mamy tutaj blokadę. Trzeba uciekać się na starą 91.

0: PRK Polskie Radio Kierowców. Kontynuujemy nasz temat. Magda Marciniak, psychoterapeutka Zdrowie w Głowie, cały czas jest u nas w studiu. Temat, jeśli ktoś teraz dołączył do nas, o bezpieczeństwie na drogach. To nie trudno zgadnąć, bo na naszej antenie temat bezpieczeństwa pojawia się właściwie codziennie. Natomiast w kontekście tego, co dzieje się ostatnio na drogach, czyli wypadek w środę na przejeździe kolejowym, ciężarówka na przejeździe i w nią uderza pociąg. Ginie jedna osoba, siedem poważnie rannych, w tym maszynista i kierowca samochodu ciężarowego. Sytuacja, o której była mowa już jeszcze też kilka dni temu tak naprawdę. Kierowca ciężarowego, który wjeżdża w ekipę remontującą drogę, zabija cztery osoby. Okazuje się, że jest ustalone przez śledczych pod wpływem narkotyków. Tutaj nie wiadomo, co wydarzyło się, jeśli chodzi o kierowcę ciężarowego. Dlaczego on wjechał na czerwonym świetle na przejazd kolejowy? Możemy tylko zgadywać, ale nie będziemy, bo nikogo osądzać nie chcemy. Ale porozmawiamy sobie o uzależnieniach, bo uzależnieniem na pewno jest ta sytuacja, która miała miejsce kilka dni temu. Mm-hmm. Samochód ciężarowy, kierowca jego i który uderza w ekipę mm-hmm. remontującą. No właśnie, miałyśmy porozmawiać o tych sygnałach, które powinny dać nam do myślenia. Jakie to są, Magda?
1: Po pierwsze, to jest dominacja. Dominacja myślenia o danej substancji bądź czynności, bo mamy uzależnienia od substancji i uzależnienia behawioralne, czyli hazard, internet, telefon, zakupy, seks. Od substancji to mamy alkohol, narkotyki, leki. Pamiętajmy, że od leków też można się uzależnić. Mm-hmm. Czyli mamy dominację myślenia o tej substancji bądź tej rzeczy, która dominuje
0: dominację?
1: Nam.
0: Czyli ta myśl nas prawie, nie... Tak. A wieczorkiem sobie się napiję.
1: Ale już szykujemy się, już czekamy i tak dalej.
0: A wieczorkiem zajrzę do telefonu i tam będę siedzieć 3 godziny. No, żeby wieczorkiem.
1: Żeby wieczorkiem, tak. Aha, to jest już po prostu kiedy, tak? To w ciągu mm-hmm. godziny ile razy już o tym myślimy. Tak. Zmiana nastroju, 2. Zaangażowanie w zachowanie wywołujące odczuwalną zmianę nastroju,

0: Czyli ten, denerwujemy się, kiedy nie mamy
1: dostępu. Kiedy nie mamy dostępu, tak, ale albo czujemy ulgę, nastrój nam się poprawia, kiedy weźmiemy narkotyki, alkohol, hazard.
0: Sięgniemy tak, po telefon.
1: Sięgniemy po telefon, tak, po to wszystko. Tolerancja, potrzeba coraz większych dawek, w cudzysłowie, tak, czyli dłuższego czasu z telefonem, więcej wydajemy pieniędzy pod kątem hazardu, większych dawek substancji tutaj. Dalej objawy odstawienne, czyli dyskomfort psychiczny lub fizyczny przy ograniczeniu bądź zaprzestaniu. Źle się czujemy, spada nam nastrój momentalnie, denerwujemy się, jesteśmy nieswoi. Konflikt z otoczeniem, czyli uzależnienie wpływa na nasze relacje z otoczeniem, na naszą pracę, na nasze czynności, na nasze społeczeństwo, to jak się zachowujemy w społeczeństwie, zaniedbujemy różne rzeczy.
0: Czyli to nie jest kwestia tego, że na przykład no właśnie, jak wpływa?
1: Na przykład telefon? Mhm. To, no, że przykład. Ignorujemy rozmówców. Mhm. To, że nie możemy odłożyć telefonu, to dzieci często mówią, a mama to ciągle z telefonem, albo tata ciągle z telefonem. Nie słuchamy. Restauracja, spójrzmy, jak idziemy do restauracji, ile osób siedzi z telefonami. Mhm. Samochód. Jedziemy i nie możemy ręki oderwać od tego telefonu. Co chwilę tamtym palcem po ekranie machamy i tracimy w tym momencie tą koncentrację z drogi. Alkohol na przykład jak wpływa. Jesteśmy, to jak rodzina nas odbiera w uzależnieniu, my jesteśmy nieobecni. Niedostępni emocjonalnie jesteśmy, a często fizycznie, no bo jesteśmy pijani albo pod wpływem narkotyków, albo siedzimy w telefonie, nie widzimy, nie słuchamy naszych bliskich, nie widzimy, co się dzieje.
0: No, no, nie brzmi to dobrze.
1: Dalej,
0: jak zapobiegać za może?
1: Utrata kontroli, bo tracimy na tym kontrolę. Jak zapobiegać? Najpierw zastanówmy się, czy jesteśmy już w którymś z tych objawów i potrafimy sami z tego wyjść. Odstawmy te rzeczy.
0: Spróbujmy się.
1: Spróbujmy, tak. Zaplanujmy to. Ograniczmy i zobaczymy, jak się będziemy czuć. Nie... Poprośmy naszych bliskich o pomoc.
0: Zróbmy sobie detoks.
1: Zróbmy detoks.
0: To jest teraz chyba
1: czegokolwiek.
0: Modne.
1: No cokolwiek. Określenie. Tak, detoks. Piękne określenie ma nas oczyścić z czegoś. I zobaczmy, sprawdźmy, czy jesteśmy w stanie sami to zrobić. Jeżeli nie, prośmy o wsparcie bliskich na przykład, o kontrolę tego, czyli czasu przed telefonem, o kontrolę, nie chodźmy w miejsca, gdzie na przykład się pije albo bierze narkotyki. Mhm. Ja nawet proponuję, proszę robić zakupy przez internet, żeby nie kusiło do tych alejek, żebyśmy nie szli, tak? Wtedy się okazuje, że no niestety, ale jeżeli społecznie ten alkohol, narkotyki jest w naszym życiu bardzo istotny i szukamy tych okazji, to potem nagle robi się bańka, taka pusta przestrzeń wokół nas, no bo my już nie pijemy albo nie bierzemy.
0: No ale też nie traktujmy tego jako słabość na przykład, jeśli...
1: Tylko jako siłę.
0: Dokładnie.
1: Właśnie.
0: Jesteśmy w stanie skontrolować sytuację i zakupy zrobić właśnie na przykład w internecie, a nie pójść do sklepu. I to jest nasza siła, tak. Bo odmówiliśmy sobie
1: Bądźmy
0: czegoś.
1: Bądźmy szczerzy ze sobą. Jeżeli potrzebujemy pomocy specjalistycznej, są terapeuci uzależnień, możemy sięgnąć po pomoc. Drodzy Państwo, są anonimowi alkoholicy, do których też tak można iść, jeżeli jest się uzależnionym od innych substancji, tak? Oni po prostu nazywa się Klub AA i w każdym mieście, w wielu miejscach są spotkania, każdy może przyjść. Ale też są spotkania dla współuzależnionych. Jeżeli rodzina widzi, ktoś z Państwa ma osoby uzależnione w rodzinie, udajcie się na spotkanie dla współuzależnionych. Sięgajmy po pomoc. Czasem nasze zachowanie jako ludzi, którzy są współuzależnieni, może bardzo dużo zmienić i może pomóc osobie uzależnionej wyjść z tego, bo dużo też od nas zależy.
0: Czyli nie bójmy się sięgnąć po tę pomoc. Uświadommy sobie to, że coś jest nie tak. Tego też się nie bójmy, bo to wszystko może sprawić, że nie dojdzie do tragedii.
1: Tak.
0: I że zapobierzemy różnym sytuacjom
1: może
0: groźnym.
1: Życie sobie innym.
0: Sobie innym. Potraktujmy te słowa poważnie, bo rzeczywiście w ostatnim czasie bardzo dużo złych rzeczy dzieje się na drogach i to takich spektakularnie złych, bo to, że dochodzi do wypadków też śmiertelnych niestety, no to tak jest i tego też nie powinniśmy tolerować, ale te sytuacje ostatnie no, są naprawdę tragiczne i zupełnie niepotrzebne. PRK, Polskie Radio Kierowców, Magdalena Marciniak, psychoterapeutka Zdrowie w Głowie była naszym gościem. Dziękujemy bardzo za tych, mam nadzieję, kilka słów, które z nami zostaną, tak żeby właśnie do tragedii takich, jakie miały miejsce i do żadnych w ostatnim czasie nie dochodziło.
1: Dziękuję ślicznie.

0: PRK Polskie Radio Kierowców. Prawie 13.30 na zegarach. No i już pojawił się komunikat Centrum Kontroli Ruchu Autostrady A1 o dużych kłopotach z przejazdem. Gdzie i dlaczego? O tym Kamil.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Problemy są na autostradzie A1 między węzłem Warlubie a węzłem Nowe Marzy. Na 75. kilometrze zderzyły się dwie ciężarówki z autem osobowym i na tym odcinku, gdzie na dodatek prowadzone są roboty drogowe, jezdnia w kierunku Łodzi jest zamknięta. Wytyczono objazd na węźle Warlubie drogą krajową numer 91. Trwają też problemy na trasie S8 w Warszawie na wysokości węzła Broniewskiego. Tam zderzyły się trzy auta osobowe i poważnie zwężona jest jezdnia w kierunku Białegostoku. Zablokowany jest lewy i środkowy pas. Odwołano natomiast utrudnienia na Mazowszu na krajowej 50, ale tylko te pomiędzy Mińskiem Mazowieckim a Łochowem. Przez Stanisławowo już przejedziemy bez przeszkód. Tam droga była zablokowana na 228 kilometrze z powodu pożaru auta osobowego, ale służby zakończyły tam swoje prace i w obu kierunkach jedziemy całą szerokością jezdni. Ale problemy na krajowej 50 są w innym miejscu, pomiędzy Wiskitkami a Sochaczewem. W Aleksandrowie jezdnię częściowo blokuje ciężarówka, która wywróciła się tam rano na 98 kilometrze i wciąż poruszamy się naprzemiennie. I jeszcze autostrada A4. Nadal są problemy między węzłem Strzelce Opolskie a węzłem Łany. Na wysokości Chechła zderzyły się dwa samochody osobowe. Na 284 kilometrze w kierunku Katowic podróżujemy zwężoną jezdnią. Zablokowany jest tam lewy pas ruchu.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Aplikacja PRK Polskiego Radia Kierowców, czytam wpis od Direksa. Wychodzi na to, że jestem też uzależniony głównie od herbaty i od PRK. No, wygląda na to, że są i dobre uzależnienia.

0: Halo, czy to ty?
1: Ano, to jestem ja.
0: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
1: Mama to ju. I ten prstinek, co mi dał na památku na ty dny a noci.
0: A słowa, które szeptaliśmy pod gwiazdami.

0: PRK Polskie Radio Kierowców. Dzisiaj rozmawiamy sobie na bardzo poważne tematy. My w Polskim Radiu Kierowców poruszamy takie tematy o bezpieczeństwie, ale dzisiaj mamy spotkania z psycholożkami, psychologami. To będzie kolejne. Karolina Klecka, psycholog, psychotraumatolog jest z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No właśnie, to wszystko dlatego, że w ostatnich

0: dniach doszło do kilku niebezpiecznych zdarzeń, w tym tego tragicznego zdarzenia na przejeździe kolejowym. W ciężarówkę uderzył pociąg. Ta zatrzymała się na przejeździe kolejowym właśnie. Nie wiadomo, dlaczego kierowca właśnie tak zrobił. To badają służby, będzie dochodzenie. Oczywiście na razie nie można przesłuchać kierowcy samochodu ciężarowego, bo ten jest ciężko ranny. Przebywa w szpitalu. Zresztą 7 osób zostało ciężko rannych w tym wypadku. Jedna osoba zginęła. Mówimy o tym zdarzeniu drogowym na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców nie bez powodu, bo naszym zadaniem jest dbanie o bezpieczeństwo wasze. I teraz od strony może pasażerów zajmijmy się tą sytuacją, od strony uczestników w ogóle tego zdarzenia drogowego, kolejowo-drogowego tak naprawdę, bo chciałam zapytać naszego gościa Karolinę Klecką o konsekwencje tak naprawdę dla pasażerów, o traumę, z którą być może mają i będą mieli do czynienia. Jak to wygląda w takiej sytuacji? Czy wszystkich czeka taki uraz? Tak to nazwijmy.
1: Trudno powiedzieć, czy wszystkich, bo myślę, że tutaj nie chciałabym tego generalizować, ale na pewno znaczna część uczestników w ogóle wypadków komunikacyjnych czy jakichkolwiek innych wypadków niestety nie zawsze dobrze sobie radzi już po fakcie z następstwami tego zdarzenia. Mówię o takich następstwach psychologicznych, jak na przykład lęk przed podróżą czy lęk przed wsiadaniem do określonych środków komunikacji. I tutaj, czy wykształci się u wszystkich zespół stresu pourazowego, jest to też kwestia bardzo indywidualna, takich indywidualnych predyspozycji, ale również zaopiekowania po samym zdarzeniu.
0: Czyli tak naprawdę jest to kwestia indywidualna, więc każdy musi w sobie zauważyć to, czy to zdarzenie w jakikolwiek sposób wywarło na niego wpływ.
1: To znaczy trudno powiedzieć, żeby nie wywarło, bo na pewno sytuacja, o której mówimy, czy wszelkie inne sytuacje, wypadki, katastrofy w ruchu lądowym, one bez znaczenia, jak odporni psychicznie jesteśmy, zostawiają ślad na naszej psychice. Tylko kwestia tego właśnie, czy w danym momencie nasza odporność psychiczna, sytuacje, które się dookoła nas działy, dawały nam na tyle stabilizację emocjonalną, że to będzie jedno ze zdarzeń, które trzeba będzie zaopiekować, a nie będzie to kolejne traumatyczne w moim życiu, które tak naprawdę dołoży się jeszcze do serii jakichś nieszczęśliwych zdarzeń, niekoniecznie związanych z samym wypadkiem czy kolizją, ale również po prostu z życiem.
0: Czyli tak naprawdę musimy się obserwować po takim zdarzeniu, które miało miejsce i dostrzec w sobie ewentualnie sygnały, które świadczą o tym, że to zdarzenie wywarło na nas wpływ.
1: Tak, to na pewno tutaj trzeba popatrzeć na wszelkie objawy somatyczne, które następują dopiero jakiś czas po zdarzeniu. Też trudno mi powiedzieć, jaki czas. Niektóre osoby będą od razu miały problemy na przykład z bezsennością, jakieś napady lęku, kołatania serca. U innych pewne symptomy mogą się wykształcić kilka dni, tygodni nawet później i nie zawsze nawet jesteśmy w stanie połączyć na początku nasze objawy po jakimś upływie czasu, właśnie z następstwem sytuacji, która wydawała nam się, że w danym momencie żeśmy sobie z nią super poradzili.
0: Czyli prawda jest taka, że musimy się uważnie obserwować. O tych symptomach, które naprowadzą nas na to, że ten uraz, to jest chyba nieprofesjonalne określenie dla tego rodzaju zdarzenia, a trauma to już jest coś większego. Jeszcze może rozdzielmy te dwa pojęcia.
1: No tak, tutaj w tej sytuacji, kiedy mówimy o takich katastrofach, wypadkach, w których są ofiary, na pewno trzeba mówić o traumie, czyli jednorazowej sytuacji, która wywołała, tak naprawdę wstrząsnęła naszym organizmem, wywołała niesamowite spustoszenie i uraz, znaczy uraz właśnie, no nie słowo uraz, ale jednak odcisnęła piętno w naszej psychice.
0: Czyli to wtedy powinniśmy się bardziej właśnie doszukiwać no właśnie tej sytuacji, która wywarła na nas wpływ, o tym, co powinno nas zaniepokoić, jakie symptomy powinny zwrócić naszą uwagę, kiedy zgłosić się do specjalisty, żeby w jakiś sposób sobie pomóc. Też nie tylko w związku z tą sytuacją, która miała miejsce te kilka dni temu na przejeździe kolejowym rozmawiamy, ale w ogóle, bo te zdarzenia drogowe nieszczęśliwe niestety się zdarzają i to codziennie o nich mówimy. To sobie porozmawiamy z naszym gościem Karoliną Klecką po przerwie.

0: przegonimy całe zło z naszych dróg, tak żebyście mogli swobodnie i płynnie poruszać się po tych naszych drogach. Mam nadzieję, że taką moc czarodziejską różdżkę ma Kamil Olek.
1: Ja to nie, ale jak ty, to trzymam kciuki.
0: A może jak we dwójkę tak się weźmiemy?
1: No dobra, to próbujemy.
0: No dobra, to patrzmy. Zobaczmy,
1: Czary,
0: co się dzieje.
1: Czary, mary, hokus pokus.
0: O.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i mamy dobrą informację. Drogowcy odwołali utrudnienia na autostradzie A1, te pomiędzy węzłem Warlubia a węzłem Nowe Marsy. Na 75. kilometrze droga została odblokowana. Była zamknięta po zderzeniu dwóch aut ciężarowych i auta osobowego i na węźle Warlubia obowiązywał objazd, ale teraz już w kierunku Łodzi jedziemy całą szerokością jezdni. Trwają natomiast problemy na trasie A4 pomiędzy węzłem Strzelce Opolskie a węzłem Łany. Na wysokości Chechła zderzyły się dwa auta osobowe i na 284 kilometrze w kierunku Katowic jedziemy zwężoną jezdnią. Zablokowany jest tam lewy pas ruchu. Nadal problemy są też na trasie S8 w Warszawie, na wysokości węzła Broniewskiego. Tam zderzyły się trzy auta osobowe. Na 12 kilometrze jezdnia w kierunku Białegostoku jest z kolei zwężona. Zablokowany jest lewy i środkowy pas ruchu. Nie odwołano też utrudnień na Krajowej 50 między Wiskitkami a Sochaczewem. W Aleksandrowie rano wywróciła się ciężarówka i przez to na 98 kilometrze poruszamy się naprzemiennie, ale przypomnę, że na Krajowej 50 nie ma już śladu po problemach między Mińskiem Mazowieckim a Łochowem. Te były w Stanisławowie, ale akcja służb się skończyła. Dogasiły pożar auta osobowego na 228 kilometrze i droga znów jest w obu kierunkach przejezdna.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A jednak, no to tak małymi kroczkami będziemy odblokowywać te drogi wspólnymi siłami. Mam nadzieję, że nam się uda. Dawajcie znać się w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, gdzie napotkacie utrudnienia, a my będziemy próbowali coś z tym zrobić.

0: PRK Polskie Radio Kierowców, na zegarach prawie godzina 14, jeszcze 15 sekund pozostało do tego czasu właśnie. No i sobie powiemy teraz o sytuacji pogodowej.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: No i jest tak, że sporo słońca w sumie jest obecnie w naszym kraju, choć są takie miejsca, gdzie tego słońca jest mało. Zakopane na przykład, Podhale, to dzisiaj była wielka, ogromna mgła. Ona powolutku sobie gdzieś tam opada, ale rzeczywiście widać, nie było w zasadzie nic. No i na tym Podhalu utrzymują się takie niekorzystne warunki meteorologiczne. Też możliwy jest tutaj deszcz na południu kraju. Tak prognozują synoptycy. No i ta temperatura, ona absolutnie nie jest wysoka, to zaledwie 11 stopni. Tyle mają pokazać termometry. Czy tak jest teraz już o godzinie 14 te 11 stopni? Otóż nie, bo stacja meteorologiczna w Zakopanem pokazuje, że stopni w Zakopanem mamy obecnie 9. A więc ciepło nie jest. Najcieplej jest w Pile, 20 stopni, tyle pokazują termometry. No i te 20 stopni to powinno być w większości regionów, ale na razie nie jest. Prognozują synoptycy, że te 20, 19, 21 stopni to dziś pokazać termometry powinny w całej Polsce. Na razie, tak jak wspomniałam, tak nie jest. Około 17 stopni pokazują chociażby na Mazowszu, około 17 na ziemi łódzkiej, ale też w Wielkopolsce. Tutaj troszeczkę cieplej, bo stopni 18. Tak chłodno, nieprzyjemnie, przynajmniej dla niektórych, jest na południowym wschodzie kraju, bo tutaj Zakopane to jest najzimniej i to jest południe, a na południowym wschodzie to jest takie około 11-13 stopni. Tak pokazują termometry. No i ten deszcz może przelotnie popadać się właśnie na południowym wschodzie, na południu, ale też na zachodzie kraju. Poza tym sporo przejaśnień, sporo słońca. No i korzystajmy z tego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Wysokie obroty już rozkręcone, mam nadzieję, a wy razem z nimi i tak sobie do 17. Monika Gniewaszewska, zapraszam.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, na wysokich obrotach jesteśmy. Mamy też dobre informacje, o których już wiecie, bo nie omieszkaliśmy wam o nich powiedzieć. Chodzi o A1 i koniec utrudnień na bramkach wyjazdowych w Warlubiu, donosi Centrum Kontroli Ruchu Autostrady A1. A gdzie jeszcze są utrudnienia, o których warto wiedzieć, tak żeby nie utknąć gdzieś w korku, no to o tym Kamil Olak teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Rzeczywiście z autostrady A1 płyną same dobre informacje. Pomiędzy węzłem Warlubia a węzłem Nowe Marzy przejedziemy już bez problemów. Kłopoty skończyły się na 71 kilometrze. Tam po zderzeniu dwóch ciężarówek z autem osobowym była droga w kierunku Łodzi zablokowana, ale od prawie godziny tym odcinkiem jedziemy już całą szerokością jezdni i nie obowiązuje objazd drogą krajową numer 91. Problemy są natomiast wciąż na autostradzie A4 między węzłem Strzelce Opolskie a węzłem Łany. Na wysokości Chechła zderzyły się dwa samochody osobowe i w związku z tym na 284 kilometrze jezdnia w kierunku Katowic jest zwężona. Ruch odbywa się tylko jednym prawym pasem. Nadal kłopoty też w Warszawie na trasie S8 na wysokości węzła Broniewskiego. Na 12 kilometrze zderzyły się trzy samochody osobowe i w kierunku Białegostoku jedziemy zwężoną jezdnią. Lewy i środkowy pas są zablokowane. Na Mazowszu nadal problemy też na Krajowej 50. Między Wiskitkami a Sochaczewem w Aleksandrowie rano wywróciła się ciężarówka i na 98 kilometrze poruszamy się naprzemiennie. Odwołano natomiast utrudnienia na Krajowej 50 w Stanisławowie, czyli pomiędzy Mińskiem Mazowieckim a Łochowem na 228 kilometrze. Skończyła się akcja strażaków, którzy ugasili pożar auta osobowego i droga znów jest odblokowana. Na autostradzie A1 uważajmy na drogowców między węzłami Piekary Śląskie a Pyrzowice. W związku z pracami remontowymi na fragmencie ponad 3 km obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu oraz ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I zaglądam jeszcze do aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, a tutaj pozdrowienia.
3: Dzień dobry, witam serdecznie prowadzących, całe Radio PRK, najlepsze w eterze i wszystkich słuchaczy. Ja bardziej jest tak z milszymi wiadomościami. Właśnie jestem na S3, kawałek za Świebodzineiro,

0: i muszę powiedzieć, spokojna, czyściutka droga, słonecznie, 21 stopni. Serdecznie pozdrawiam i życzę szerokości. Robert z Cysterny.
1: Dziękujemy. No i takie informacje to my lubimy. Słoneczko, przejezdna w pełni droga S3, na której jest nasz słuchacz. No i jeśli macie coś do dodania, chcielibyście się podzielić właśnie refleksją z waszej trasy, no to oczywiście aplikacja otwarta.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. I wiesz, co się dzieje na drodze.
1: Zazwyczaj mam tak, że boję się zmian, boję się tego, co mi los przyniesie. Zamykam drzwi, nie ma sensu się bić, nie chcę wystawiać się na to, co będzie.

0: PRK Polskie Radio Kierowców. Dzisiaj na antenie rozmawiamy o zdarzeniach drogowych, tych tragicznych niestety, a nie bez przyczyny, bo w ostatnich dniach doszło do kilku tragicznych zdarzeń, w tym do tego, które miało miejsce w środę na Mazowszu, w okolicach Radomia. Ciężarówka, właściwie pociąg uderzył w samochód ciężarowy, ciężko ranny kierowca samochodu ciężarowego, ciężko ranny maszynista, jedna osoba, pasażerka zginęła w tym zdarzeniu drogowym. No i tak czytam w statystykach, każdego dnia na drogach ginie blisko 5 osób. To oczywiście statystyki. Rannych zostaje około 70. Karolina Klecka, psycholożka, psychotraumatolożka z nami znów na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Ponownie dzień dobry.
1: Ponownie dzień dobry, witam.
0: To oznacza, że tak naprawdę na takie tragiczne zdarzenia, takie tragiczne zdarzenie może przytrafić się każdemu z nas. Tfu, tfu, oby nie. I tak naprawdę każdy z nas narażony jest na taką trudną sytuację, bądź bycia jej świadkiem, bądź niestety uczestnictwa w niej. No i właśnie, kiedy zwrócić się do specjalisty po pomoc, jeśli jesteśmy świadkami, byliśmy świadkami trudnego zdarzenia albo uczestnikami? Jaki sygnał powinien skłonić nas do tego, żeby po tę pomoc sięgnąć?
1: No przede wszystkim takie najczęstsze sygnały, które warto zaobserwować i one mają bezpośredni wpływ właśnie z taką tragiczną sytuacją, to są przede wszystkim takie nawracające obrazy, wspomnienia, częste koszmary, bezsenność. Będzie to również taka sytuacja, w której na przykład unikamy pewnych miejsc, które będą bezpośrednio miejscem zdarzenia albo miejscem, które przypominają nam zdarzenie, czy miejsce, w którym pewne zdarzenie się, coś się zadziało, tak? Może być to sytuacja, w której będziemy nadmiernie pobudzeni, będziemy czuli takie napięcie, będziemy łatwo się przestraszali pewnych rzeczy, ale również to może być taka sytuacja, kiedy czujemy pewne odrętwienie i na przykład mamy takie przekonanie, że jesteśmy w jakiejś nierealnej sytuacji, takie mamy poczucie też odrealnienia od życia. Często mówi się też o takich objawach jak mgła mózgowa, problemy z koncentracją. Często mówimy też o sytuacji, w której mamy poczucie zagrożenia, mimo że ono już dawno minęło i dawno minął już jakiś czas od tej sytuacji.
0: Rozumiem, że można postrzegać tego rodzaju zachowania, odczucia, które mamy w sobie, jako swego rodzaju taka obrona naszego organizmu, świadomości przed tym, co się wydarzyło. Czy w związku z tym, że jak zdefiniujemy to jako obronę, to warto udać się do specjalisty?
1: Tak, ja myślę, że właśnie ta sytuacja, w której właśnie minęło zagrożenie, a nasz organizm zachowuje się tak, jak ono dalej by istniało, jest to bardzo ważny moment, żeby rozpoznać, że coś się dzieje nie tak, że te objawy pourazowe, objawy traumatyczne faktycznie odcisnęły piętno na naszej psychice. I tutaj to nie jest kwestia jakiegoś wstydu, czy kwestia tego, że sobie nie potrafię poradzić z tą sytuacją.

bo nasza psychika naprawdę potrafi dużo znieść, ale pewne sytuacje mogą być właśnie o tą jedną sytuację za dużo, dlatego wtedy nie czekajmy i zgłaszajmy się po pomoc do specjalisty, bo odpowiednio rozpoznane PTSD i tak jakby zaopiekowane w gabinecie u psychiatry, jeśli jest konieczna farmakoterapia, u psychologa,

0: Mamy wciąż do tej sytuacji, jesteśmy zestresowani. A jak długo taka sytuacja może trwać? Jak długo możemy sobie pozwolić na ten taki, no ujmijmy to, swego rodzaju paraliż? Kiedy powinniśmy już zgłosić się po pomoc, bo jest to po prostu za długo?
1: Ja myślę, że takim kluczowym wyznacznikiem to jest, tak jak powiedziałam wcześniej, na pewno to jest kwestia bardzo indywidualna, ale jeśli zaczyna nam to utrudniać życie, zaczynamy się wycofywać z takiego normalnego funkcjonowania, jakie mieliśmy przed tym zdarzeniem, kiedy zaczynają się poważne problemy chociażby z regeneracją nocną, to to jest już odpowiedni czas i odpowiedni sygnał do tego, żeby się udać do specjalisty. I tak jak mówię, im dłużej zwlekamy, oczywiście mózg jest w stanie przetworzyć pewne sytuacje w jakimś określonym czasie i mam tutaj na myśli kwestia do 2-3 tygodni. Natomiast jeżeli te zdarzenia, te obrazy utrzymują się dłużej i faktycznie my realnie zaczynamy tracić kontrolę nad własnym życiem, no to wtedy trzeba udać się w odpowiednie miejsce.
0: A jak długo trwa taka terapia? Czy to dużo czasu nam zajmie wyjście z tego, nazwijmy to, takiego doła?
1: No i to jest znowu kwestia indywidualna i to jest kwestia metod terapeutycznych, jakie są zastosowane. Terapii ukierunkowanych na traumę jest co najmniej kilka rodzajów, więc jakby tutaj nie chciałabym się odnosić konkretnie do jakiegoś odcinka czasu, dlatego że są osoby, które potrzebują latami pewne rzeczy przepracować. Są osoby, które radzą sobie zdecydowanie szybciej. I tutaj jakby nie chciałabym też słuchaczy wprowadzać w błąd, bo ktoś, kto być może nas słucha i pracuje dzisiaj ze zespołem stresu pourazowego, mógłby pomyśleć, że jest to za długo bądź za krótko, więc ja myślę, że najrozsądniejszą odpowiedzią będzie odpowiedź do ustąpienia objawów.
0: Karolina Klecka, psycholożka, psychotraumatolożka, była z nami. Mam nadzieję, życzę Państwu, sobie, wszystkim, żeby zdarzenia drogowe, te nieprzyjemne, już nie mówię o tragicznych, w ogóle nam się nie przydarzały. Też po to jesteśmy, żeby ostrzegać, żeby być razem z Wami. No i tego bezpieczeństwa, powiedzmy sobie, pilnować. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję
0: jeszcze
1: bardzo.
0: I do usłyszenia.

0: No to zostawiamy te korki gdzieś za sobą. Mam nadzieję, że zrobi to teraz Kamil Olak, że ma tą czarodziejską różdżkę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Kolejna dobra informacja, tym razem z autostrady A4. Skończyły się problemy między węzłem Strzelce Opolskie a węzłem Łany. Przez Chechło jedziemy w kierunku Katowic wszystkimi pasami jezdni. Wcześniej była ona zwężona na 284 kilometrze po zderzeniu dwóch aut osobowych. Drogowcy, przypomnę, odwołali też utrudnienia na autostradzie A1, te pomiędzy węzłem Warlubia a węzłem Nowe Marzy. To oznacza, że na 75 kilometrze wszystkie pasy jezdni są do dyspozycji w stronę Łodzi. Droga była zablokowana po zderzeniu dwóch ciężarówek z autem osobowym i obowiązywał objazd. Nadal są natomiast problemy na trasie S8 w Warszawie na wysokości węzła Broniewskiego. Na 12 kilometrze zderzyły się trzy auta osobowe i w kierunku Białegostoku jedziemy zwężoną jezdnią. Zablokowany jest lewy i środkowy pas. Na Mazowszu nadal problemy też na Krajowej 50 między Wiskitkami a Sochaczewem. W Aleksandrowie po tym jak rano wywróciła się ciężarówka, wciąż na 98 kilometrze poruszamy się naprzemiennie. Odwołano natomiast jakiś czas temu na problemy w innym miejscu 50, te w Stanisławowie. Na 228 kilometrze drogę odblokowano po pożarze auta osobowego, była ona zamknięta, ale służby się już uporały z tym utrudnieniem i pomiędzy Mińskiem Mazowieckim a Łochowem przejedziemy bez przeszkód. Spore problemy są na trasie S7 w województwie warmińsko-mazurskim w pobliżu węzła Waplewo, czyli pomiędzy Nidzicą a Ostrudą. Tam na odcinku ponad 11-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu oraz ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Powiemy sobie o tych cenach paliw w tej sytuacji zamkniętego saudyjskiego rurociągu. Ale nie martwcie się.

Niespokojnie na Bliskim Wschodzie. Arabia Saudyjska dzisiaj rano dotarła do nas ta informacja. Zamknęła kluczowy rurociąg wschód-zachód po tym, jak atak dronów wywołał jego pożar niedaleko Medyny. Nie jest to dobra wiadomość dla chociażby rynku paliw, bo to znaczenie saudyjskiego rurociągu, który biegł w poprzek Półwyspu Arabskiego, wzrosło od czasu zamknięcia cieśniny Ormus, która wciąż jest tak naprawdę obiektem ataków czy wymiany ognia między USA i Iranem. No i pewnie zastanawiacie się, zresztą my też się zastanawiamy nad tym, czy ta sytuacja bardzo wpłynie na rynek paliw, na ceny paliw na stacjach. Otóż eksperci prognozują, że oczywiście tak, może tak być, że zobaczymy wzwyżki, zobaczymy, jak to będzie wyglądało w nadchodzącym tygodniu. W każdym razie Business Insider zapytał Orlen, czy widzi ryzyko dla dostaw, bo okazuje się, że saudyjski rurociąg, którym płynęła ropa między innymi do Polski, to właśnie mniej więcej około 47% polskiego importu surowca właśnie z Arabii Saudyjskiej. No i Orlen odpowiada, w związku z komunikatami dotyczącymi prewencyjnego wyłączenia rurociągu wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej, informujemy, że dostawy surowca do rafinerii grupy Orlen realizowane są bez zakłóceń. Tak czytamy w odpowiedzi spółki właśnie przesłanej do redakcji Business Insidera Polska, więc są to dobre wiadomości. W każdym razie my, jeśli chodzi o te sprawy, oczywiście trzymamy rękę na pulsie i sprawdzamy tę sytuację. Do końca nie wiadomo, kto był sprawcą podpalenia tej części rurociągu wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej, ale to nie zmienia faktu, że cały czas no, tam jest bardzo niespokojnie właśnie na Bliskim Wschodzie, bo jak nie cieśnina Ormus, która, dzięki której w cudzysłowie, dzięki której już i tak te ceny ropy zwyżkują, no to jeszcze do tego wszystkiego mamy zamknięty. Nie wiadomo jeszcze na ile ten kluczowy rurociąg teraz wschód-zachód, ten z Arabii Saudyjskiej. Zostańcie z nami, oczywiście monitorujemy tę sytuację, ale na razie bez paniki.

0: No i to jest właśnie ten moment. Co prawda jeszcze nie do końca, bo 25 sekund zostało, a my jesteśmy bardzo dokładni, jeśli chodzi o informowanie was o sytuacji na drogach. Prawda, Kamilu?
1: Tak, i co teraz?
0: Nie wiem, pomilczmy może wspólnie.
1: Nie, absolutnie, nie wolno.
0: Nie chcesz ze mną pomilczeć?
1: Nie, eter nie lubi ciszy.
0: Zrobiło mi się przykro.
1: Ale możemy pomilczeć potem, ale teraz musimy coś mówić. Zobacz, idzie nam dobrze.
0: Idzie nam dobrze, więc wyjedźmy.
1: Na mapę patrzyłaś? Na mapę?
0: Już wiesz, to lepiej, żebyś zamilkł.
1: Tak, dobrze.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ach, te niezdecydowane są te kobiety. Autostrada A1. Skończyły się problemy między węzłem Warlubia a węzłem Nowe Marzy. Na 75 kilometrze znów w kierunku Łodzi jedziemy całą szerokością jezdni. Ona była zamknięta na 75 kilometrze, bo zderzyły się wczesnym popołudniem dwie ciężarówki i auto osobowe. Obowiązywał objazd drogą krajową numer 91. Przed momentem drogowcy poinformowali z kolei o zakończeniu utrudnień w Warszawie na trasie S8 na 12 kilometrze. W stronę Białegostoku także nie ma już śladu po problemach. Tam po zderzeniu trzech aut osobowych dwa pasy były zablokowane, ale także w tym przypadku drogowcom udało się uporać się z tymi kłopotami. Jedynym trwającym teraz utrudnieniem spowodowanym nagłym zdarzeniem drogowym jest Krajowa 50. W zasadzie nie takie nagłe to zdarzenie, bo rano wywróciła się ciężarówka w Aleksandrowie i między Wiskitkami a Sochaczewem poruszamy się naprzemiennie. Konkretnie na 98 kilometrze. Spójrzmy jeszcze na mapy, a na nich całkiem spokojnie. Choć są takie miejsca, gdzie musimy liczyć się ze spowolnieniami. Między innymi jest to trasa S17 między Piaskami a Świdnikiem. W kierunku Lublina w dwóch miejscach trwają prace drogowe i w związku z tym jedziemy tam wolniej. Na wysokości Kolonii Woli Piaseckiej, a także na wysokości wierzchowisk drugich. Też we znaki daje się remont na trasie S7 pomiędzy Nidzicą a Olsztynkiem. Na wysokości miejscowości Rączki spotkamy drogowców i tam zwalniamy, a potem także w Waplewie. I utrudnienia też trwające od już wielu tygodni na autostradzie A1 między Gdańskiem a Grudziądzem. Drogowcy pracują w dwóch miejscach. Na wysokości Tczewa są spowolnienia przed Maleninem na jezdni w kierunku Trójmiasta, a w drugą stronę czas tracimy na wysokości Warlubia i Rulewa. Tam także spotkamy ekipy drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to dzieje się cały czas na tych naszych drogach, choć rzeczywiście mapy na to nie wskazują, no ale informacje od służb cały czas niestety się pojawiają.

0: Ach, ten czas leci. No i znów będzie o pogodzie, ale pogoda zmienną jest.
1: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dziś na szczęście w miarę jednak stabilnie, choć ta temperatura cały czas, no taka niska, w Zakopanem ma być 11 stopni, ale wygląda na to, że troszkę spadło, bo zamiast piąć się w górę, to mamy spadek, bo tutaj było prawie 10 stopni, a teraz jest... prawie 10, ale nieco mniej. O tak to ujmijmy. To Zakopane, to jest najchłodniejsze miejsce obecnie. 21 stopni mamy w Legnicy i to jest najcieplejsze miejsce teraz. Tak wskazują mapy meteorologiczne. Poza tym takie 17, 18, 20 stopni w całym kraju. Mniej więcej, mniej, natomiast na południowym wschodzie, bo tutaj 13, 14. O tak, mniej więcej. No i w tych miejscach, gdzie tych stopni jest najmniej, no to pada. Pada przelotnie. Przelotnie pada też na zachodzie kraju, ale tutaj nieco wyższa temperatura, bo tak jak wspomniałam, koło tych 20. Dobra wiadomość jest taka, że dzisiaj bez ostrzeżeń meteorologicznych, to ostatnimi czasy nie zdarza się często, ale wiatr jest w normie. Opady deszczu też takie w normie, bez jakichś intensywnych opadów. No i też bez burz, a więc w miarę stabilna jest ta nasza sytuacja pogodowa obecnie. Dobić mają te stopnie dziś do 21 na zachodzie kraju. Zobaczymy, jak to będzie. Do 11 w Zakopanem. Na razie jest takie niespełna 10. No i 19 też ma być w centrum. Na razie to takie niespełna 18. A więc dosyć chłodno, choć zapewne są tacy, którzy lubią właśnie taką temperaturę, bo meteorolodzy też, no i lekarze mówią o tym, że 20-21 stopni to jest taki komfort termiczny dla organizmu i ta temperatura, w niej właśnie powinniśmy czuć się komfortowo i dobrze. PRK, Polskie Radio Kierowców, zapraszam do 17.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.

0: No, na naszych drogach wygląda na to, że jest wiosna. Czy potwierdzi to Kamil?
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Rzeczywiście utrudnień jest niewiele, ale spłynęła do nas aktualizacja sytuacji na Krajowej 50 na Mazowszu. Chodzi o odcinek Wiskitki-Sochaczew. W Aleksandrowie droga została zablokowana. Od rana poruszaliśmy się tam naprzemiennie na 98 kilometrze z powodu wywrócenia ciężarówki. Z naszego doświadczenia wynika, że w takiej sytuacji, skoro droga została zablokowana, to prawdopodobnie na miejscu zaczęły pracować służby, które będą próbowały usunąć tę ciężarówkę z jezdni. Na miejscu są funkcjonariusze, którzy kierują na objazdy. Droga w 50-ka wcześniej też utrudnienia były w innym miejscu, między Mińskiem Mazowieckim a Łochowem, ale przez Stanisławów jedziemy już bez problemów, bo skończyła się akcja służb na 228 kilometrze. Nie ma też śladu po problemach na autostradzie A1 między węzłem Warlubia a węzłem Nowe Marzy, na autostradzie A4 między węzłem Strzelce Opolskie a węzłem Łany oraz na trasie S8 w Warszawie na wysokości węzła Broniewskiego. Ale uważajmy na drogowców na autostradzie A1 między węzłami Piekary Śląskie a Pyrzowicami. W związku z pracami remontowymi na fragmencie ponad 3-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu oraz ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę. Spore problemy są też na trasie S7 w województwie warmińsko-mazurskim w pobliżu węzła Waplewo, czyli pomiędzy Nidzicą a Ostrudą. Tam na dłuższym odcinku, bo 11 prawie kilometrowym, także obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu, a prędkość została ograniczona do 80 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Tak, dokładnie. PRK, Polskie Radio Kierowców i nasza aplikacja cały czas otwarta dla Waszej dyspozycji.

PLK Polskie Radio Kierowców. Dziś rozmawiamy sobie na naszej antenie ze specjalistami. Nasza uwaga skupia się na tych groźnych sytuacjach, które mamy obecnie na naszych drogach. Taką kumulację

0: w ostatnich dniach. Niestety chodzi o te wypadki na przejazdach kolejowych, wypadek ze skutkiem tragicznym, czyli pociąg, który uderzył w samochód ciężarowy. Nie wiadomo jak i właściwie nie wiadomo dlaczego samochód ciężarowy zatrzymał się na przejeździe kolejowym oznaczonym jako ten, który w tej chwili nie jest przejezdny, czyli świeciło się czerwone światło. Ponadto zdarzenie drogowe, w którym kierowca uderza w grupę służb drogowej, która remontowała właśnie drogę. Przejazd kolejowy znów jeden na Pomorzu, na którym zatrzymują się po opuszczeniu rogatek najpierw samochód ciężarowy, a potem auto osobowe. Skąd u nas tego rodzaju zachowania i skąd się biorą i dlaczego? Naszym gościem jest dr Michał Mularczyk, dietetyk, kardiolog. Nie do końca będziemy rozmawiać, oczywiście. Dzień dobry, panie doktorze, przede wszystkim.
1: Witam serdecznie, dzień dobry bardzo.
0: Dzień dobry. Często gościmy pana doktora na naszej antenie i to bardzo dobrze, bo bardzo dużą, można bardzo ładnie połączyć nasze samopoczucie z tym, co jemy. Tak naprawdę i jak to wpływa później na naszą koncentrację. A ta koncentracja, to ona jest bardzo ważna za kierownicą i być może w wielu momentach, w wielu zdarzeniach drogowych, o których chociażby przed chwilą mówiłam, właśnie kwestia tej koncentracji to jest to, co doprowadza do sytuacji niebezpiecznych. I teraz jak ta dieta wpływa na tę koncentrację? Co powinniśmy jeść w czasie długiej podróży? Mówię na przykład o zawodowych kierowcach, a z czego taki zawodowy kierowca zrezygnować powinien?
1: No właśnie dokładnie jak ja sobie czytałem, patrzyłem na to, bo tu w internecie jest trochę tych filmów, tak patrzyłem, co kieruje tymi ludźmi, bo ja jako kierowca niezawodowy, inaczej, ja byłem raz w sytuacji takiej, że mi się zamknęły, że tak powiem, bez ostrzeżenia te rogatki i nie było tych światełek jeszcze, no to człowiek patrzy, co się dzieje i po prostu zjeżdża z tego miejsca i tyle, tak?
0: Bo można je wyłamać, to powtarzamy bezustannie na naszej antenie. I one są tak zrobione, tak, że nie ma problemu.
1: Ale nawet niszcząc te rogatki robimy mniejsze zniszczenia niż rozwalając pociąg i swój samochód, prawda? No to po prostu to w ogóle jest nielogiczne. W związku z tym mnie się wydaje, że tutaj rzeczywiście dwie rzeczy są: zmęczenie, monotonność. I niestety słodkie, ale w sensie składu chemicznego, przekąski, to może być kanapka, bo pamiętajmy, chleb mniej więcej składa się w 60% z cukru. No bo to jest glukoza. A to, że on jest ten cukier złożony, tak naprawdę, bo to jest przereklamowany, jest ten indeks glikemiczny troszkę za bardzo. W związku z tym on się naprawdę, szczególnie z bułeczek pszenicznych, a na stacjach benzynowych mamy kanapki, właśnie wtedy biała bułeczka, i to się przyswaja prawie tak samo szybko, jak glukoza rozpuszczona w wodzie. W związku z tym to daje, przez chwilę daje rzeczywiście skok energii i euforię, ale za godzinę, dwie daje straszny zjazd. To jest jakby jedna rzecz. Druga, jak jeżeli coś jedzie na przykład, bo ja kiedyś tak robiłem, jak byłem młodszy, ale już teraz tak nie robię, czyli po dyżurze. Wychodziłem wcześniej, na przykład w piątek byłem po dyżurze, wtedy można wypuszczano wcześniej ze szpitala. Pakowałem rodzinę w samochód i jedziemy na Mazury, nad morze, gdziekolwiek na weekend, prawda? No i, długa jazda, nie zawsze to było, że tak powiem, osiągalne w ciągu 2-3 godzin, bo tam powiedzmy no, chwilę później. I już ten wieczór i zaczyna jedna kawa, druga, a nie, to potem dojadę, żebym mógł zasnąć. Niestety kawa ma takie jedno z działań, jest taki, że cząsteczka jak ona się nazywa?
0: Kofeiny.
1: Jest podobna do cząsteczki adenozyny. To jest taki neuroprzekaźnik, może powiedzmy, który, jeżeli go jest dużo, to mózg dostaje informację, że jesteśmy zmęczeni i powinniśmy odpocząć.
0: Idź spać.
1: Tak. I to zaczynamy ziewać, i czujemy to, prawda? Natomiast kofeina, to jedno z działań jest to, że blokuje receptory i nie jest agonistą tak jak adenozyna, tylko po prostu blokuje te receptory, nie daje tej adenozynie dojść do głosu i nasz mózg za bardzo się o tym nie dowiaduje, mamy opóźnioną reakcję, a później nagle, bo wypijamy na ogół tą kawę szybko, tak jak zadziałała szybko, tak nagle szybko przestaje działać i my nie mamy tak naprawdę szansy zareagować, szczególnie jak jedziemy autostradą i między parkingami jest 30 km, to możemy zasnąć po prostu.
0: Mikrodrzemka? Czy to o tym może być mowa?
1: Może być mikrodrzemka, ona wystarczy co najmniej 3 sekundy, żeby przewalić drzewo albo coś takiego zrobić, prawda? W związku z tym to jest to. I teraz bo tu się trzeba przed tym zabezpieczyć.

w tym momencie, ja wiem, że powiem jakąś kalumnię dietetyczną, ale mam to gdzieś po prostu, bo więcej mówię z punktu widzenia bezpieczeństwa kierowców. Mhm. Mniej niezdrowo jest jeść kiełbasę z rożna przy drodze, mhm, niż kanapkę. Mhm. Bo tam będzie białko i tłuszcz i nawet jeżeli będziemy głodni, to tłuszcz ma długi okres spalania, czyli długi ten okres półtrwania, w związku z tym on da nam odpowiednio wcześnie, oczywiście bez chlebka, mhm, odpowiednio wcześnie da nam znać i w tym będziemy, jak będziemy się czuli też

0: pijemy napojem brązowym z cukrem i bąbelkami, no to wiadomo, że może być zjazd taki sam jak powiedzmy po kanapce zwykłej. W związku z tym unikamy szybkich cukrów, batonów w szczególności z jednej strony, ale też kanapek niekoniecznie. W związku z tym kabanosy są świetne, bo trzeba je pogryźć, orzechy jakieś.
1: O tym dokładnie, co rzeczywiście powinna zawierać dieta na przykład zawodowego kierowcy albo kierowcy, który wybiera się w długą trasę i tak, żeby przytomność umysłu była zachowana, powiemy sobie za chwilkę po przerwie.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. To jest 15.30 na naszych i myślę, że na waszych zegarach również, więc o tej porze sprawdzamy sytuację na drogach, robimy co 20 minut. To i teraz robi to Kamil.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Nowe problemy w Dolnośląskiem na autostradzie A4 między węzłem Lubiatów a węzłem Złotoryja. Na 81 kilometrze zepsute auto osobowe blokuje prawy pas ruchu na jezdni w kierunku Zgorzelca. Cały czas zamknięta pozostaje krajowa 50 w województwie mazowieckim pomiędzy Wiskitkami a Sochaczewem. W Aleksandrowie trwa akcja służb po porannym wywróceniu się ciężarówki na jezdnię. Nie przejedziemy trasą na 98 kilometrze. Wytyczono objazd drogami lokalnymi. Przypomnę, że skończyły się natomiast problemy na autostradzie A1 pomiędzy węzłem Warlubia a węzłem Nowe Marzy. To oznacza, że na 75 kilometrze w kierunku Łodzi znów są do dyspozycji wszystkie pasy jezdni. Całą szerokością jezdni podróżujemy też już trasą S8 w Warszawie. Problemy były w kierunku Białego Stoku. Na wysokości węzła Broniewskiego zderzyły się 3 samochody osobowe i zablokowany był tam lewy i środkowy pas jezdni. Teraz już jednak na 12 kilometrze jedziemy bez większych utrudnień. Co pamiętajmy o tych miejscach, w których pracują dzisiaj drogowcy. To między innymi trasa S17 pomiędzy Piaskami a Świdnikiem. Na jezdni w kierunku Lublina spowolnienia są na wysokości Woli Piaseckiej, Janówka i miejscowości Krępiec. Na południu Polski zaskakująco spokojnie wzdłuż autostrady A4 poza tym wspomnianym odcinkiem. Na autostradowej obwodnicy Krakowa na mapach widzimy kolor zielony, a to oznacza, że bez przeszkód pokonamy ten odcinek. Autostrada A4 nie powoduje też większych utrudnień na wysokości aglomeracji śląskiej czy Opola. Na południu Polski natomiast cierpliwość przyda się na Krajowej 7 przed Krakowem. Remont prowadzony na wysokości Libertowa jest przyczyną korka, który zaczyna się jeszcze przed miejscowością Gaj.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PLK Polskie Radio Kierowców. Ponownie z nami dr Michał Mularczyk, dietetyk, kardiolog. Nie przez przypadek rozmawiamy dzisiaj z panem doktorem, bo no, zastanawiamy się, co jest przyczyną ostatnio bardzo często pojawiających się różnego rodzaju niebezpiecznych zdarzeń, w tym na przejazdach kolejowych chociażby i pojawiających się tam, można by powiedzieć, ni stąd, ni zowąd samochodów tuż przed pociągami. Tragiczne zdarzenie miało miejsce w środę. Taka sytuacja właśnie, że pociąg uderzył w stojącą ciężarówkę, chociaż oznaczony był przejazd kolejowo-drogowy i czerwone światło. Mimo to ciężarowy znalazł się tam. Nie wiadomo jeszcze dlaczego w ciężkim stanie kierowca jest obecnie w szpitalu. I zastanawiamy się, czy to dieta wpływa na... Zastanawiamy się. Dieta wpływa na nasze samopoczucie i postrzeganie tego, co jest dookoła nas. Jesteśmy albo mniej, albo bardziej przytomni. Wcześniej, przed przerwą, rozmawialiśmy o tym, że lepiej zjeść kiełbasę, tłustą kiełbasę, tak, tak, proszę państwa, niż kanapkę z białego pieczywa. Panie doktorze, co jeszcze, żeby przytomność umysłu nam nie gasła?
1: To żeby utrzymać to trochę dłużej, ja bym proponował, ponieważ były wakacje, część osób było na tak zwanym niektórzy mówią, mówią all exclusive. W związku z tym mamy te kichy, że tak powiem brzydko, alkohol przeorane. I one mają dużo drożdży, które domagają się wręcz cukru. Przechodzimy koło jakiegoś miejsca, pachnie, o, jestem głodny, muszę coś zjeść, tapas, drożdżówka czy coś innego, prawda? Czekać na jego dzianka. Żeby to, że tak powiem, wywalić złe bakterie, warto sobie sięgnąć po suplementy, ale jogurt będzie za słaby na początek. Dobry będzie na utrzymanie tego efektu, a na razie trzeba by sięgnąć po suplementy, gdzie będą laktobacillusy i najsilniejszy z nich to jest Lactobacillus acidophilus marinus. To jest najsilniejsza, największa bakteria z tej grupy.
0: Powtórzmy może jeszcze raz, bo trudna nazwa.
1: Wiem, trudna. Zapamiętać trzeba pierwszą. Lactobacillus, to jak żołnierz, a ostatnia część to jest narinę. I jak się znajdzie tą bakterię rzeczywiście dobrej jakości, to że ja nie mogę poznać firmy, no bo ja znam, wiem, kto robi dobre, kto robi złe, ale trzeba szukać. No nie zakaz reklamy i tak dalej, może i lepiej. I ona pozwoli nam wywalić z jelit złych szpiegów, bo ci szpiedzy nam mówią, my uważamy tego, powiedzmy, co tam wszedł do jelita i tam siedzi, za naszego agenta dobrego, a on nam mówi źle, podpowiada, zjedz
0: słodkie
1: i tak dalej. I laktobacillus, szczególnie ten narinę, wywali rzeczywiście tych złych, ale potem trzeba to utrzymać, ten stan. To nie ma sensu brać cały czas, no bo to wiadomo, że te laktobacylisty są ważne, ale nie musi być akurat na rynek, może być cała reszta. Natomiast drugi bardzo ważny szczep, który właśnie pomaga nam utrzymać jelita w dobrym stanie i tych, nie wpuszczać tych wrogów, to jest, zabrzmi groźnie nazwa, bo to będzie Escherichia coli, ale taki specyficzny szczep, on się nazywa Nisle 1917 od roku odkrycia to jest. I zauważono, że ci, co mają tą bakterię w sobie, raczej mają te jelita bardziej zdrowe niż chore. W związku z tym najpierw z tym lactobacillusem na rinę przeleczyć sobie jelita, wygonić wrogów, a później zadbać, żeby ta Escherichia usiadła i później...
0: Powtórzmy jeszcze tą drugą nazwę może.
1: Escherichia coli, a nie bać się, bo to jest Nisle 1917, taka nazwa szczepu. I ta bakteria utrzymuje porządek w jelitach i później, jak mamy zadbane, to potem można oczywiście kiszonki, jogurty, kefiry i takie inne rzeczy na podtrzymanie tego jak najbardziej. Natomiast po wakacjach, po świętach czy po jakimś oklej party weselu, to taką kurację krótko przynajmniej warto tymi bakteriami sobie zafundować, a później cała reszta, bo jelita mówią, to jest nasz drugi mózg, ja uważam, że czasami nawet pierwszy, nie dlatego, że złośliwie, że ktoś jest głupszy od swoich jelit, nie, dlatego, że tam najpierw trafia pokarm do tych naszych receptorów, tych podobnych, co mamy w mózgu i jelita się porozumiewają z mózgiem i mówią, cośmy dostali, co było i dalej jest wydzielane to, co powinno być wydzielane. W związku z tym te nasze jelita jednak mówi, o co chcą i zadbać o nie, bo w tym momencie one będą nam podpowiadały rzeczy rozsądniejsze dla nas, albo przynajmniej nie będą nas zdradzały i mówiły zjedz cukier, bo teraz ci jest potrzebny, żeby nakarmić te złe bakterie, te bakterie w cudzysłowie, te żyjące.
0: Jasne, czyli to jest to, te bakterie mówią nam to, na co mam ochotę i one będą mówiły,
1: tak,
0: że mam ochotę teraz wcale nie na słodkie, ale na przykład na sałatę.
1: Na przykład kawał mięcha, sałatę, cokolwiek. Natomiast druga ważna rzecz, obecność tych jelit warunkuje prawidłową pracę barier.

0: barierii litowej, a ona, ta bariera, ma inteligentnie wpuszczać to, co jest dla nas dobre, a nie wpuszczać tego, co jest dla nas złe. I jeżeli bakterie nam w tym pomagają i zadbamy o nie, to w tym będzie rzeczywiście nie dość, że będziemy mieli lepiej, lepsze informacje, które nas dochodziły do mózgu. A druga rzecz, to co będzie zjedzone, będzie przyswojone, a to co ma zostać wydalone, ma być wydalone i nie będzie nam podtruwała od środka, bo tak oczywiście w skrócie mówię. W związku z tym to jest jakby podstawa, a później cała reszta, co jeść, na przykład, no żeby unikać jak najbardziej, no już białe pieczywo, słodycze, wiadomo, to jest syf kompletny. To jest, ale też nie przesadzać, żeby nie było 5 posiłków, bo jak będziemy jedli 5 posiłków w ciągu dnia, szczególnie wszędzie dietetycy mówią, proszę jeść w każdym, żeby był owies albo chlebek albo coś innego. Nie.
1: Mamy być głodni i zjeść. Wtedy,
0: tak, ale dać sobie zgłodnieć, że tak powiem, większość osób dorosłych je dwa, jeżeli w ten sposób postępuje, 2 do 3 posiłków dziennie. Moi pacjenci, a potem przychodzą pacjenci z cukrzycą, z naciśnieniem otyli, tacy powiedzmy kardiologiczni właśnie, i jak oni się nauczą jeść wtedy, kiedy są głodni, czyli dać temu ośrodkowi głodu dojść do głosu,
1: tak.
0: Okazuje się, że oni, cukry im spadają, zabieram im insulinę i inne leki, tak? Spada im ciśnienie, zabieram im leki, na pieniądze zabieram, tylko odstawiamy. Ilość,
1: wszystko
0: tak?
1: się normuje, w ten sposób.
0: Do tego zmierzam. I w tym momencie te parametry, cholesterole, te wszystkie trójglicerydy zaczynają się normować, ciśnienie spada, oni się czują lepiej, mniej podsypiają, mają kupę energii, bo większość osób z cukrzycą czy z insulinopornością po posiłku jest śpiąca. Tego kierowcy, szczególnie właśnie, co jest ważne dla kierowców. Jedzmy rzeczy, które są, że tak powiem, po których się nie czujemy śpiący. A jeżeli zjemy polskie typowe danie z ziemniarami,
1: to będziemy spać.
0: No właśnie, a ziemniaki też czy pobiedy mają najmniej cukru, a więcej ma ryż, takie rzeczy, czy powiedzmy niestety kasze, w związku z tym tego pierogi, to jest zdrada, bo to jest biała mąka. Takich rzeczy przy drodze unikamy naprawdę. Lepiej mieć ze sobą orzechy, kabanosa, warzywa pocięte w słupki, żeby jeść. I jeżeli nie jest się kierowcą zawodowym i nie przewodzi się kogoś tam, to, a samemu jedziemy, to prawo pozwala na jedzenie, to jedzmy w czasie podróży, a jak jest ktoś kierowca autobusu, to niestety może zjeść dopiero na
1: przerwie, na postoju.
0: Ale też jeść to, co nie zabierze nam energii.
1: Proszę bardzo, brzmi wyjątkowo prosto. Mam nadzieję, że proste będzie też do wprowadzenia w życie, do wykonania. Tego się trzymajmy, czyli na początek dobra bakteria, eliminujemy dobrą, tą złą, którą mamy w sobie, a później tylko dieta taka bez pszenicy i wszystkich takich zanieczyszczeń różnego rodzaju. A jeśli zjeść coś po drodze, no to raczej kiełbasa, a nie bułka pszenna. Doktor
0: bardzo
1: Michał
0: dobrze,
1: Mularczyk, dobrze zapamiętałam, cieszę się.
0: Michał Mularczyk.
1: Doktor Michał Mularczyk, dietetyk, kardiolog, był z nami w PRK, Polskim Radiu Kierowców. Bardzo dziękuję.
0: Na zdrowie, dziękuję.

0: Czy mnożą się utrudnienia na naszych drogach? Wie to Kamil Olak i zapewne odpowie, czy nie?
1: Odpowiem, ale się nie mnożą. A nie, jest, to, jest nowe, ale jedno tylko, jedno nowe.
0: Tylko? No jak ktoś utknął tam w korku, to,
1: to
0: nie
1: problem,
0: tylko.
1: To nie tylko, ale, ale jest, jest opcja objechania.
0: No to sprawdzamy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A mowa o województwie podkarpackim i krajowej 19 na odcinku do Marac, miejsce piastowe w pobliżu Komborni. Na 244 kilometrze poruszamy się naprzemiennie. Tam dachowało auto osobowe. Problemy nadal są na autostradzie A4 w Dolnośląskiem między węzłem Lubiatów a węzłem Złotoryja. Na 81 kilometrze zepsute auto osobowe blokuje prawy pas ruchu na jezdni w kierunku Zgorzelca. Nadal zablokowana jest też krajowa 50 między Wiskitkami a Sochaczewem. W Aleksandrowie wywróciło się auto ciężarowe wczesnym porankiem. Tam obowiązywał ruch naprzemienny, ale na czas usuwania pojazdu z drogi. Ona została zablokowana na 98 kilometrze i wytyczono objazd drogami lokalnymi. Przypomnę, że bez przeszkód pokonamy już autostradę A1 między węzłem Warlubia a węzłem Nowe Marzy oraz autostradę A4 między węzłem Strzelce Opolskie a węzłem Łany. Nie ma też śladu po problemach na trasie S8 w Warszawie na wysokości węzła Broniewskiego.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to w sumie chyba nie jest najgorzej. Jeśli macie coś do dodania, no to oczywiście aplikacja PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: Lasko Zakopane, około 11 stopni, nawet jeszcze nie dociągnęła ta temperatura do tej wartości. 10,5 Lasko Zakopane, 20, prawie 21 Legnica i Piła.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i w sumie nie wiem, czy ta temperatura w Zakopanem prognozowana ma być 11 stopni, dociągnie do tych 11 stopni. Na razie, tak jak wspomniałam, niecałe 11 stopni, 10,5 w Lesku i Zakopanem. To są najchłodniejsze miejsca w tej chwili w Polsce. Najcieplejsza jest Legnica i Piła. Tutaj prawie 21. Pora sprawdzić więc, jak będzie wyglądała noc, dzisiejsza noc, dzisiejszy wieczór. No to taka zachmurzona będzie ta noc. Dosyć duże ma być to zachmurzenie, tak przynajmniej prognozują synoptycy. Może też przelotnie popadać deszcz na południowym wschodzie. Natomiast możemy spodziewać się większych przejaśnień. No to taka równowaga tak naprawdę, no bo dzisiaj to tam pada sobie przelotnie na tym południowym wschodzie kraju. W nocy tych opadów ma nie być. Tak to ma wyglądać, jeśli chodzi o noc. No i uważajcie, bo też synoptycy prognozują, że nad ranem właśnie na południu kraju możemy spodziewać się miejscami mgieł. One będą dosyć mocno ograniczały widzialność. Dzisiaj w Zakopanem to mgła była bardzo gęsta, właściwie nic nie było widać. A jeśli chodzi o temperaturę, no to w Sudetach od 6 do 10 stopni, 4 stopnie nawet w Dolinach Karpackich, tak prognozują synoptycy, a na pozostałym obszarze od 10 stopni w centrum, 14 na zachodzie, 15 miejscami na wybrzeżu. Tak będzie wyglądała noc.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Mam nadzieję, że relaksujecie się, mimo tego, że to są wysokie obroty. Monika Gniewaszewska, zapraszam do 17.00.

0: Raz, dwa i wyjeżdżamy na drogi. Zdaje się, że wiele to się nie zmienia.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Nadal na autostradzie A4 problemy są w Dolnośląskiem między węzłem Lubiatów a węzłem Złotoryja. Na 81. kilometrze w kierunku Zgorzelca jedziemy zwężoną jezdnią. Jeden z pasów, konkretnie prawy, zablokowany jest przez zepsute auto osobowe. W Podkarpackiem natomiast cały czas kłopoty z przejazdem są na Krajowej 19 między Domaradzem a Miejscem Piastowym. W pobliżu Komborni dachowało auto osobowe i naprzemiennie poruszamy się na 244 kilometrze. Zamknięta pozostaje Krajowa 50 na Mazowszu między Wiskitkami a Sochaczewem. W Aleksandrowie pracują służby. To pokłosie porannego zdarzenia na 98 kilometrze. Wywróciła się tam ciężarówka. Teraz służby próbują ją podnieść i w związku z tym droga jest nieczynna. Wytyczono objazd drogami lokalnymi. Patrząc na mapy, poza tymi wspomnianymi trzema utrudnieniami, jeździ się całkiem spokojnie, ale są takie miejsca, gdzie pracują drogowcy i w związku z tym jedziemy wolniej niż zwykle. To między innymi autostrada A1 między węzłem Piekary Śląskie a Pyrzowicami. Tam z powodu prac remontowych na fragmencie ponad 3-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu oraz ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Mam nadzieję, że jedziemy razem, a jeśli nie jedziemy, no to jesteście z nami w domach.

0: Zamknięcie rurociągu wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej. Taka informacja dotarła do nas dzisiaj rano. To chyba nie są najlepsze niestety informacje, chociaż Orlen podaje, że to nie wpłynie na dostawy ropy do Polski. Z nami jest Marek Zuber, ekonomista WSB Merito. Dzień dobry.
1: Akademia WSB, ale to
0: WSB.
1: Bardzo podobna
0: nazwa. Przepraszam, no właśnie, dobry, bo to zdaje się kiedyś witam, tak witam. Było, a tutaj i tak się przyzwyczailiśmy. Dobrze, w takim razie, no właśnie, taki komentarz do tej sytuacji, bo nie dość, że mamy zamknięcie rurociągu wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej, czyli tego saudyjskiego, który troszkę przejął jednak od cieśniny Ormus obciążenie, jeśli chodzi o transport ropy, no to jeszcze ta cieśnina Ormus, no nie otwarta, o tak to ujmijmy, jak to może wpłynąć na nasz rynek paliw?
1: No to jeszcze dodajmy Huty, którzy odnoszą sukcesy ewidentnie i też mogą namieszać, jeżeli chodzi o wypływanie ropy, szczególnie z Arabii Saudyjskiej. No, źle to wygląda, mówiąc krótko. No, na początku, wtedy, kiedy to się wszystko zaczynało, czyli w marcu, mówiliśmy o tym, że perspektywa jest bardzo trudna do jednoznacznej oceny, bo nie wiemy, co zrobi Trump, bo nie wiemy, jak długo ta wojna będzie trwała, bo nie wiemy, jak to będzie wyglądało. Dość szybko po ataku rozpoczęły się ataki odwetowe Iranu na kraje sąsiednie, albo nie sąsiednie, ale kraje Bliskiego Wschodu. Jeszcze bardziej to się wszystko rozkręcało, stąd mieliśmy jeszcze mocniejszy wzrost cen. Ja cały czas przypominam czerwiec 2025 roku, czyli to, co działo się rok temu, kiedy też mieliśmy wymianę ognia między Izraelem i Iranem i nie mieliśmy żadnych poważnych konsekwencji na rynku ropy, no bo właśnie nie było tych innych kwestii. Zamknięcie cieśniny Ormus i właśnie ataków na inne państwa Bliskiego Wschodu. Więc jeśli to ma tak wyglądać, no to być może my jedziemy na rekord, jeżeli chodzi o cenę ropy w ostatnim czasie. No myślę, że tych 158 dolarów z 2008 roku to raczej nie zrobimy. To już musiała być katastrofa totalna.
0: To jest dobra wiadomość.
1: No, ale i to jest dobra wiadomość, ale panie redaktor, jeżeli dojdziemy do ceny 118-119 dolarów, czyli to, co było w marcu, no to mamy 10 zł za benzynę 95, jak nic, już nie mówiąc o oleju napędowym. Jeżeli oczywiście rząd nie wprowadzi żadnego programu, ja uważam, że wprowadzi.
0: Ale trochę nas na to nie stać, umówmy się.
1: Ja myślę, że znajdą się te pieniądze, bo straty także polityczne mogą być dość spore, więc mam wrażenie, że to się stanie, no chyba, że z badań, które na pewno będą na bieżąco robione przez obecnie rządzących, wyjdzie, że Polacy uwierzą w to, że brak możliwości wprowadzenia po raz trzeci programu CPN wynika z tego, że Karol Nawrocki skierował ustawę o ponadnormatywnych zysków do Trybunału Konstytucyjnego, bo to jest dzisiaj ten główny argument stawiany przez rząd, dlaczego nie w pełni zrealizowaliśmy CPN 2, czyli bez obniżenia akcyzy, dlaczego tylko 2 tygodnie trwał. No jeżeli wyjdzie z badań, że Polacy kupują ten argument, no to być może rząd rzeczywiście tego CPN-u nie wprowadzi, ale jeżeli nie...
0: No ale to już jest polityka, miejmy nadzieję, że tak nie będzie.

0: Będzie.
1: Natomiast mam pytanie, ponieważ czas nas goni, ale ten komunikat Orlenu, powinniśmy czuć się spokojnie? Dostawy surowca do rafinerii grupy Orlen realizowane są bez zakłóceń. Czy to jest taki komunikat, którego możemy się trzymać i na dłuższą metę?
0: Oczywiście, że tak. Oczywiście, no, gdyby taka sytuacja miała miejsce rok, to wiadomo, że będzie problem, ale jeżeli to będzie kwestia dni,

0: naprawdę jakiś potężny wzrost popytu, którego raczej chyba nie doświadczymy. Natomiast jest inny problem oczywiście. Sama taka informacja to jest od razu spekulacja. To są spekulacyjne ruchy celne. Mm-hmm. Więc ropy nie zabraknie. Będziemy ją mieli. Tylko pytanie, po jakiej cenie? Bo jak
1: no
0: pani
1: właśnie, czy możemy się w tym tygodniu spodziewać dużych podwyżek? Bo tak. Podwyżek pewnie tak, ale czy dużych?
0: Tak, dużych. Niestety dużych. Mm-hmm. Niestety dużych i tak jak powiedziałem, dzisiaj trudno jest naprawdę cokolwiek prognozować. No, pamiętamy wypowiedź Trumpa sprzed już prawie 3 dni z nocy. W kontekście wyborów oczywiście, że wojna się zakończy po wyborach. Mm-hmm. Tu w różny sposób się interpretuje te jego słowa. Ci, którzy bardzo irracjonalnie chcą do tego podchodzić, mówią, no tak, to chodzi o to, że Irańczykom zabraknie pieniędzy tak naprawdę na kontynuowanie ataków, no bo amerykańskie okręty wojenne dzisiaj kontrolują wywożenie ropy z Iranu, zresztą no, kontrolują także w taki sposób, że po prostu zatapiają te irańskie tankowce, więc to będzie taki element, który może doprowadzić do jakiegoś tam ograniczenia tego konfliktu, ale to się na pewno nie stanie przed listopadem.
1: No dobrze, będziemy monitorować tę sytuację. Na naszej antenie też PRK Polskiego Radia Kierowców. Marek Zuber, ekonomista WSB, był naszym gościem. Na
0: bardzo
1: pewno
0: dziękuję.
1: Będziemy śledzić.
0: I obym nie miał racji z tymi cenami, no ale niestety.
1: No to nie trzymamy pana
0: Nie, proszę
1: słowo.
0: Nie trzymać. Tak.
1: Dziękuję bardzo i do usłyszenia.

0: Zjeżdżamy, wyjeżdżamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na autostradzie A4 problemy trwają między węzłem Lubiatów a węzłem Złotoryja. W pobliżu Lubiatowa zepsute auto osobowe blokuje jeden pas w kierunku Zgorzelca na 81 kilometrze. W województwie podkarpackim natomiast wciąż cierpliwość przyda się na krajowej 19 między Domaradzem a miejscem piastowym. W pobliżu miejscowości Kombornia dachowało auto osobowe i na 244 kilometrze poruszamy się naprzemiennie. Nie skończyły się też problemy w województwie mazowieckim. Na krajowej 50 pomiędzy Wiskitkami a Sochaczewem droga jest zamknięta. W Aleksandrowie trwa akcja służb. Droga została zablokowana na 98 kilometrze, bo wywróciła się tam ciężarówka.
0: Z czego się śmiejesz?
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Kamil, zdradź,
2: no tak, nie, no
0: że
2: tak,
0: ze mną?
2: No nie, no gdzie z ciebie? No rozbawiła mnie tutaj. Rozbawiła mnie pewna sytuacja, tak, ale dałem radę
0: może
2: chyba. Nie, tak, nie, no jak? Nie.
0: To nie
2: może,
0: możesz?
2: Nie mogę.
0: Mm. No dobra, będę cię namawiała później, żeby się jednak powiedzieć.
2: Dobrze, może zdołasz, może ci się uda.
0: No to mamy 20 minut do kolejnych informacji drogowych.

PLK Polskie Radio Kierowców. Zaglądam do aplikacji naszej, no i tam odzywacie się do nas, co bardzo nas cieszy. Jest to bardzo miłe. Direx napisał, że idzie jesień, a i owszem, w Tucson w Arizonie o 7 rano 30 stopni. Tak, tak, 30 stopni, proszę Państwa, ale to Tucson, Arizona. W Polsce trochę mniej, szczególnie

Pogodowe podajemy Wam zawsze o godzinie pełnej, a więc już o 17 zrobi to Marcin Koczyba, który zawiezie Was na luzie. Mam nadzieję, że całą sobotę tak naprawdę jedziecie na luzie. Tych korków w tej chwili, jak tak patrzę, dużo nie ma, więc przejazd bez emocji, bez specjalnych spowolnień i utrudnień się odbywa. Szczegóły o tym, co dzieje się w pogodzie, to za minut 20, a o tym, co dzieje się na drogach, za minut 10.

0: PLK Polskie Radio Kierowców. My dotrzymujemy słowa. 16.50 i informacje z dróg.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Nowe utrudnienia w województwie wielkopolskim na krajowej 92 na odcinku Trzciel-Lwówek. W Bolewicach motocykl zderzył się z kamperem. Na 115 kilometrze droga została zablokowana. Jeden z pasażerów zginął na miejscu. W związku z tym te utrudnienia potrwają tam całkiem sporo, bo jeszcze przynajmniej według policji 3 godziny na miejsce musi jeszcze dojechać prokurator. W związku z tym blokada tej drogi potrwa, tak jak wspomniałem. Przygotowano objazdy drogami lokalnymi. Trwają też problemy na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim między węzłem Lubiatów a węzłem Złotoryja. Na 81 kilometrze zepsute auto osobowe blokuje jeden pas ruchu w kierunku Zgorzelca. Województwo podkarpackie, tutaj nadal problemy są na drodze krajowej numer 19 między Domaradzem a miejscem piastowym. W pobliżu Komborni dachowało auto osobowe i na 244 kilometrze jezdnia jest częściowo zablokowana. Poruszamy się tam naprzemiennie. I jeszcze województwo mazowieckie. Blokada trwa na krajowej 50 między Wiskitkami a Sochaczewem. W Aleksandrowie trwa akcja służb. Rano wywróciła się tam ciężarówka i najpierw na 98 kilometrze poruszaliśmy się naprzemiennie, a od ponad godziny droga jest zamknięta, bo służby próbują tę przewróconą ciężarówkę z jezdni usunąć. Wytyczono tam objazd drogami lokalnymi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: PLK Polskie Radio Kierowców, już za 8 minut będzie godzina 17, wtedy opowiemy Wam o pogodzie.

0: PRK Polskie Radio Kierowców. Już powolutku dobijamy do godziny 17. W studiu jest oczywiście Marcin Koczyba. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Motoretro no dzisiaj.
0: Motoretro, ale na luzie.
1: Tak, z lekarzem będziemy rozmawiać.
0: O, my mieliśmy lekarza też, rozmawialiśmy.
1: Tak, o czym?
0: O przytomności umysłu.
1: A my
0: za kierownicą.
1: O zdrowiu i kondycji samochodów. O. Lekarz założył klinikę samochodów.
0: Będzie ciekawie.
1: Na co dzień jest lekarzem, chirurgiem, a w wolnych chwilach jest człowiekiem, specjalistą od renowacji wyjątkowych, zabytkowych samochodów. Wszystko dzieje się w Dąbrowie Tarnowskiej w Małopolsce. No i pan doktor dzisiaj będzie naszym gościem. Będą też pasjonaci, którzy razem z nim tam działają i opowiedzą, na co zwrócić uwagę. Ty wiesz, że oni potrafią, to jest nieprawdopodobne. Jest listwa tam z przodu, wiesz, grill samochodu i jakaś mały kawałek chromowanej listwy o centymetr dłuższy i oni już wiedzą, który to rocznik. Naprawdę, to jest niesłychane.
0: Aż za nie mówiłam.
1: No ja też, no, a oni tak po prostu, wiesz, tak tym żyją.
0: No proszę, hobbyści, fascynaci, dokładnie. No to zapraszamy, zapowiada się bardzo ciekawie. Ja już dziękuję, Monika Gniewaszewska, i zostawiam was z Marcinem.
1: Zapraszam.

Gaz na ulicach śpiewał Kazelot Staszewski, Kazelot, bo sam się tak kiedyś podpisywał, czyli Kazik Staszewski. I kult, no dzisiaj gazu może nie ma, ale chmur trochę jest. Za chwilę opowiemy trochę więcej o pogodzie, ale proszę, żeby państwo uważali, bo ten weekend taką kapryśną pogodę przynosi, która naprawdę potrafi sporo niespodzianek kierowcom sprawić. Mocny wiatr, który gdzieś z boku szarpnie autem, potrafi czasem auto przesunąć na sąsiedni pas. Więc nie rozpędzajcie się, uważajcie, zwłaszcza kiedy wyjeżdżacie z między drzew albo za samochodu, bo w takich okolicznościach o takie sytuacje najłatwiej. Jest godzina 17, PRK, Polskie Radio Kierowców, Motoretro, Marcin Koczyba, zapraszam. Dzień dobry!

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: 21 stopni w Legnicy i w Słubicach i to jest najcieplejsze miejsce w Polsce, czyli szału nie ma. Najchłodniej w Lesku i w Zakopanem, tam 10 stopni pokazują termometry. Synoptycy zapowiadają, że w nocy zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami będą i rozpogodzenia, ale też pojawi się deszcz, miałem powiedzieć śnieg, na szczęście nie. Opady deszczu w wielu miejscach zanikające, przesuwające się na wschód, a nad ranem silne zamglenia i lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna nocą we wschodniej połowie kraju i w Sudetach od 6 do 10 stopni, lokalnie spadek temperatury do 4, a w Dolinach Karpackich do 2 stopni. Na pozostałym obszarze temperatura minimalna od 10 w centrum do 14 na zachodzie i 15 miejscami na wybrzeżu. No dobrze, że to 15 na końcu, bo trochę optymizmu.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Nasza aplikacja cały czas do Państwa dyspozycji, więc mogą Państwo już pisać. Motoretro, może macie jakieś zabytki, którymi chcecie się pochwalić? Chętnie poczytamy.

0: 9 minut po 17. Emilia Kleszczewska w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jaka uśmiechnięta, wypoczęta. Rozumiem, że weekend był taki chilloutowy.
1: Zaczyna się dopiero w sumie, no bo sobota jest. Godzina 17, to dopiero wszyscy się szykują pod imprezę chyba, no nie?
0: A, nie wiem, czy chyba zegarek mi spieszy.
1: A no widzisz.
0: To jest sobota.
1: Jest sobota, 12. No. O ile się nie mylę? Tak. 12?
0: Tak, 12. Września.
1: Września.
0: 2027.
1: A nie ósmy?
0: Nie, szósty. Dobra, proszę nie regulować kalendarza ani zegarków według tego, co my mówimy.
1: Niektórzy na antenie kiedyś mówili, że była godzina

0: na 7:20, a było powiedziane, że jest 8 za 40 minut.
1: Tak, to ja nawet wiem, kto to powiedział.
0: No, ja też wiem.
1: Tak, no to potrafi podnieść ciśnienie, taki komunikat. Ale dobrze, my ciśnienia nie podnosimy, staramy się, żeby państwu się miło i bezpiecznie podróżowało. No i teraz właśnie wiadomości dla kierowców. Zobaczymy, jak to będzie z tym ciśnieniem.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Pojawiła się najnowsza informacja z drogi krajowej nr 92 w województwie wielkopolskim. Tam na 115 kilometrze w miejscowości Bolewice. No wiemy, że jest bardzo poważne zdarzenie drogowe. Motocykl zderzył się z kamperem i droga jest całkowicie zablokowana od godziny 13:30 już. Te utrudnienia potrwają nawet 6 godzin na drodze krajowej nr 92. Przypominamy, to województwo wielkopolskie. Jeżeli chodzi o Mazowsze, to droga krajowa nr 50 cały czas jest zakorkowana na wysokości miejscowości Aleksandrów. To 98 kilometr, gdzie wywróciła się ciężarówka. I ta ciężarówka cały czas blokuje przejazd w obu kierunkach, czyli jeżeli jedziecie w kierunku Sochaczewa, czy też do miejscowości Wiskitki, wytyczono objazd drogami lokalnymi. Droga krajowa nr 19 to Kombornia, dobrze mówię, Kombornia, województwo podkarpackie, dachowanie samochodu osobowego. I jeżeli chodzi o utrudnienia, one są od godziny 15:20. Za chwilę te utrudnienia powinny się zakończyć, ale jeżeli chodzi o krajówkę, to prowadzeni jesteście na razie jeszcze jednym pasem naprzemiennie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Czyli najlepsza ekipa radiowa dzisiaj nadaje, pisze nasz słuchacz. No, dziękujemy za miłe słowa, postaramy się nadawać miło i przyjemnie. Bądźcie z nami, nasza aplikacja do waszej dyspozycji.

0: stoję, chociaż chciałem siedzieć. Przyjdzie koniec, a nie zdążyłem ci powiedzieć.
1: 19 minut po 17 PRK, Polskie Radio Kierowców. Moto retro dzisiaj. Wierzcie czy nie, ale są ludzie uniwersalni. Nie ma ich może zbyt wielu. Są często gdzieś w swoim środowisku, robią różne rzeczy, ale nie wszyscy łączą kropki i nie zauważają, że są tacy no, wielozadaniowi. Przed nami nasz słuchacz Norbert Kopeć. Dzień dobry, witaj, cześć.
2: Dzień dobry, witam państwa, a do ciebie Marcinie, cześć.
1: Tak, wiesz co, tak sobie pomyślałem, że to fajnie brzmi, lekarz od samochodów. Jesteś lekarzem z zawodu i z pasji, zresztą świetnym lekarzem, tak twierdzą twoi pacjenci, natomiast jesteś też lekarzem samochodów. Opowiedz o tym, to jest klinika, jak ona się nazywa?
2: Klinika starych aut.
1: Świetnie.
2: Tak nazwali ją moi koledzy, z którymi dajemy drugie życie tym starym samochodom.
1: Wiem, że te stare samochody w, wasz,

0: rękach odzyskują pierwszą młodość, nie drugą, bo dbasz o detale w taki sposób, że przyznaję, że zdumiewający dla mnie, jak bardzo potraficie te samochody przywrócić światu w doskonałej formie.
1: No to był taki główny cel naszego działania, ponieważ nie staramy się budować nowych, customowych jakichś tam samochodów, przebudowywać, upiększać. Staramy się dać drugie życie tym samochodom, które już w tej chwili zostały praktycznie w wielu miejscach zapomniane, były przez wiele lat wyśmiewane, bo taki był na przykład Maluch, którego jeszcze 20 lat temu wszyscy się pozbywali, wyśmiewali się, czy dużego Fiata. My staramy się w tej chwili te samochody gdzieś odnaleźć, gdzie się tylko jeszcze da, w lepszym lub gorszym stanie i przywrócić im fabryczny stan, bo to jest nasz cel. Przywrócić mu dokładnie taki stan, w jakim on wyjechał kiedyś z fabryki. Powiem szczerze, udało się. Może trochę nieskromnie, ale udało się nam to w kilku samochodach już uzyskać. No i wzbudzaliśmy ten podziw tych, którzy tak naprawdę znają się na tych samochodach.
0: No i tu, wiesz, jeszcze dotknąłeś jednej rzeczy. Powiedziałeś o customowych pojazdach. Ja oglądając Gotham Garage wielokrotnie serce mi pękało, jak widziałem, jak piękne samochody przerabiali. Fajne są te gotamowe pojazdy, ale to już nie jest to samo. To nie ma zbyt wiele wspólnego z tym, co było na początku. A niektóre to były naprawdę perełki. To pewnie też to oglądałeś i pewnie miałeś podobne odczucia wielokrotnie.
1: Tak, i dlatego nigdy nie chcieliśmy wprowadzać nic nowego do samochodu, który kiedyś 20-30 lat temu był wyprodukowany. To dla nas pełną satysfakcją jest to, że możemy zobaczyć samochód z 85 roku, a w stanie fabrycznym, takim jak wyjechał z fabryki, ze wszystkimi detalami, które są możliwe do odtworzenia.
0: Twoja przygoda z motoryzacją zaczęła się bardzo wcześnie. O ile pamiętam, miałeś 16 lat, tak? Kiedy po raz pierwszy zaczynałeś prowadzić?
1: Tak, 16 lat miałem, bo zrobiłem prawo jazdy mając 16 lat, tak nie na nielegalu trochę, ponieważ pani...
0: To się przedawniło, możemy mówić.
1: Tak, pani, która w loku zapisywała mnie na prawo jazdy, nie zauważyła, że ja dopiero... W lutym się urodziłem, i powinienem dopiero zacząć od nowego roku, a w grudniu przystąpiłem do egzaminu i kiedy przyszło wydać mi dokument, to się wszyscy zastanawiali, jakim cudem się to wydarzyło, że ja mam skończony kurs, zdany egzamin, tylko że ja nie mam 17 lat. No, no i musiałem poczekać te 2 miesiące na to, żeby mi 8 lutego wydano prawo jazdy, bo oni już zrobili ten dokument, a ja czekałem tylko na wydanie.
0: Odebrać. Twój pierwszy samochód w życiu?
1: Mój, o taki osobisty, to był Maluch, ale zaczynałem jeździć Dacią mojego ojca i to był pierwszy samochód, na którym tak naprawdę uczyłem się jeździć. Już osobiście mając dokument na to, żebym mógł jeździć samochodem. No i później wszystkie auta, które były w domu, to były Łady, Polonezy były. No a później miałem swojego Malucha, pierwszego Peugeota 106 w 86 roku. Zaczęła się ogromna przygoda z Peugeotami, miałem ich chyba ze 20 różnych modeli.
0: No nieźle.
1: Było Audi, a teraz jest Mercedes. No, to nie jest kryptoreklama żadna.
0: Nie, no przecież to nie da się nie wymienić.
1: Pytanie, no to mówię jak
0: słuchaj,
1: jest,
0: a powiedz
1: to
0: mi, wymieniam, co było. Te twoje samochody kliniczne, tak? Czyli te auta, które ty odratowałeś i są w twojej kolekcji, to co tam właściwie jest, jeśli to nie jest tajemnica?
1: Nie, no nie jest żadną tajemnicą. Taki unikatowy model, to jest Citroen Diane 6 z 73 roku, odbudowany z ruiny. Odkupiłem go od kolegi w pakiecie razem z Maluchem z 91 roku. Maluch z 91 roku za kilka tygodni, myślę, że zobaczy światło dzienne i będzie w swoim blasku takim, jak był te kilkadziesiąt lat temu. Później był z rodziny Trabant, który od tego roku już jeździ, w pełni odremontowany. Był Polonez z 93 roku, Polonez Caro też dostał swoje drugie życie. A później udało mi się przez przypadek kupić Fiata 132 we Włoszech, który ma 12 000 kilometrów i jest w pełni

pełni oryginalny. Kiedy kilka lat temu pan Sobiesław Zasada go zobaczył, przetarł oczy, popatrzył, mówi, to jest nowy samochód, podniósł wzrok i mówi, Norbert, tylko go zakonserwuj, bo on tu zgnije na tym naszym powietrzu, bo on tylko włoski klimat do tej pory

Nie do wiary. Zrobimy teraz przerwę. Państwo mogą do nas pisać, mówić, zachęcam. Nasza aplikacja cały czas czynna. No a z naszym lekarzem ludzi i samochodów połączymy się ponownie za chwilę.

0: PRKA Polskie Radio Kierowców, Motoretro 17.30, zaglądamy na drogi, zaprasza Emilia Kleszczewska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I ponownie zaczynamy od tej drogi krajowej numer 92, no bo tam niestety tragiczne zdarzenie drogowe. Już wiemy dokładniej, co się zdarzyło w Bolewicach w województwie wielkopolskim na 115 kilometrze. To

0: motocykl, który zderzył się z kamperem, przypominamy. No i niestety jedna osoba zginęła. Droga została zablokowana tak naprawdę już od godziny 13.30, więc od paru godzin mamy utrudnienia między miejscowościami Trzciel i Lwówek. Jeżeli chodzi o Wielkopolskę, to tam te utrudnienia cały czas trwają. No i korkuje się ta droga krajowa numer 92, chociaż w najbliższym czasie oczywiście raczej odradzamy, żeby nią przejeżdżać w obu kierunkach tak naprawdę. Jeżeli chodzi o dobre wiadomości, to zakończyły się już prace na autostradowej czwórce w województwie dolnośląskim, tam na 81 kilometrze po 15 zepsuł się samochód osobowy i mieliśmy zablokowany prawy pas w kierunku z Gorzelca, no ale teraz do Lubiatowa i do Złotoryi powinniście albo za chwilę pojechać, albo już jedziecie czystą trasą. A jeżeli chodzi o to, gdzie jeszcze mamy prace drogowe, droga krajowa numer 19 to akurat Podkarpacie na 244 kilometrze w pobliżu miejscowości Kombornia, gdzie dachował samochód osobowy. Tam też niestety jedna osoba w wyniku tego wypadku została ranna, ale prowadzeni jesteście przez drogę krajową numer 19 jednym pasem naprzemiennie. No i jeszcze droga krajowa numer 50 to akurat Mazowsze. Kolejne zdarzenie z Mazowsza. Wiskitki Sochaczew. Tam samochód ciężarowy wywrócił się na trasę i droga jest cały czas zablokowana, ale na miejscu też działają służby i prowadzą was w obu kierunkach drogami lokalnymi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

PRK, Polskie Radio Kierowców, 25 minut do godziny 18. Państwo piszą, Kombornia, Droga Krajowa 19, jest przejezdna, brak ograniczeń w ruchu. Dzięki za podpowiedź, czekamy na kolejne. A my wracamy do rozmowy o tym, jak utrzymać w formie samochody, które swoje lata mają, często bardzo duży przebieg, ale wciąż zachwycają. No i co zrobić?

0: żeby tak się działo. Razem z nami dr Norbert Kopeć, który ludzi i samochody potrafi wyleczyć. Powiedz, bo to tak się stało, że ty zacząłeś i dołączyli do ciebie ludzie, z którymi współpracujesz przy tej restauracji, renowacji starszych samochodów, tak? Tak to się zaczęło
1: tak,
0: wszystko?
1: Tak, to się stało. Mhm. Tak, to się wszystko zaczęło w ten sposób, że szukałem wśród mechaników na lokalnym rynku ludzi, którzy byliby mi w stanie pomóc w renowacji tych samochodów. I kiedy zrobiliśmy jeden, drugi samochód, to powstanie tej kliniki to była tak naprawdę ich inicjatywa. To pewnego dnia przyszedłem i pokazują mi zrobioną taki uchwyt do maglownicy, do malucha i na nim jest wycięty Team Kopeć, klinika starych Audi. I pytają mi się, co bym powiedział na to, gdyby coś takiego powstało, no skoro jest nas już kilku, bo w tej chwili to jest nas kilku takich pasjonatów na tym rynku, którzy właśnie zajmują się tym. Jedni piaskują, jedni malują, jeden zajmuje się mechaniką i tak do kiedy poskładamy to wszystko w jedną całość, no to powstaje z tego taka perełka, bo te samochody naprawdę odbudowane są takimi perełkami. Każdy z nas gdzieś tam ma swoje auta, no i stwierdziliśmy, że taki Team Kopeć może być na naszym rynku i mamy się czym pochwalić. Mhm. I pomóc tym, którzy chcieliby również zacząć kolekcjonować takie samochody.
0: Pozostali uczestnicy, czy członkowie tej kliniki to mechanikami są, czy to są ludzie też tak jak ty,
1: tak,
0: innych
1: profesji? To są w większości mechanicy. Mhm. Nie wszyscy, powiedzmy, zawodowo tym się zajmują, ponieważ mam taką rodzinną, zaprzyjaźnioną firmę, których zarówno pomagałem tam kolegom jako lekarz i później może to było na zasadzie takiego rewanżu również, że oni chcieli w jakiś sposób pomóc i mnie. No i powiem, to już jest w tej chwili taki bardzo przyjacielski, to już nie nawet koleżeński, tylko przyjacielski układ. Jeden z kolegów ma właśnie zakład, w którym jest piaskowanie i malowanie proszkowe. Kolejny kolega, który zajmuje się wraz z całą trójką swoich synów remontami samochodów ciężarowych. Oni zajmują się blacharką, lakiernictwem. A kolega, który z zawodu w tej chwili jest mechanikiem w zakładzie gazownictwa, jeździ w pogotowiu gazowym, no to Jarek jest tym od tej mechaniki, od tego składania takiego precyzyjnego i to spod jego rąk już na końcu wychodzi taki samochód fabrycznie poskładany.
0: Gdyby policzyć te auta, które macie wy, czyli wszyscy, o których wspomniałeś teraz, to ile tych aut mniej więcej?
1: To już jest kilkadziesiąt, to nam jest chyba ze 20 kilka samochodów.
0: Nieźle.
1: Ja ich mam 16, no to jak policzyć, u Krzyśka jest samochodów, Mercedesów jest 5, to już jest 21, któryś tam ma też jeszcze malucha, więc no jest na pewno dobrze ponad 20 samochodów.
0: Maluchy w twoim życiu są bardzo ważne, to warto też naszym słuchaczom o tym powiedzieć, bo ty bierzesz udział w tej wyprawie małych kwiatów dla dzieci, tak?
1: Tak.
0: Czyli
1: tak,
0: wielka wyprawa małych kwiatów. Mhm.
1: Tak, w zeszłym roku jechaliśmy 40-letnim maluchem, dlatego mieliśmy numer 40, moja załoga miała. Mhm. Przejechaliśmy 5000 kilometrów bez żadnej awarii, to naprawdę tam nie było żadnej awarii. W tym roku jechaliśmy maluchem, który ma 32 lata, z 1994 roku. Tamten został w takim stanie, w jakim wrócił, z tymi samymi oklejeniami z wielkiej wyprawy. To już jest taki eksponat, którego tylko pokazujemy. A przygotowaliśmy od zera samochód, który był poddany pełnej renowacji i w tym roku startował w wielkiej wyprawie maluchów. Przejechał 5,5 tysiąca kilometrów. Zaliczył dwie drobne awarie. To była nieszczelność baku, bo guma gdzieś tam, nowa guma założona, niestety rozszczelniła się i w Tarnowie urwał się zabierak po lewej stronie, ale 5 minut i mechanicy go przywrócili do stanu jezdnego i pojechał dalej, więc objechał całą trasę bez żadnej większej awarii i jeździ dalej.
0: Fantastycznie. Wrócimy do naszej rozmowy po godzinie 18.

I państwo mogą do nas pisać i mówić. Norbert Kopeć, lekarz, kolekcjoner, a także człowiek, który o mechanice samochodowej wie bardzo dużo. O tym też dzisiaj jeszcze porozmawiamy, o pewnym, albo nie uprzedzajmy wypadków, o tym demontażu, wiesz. Dobrze, będziemy o tym dzisiaj rozmawiać. Proszę z nami zostać.

0: 10 minut do 18 PRK, Polskie Radio Kierowców, Emilia Kleszczewska w studiu, uśmiechnięta.
1: No, jak zawsze, nawet dobra mina do złej gry nawet.
0: Tak? Mhm. Ale jest zła gra dzisiaj, czy raczej
1: troszkę
0: już w porządku?
1: Jest, troszkę się dzieje na tych trasach, chociaż ogólnie jak tak się patrzy na mapę, to teoretycznie nic się nie dzieje, tylko pod Wrocławiem mamy jakiś korek, no i w Warszawie na S8 jak zawsze, ale na tych drogach krajowych, no dzisiaj sporo zdarzeń, dlatego trzeba na siebie uważać, po prostu taki apel, żebyśmy mieli oczy dookoła głowy.
0: No i słuchali uważnie wiadomości dla kierowców.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Bo ponownie zaczynamy od drogi krajowej

0: Numer 92, gdzie był tragiczny wypadek w Bolewicach w województwie wielkopolskim na 115 kilometrze. To motocykl zderzył się z kamperem. Wiemy, że jedna osoba zginęła. Droga jest cały czas zablokowana i tak naprawdę już od 13.30, jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 6 godzin mają trwać te utrudnienia, czyli jeszcze do godziny 19. Trwają prace drogowe jeszcze na kilku odcinkach. Droga krajowa numer 48 w województwie łódzkim to odcinek Studzianna, Poświęcne. Trzeba tam zwolnić do 50 km na godzinę. Kierowcy przejeżdżają jednym pasem na zmianę. Mamy tam też zakaz wyprzedzania. Jeszcze trasa S5 do 20 w województwie dolnośląskim. Zajęty jest lewy pas od węzła Krościna do węzła Prusice. A jeżeli chodzi o te dobre wiadomości, to takie właśnie pojawiły się z drogi krajowej numer 19, która jest odblokowana. Tak też mówił nasz słuchacz, że na 19 jednak już się jedzie dobrze w obu kierunkach, czyli do miejscowości Doma i do miejsca Piastowego, a tam przypomnijmy w pobliżu miejscowości Kombornia na Podkarpaciu na 244 kilometrze po 15 dachował samochód osobowy. Jedna osoba w wyniku tego zdarzenia drogowego została ranna i wprowadzony był przejazd jednym pasem naprzemiennie, ale jak mówiłam, teraz już jechać możecie. No i jeszcze sprawdzamy, gdzie właśnie są te korki na głównych trasach. Na pewno jest to S8 przed wjazdem do Wrocławia i widzimy tam, że jest też zablokowana już trasa na wysokości Łoziny. Jeszcze nie mamy dokładnych informacji, dlatego czekamy i też na te od Was, ale przede wszystkim od służb. Dajcie znać, jeżeli wiecie, co się tam dzieje. 22 513 11 11.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: My też zostajemy, może nie do rana, ale na pewno do 22. Proszę z nami zostać. Jest godzina, jak na razie, 18. PRK, Polskie Radio Kierowców, Motoretro. Marcin Koczyba, zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Najcieplej w Słubicach 22 stopnie, najchłodniej w Zakopanem 10 stopni. W nocy zachmurzenie duże, ale tak naprawdę pogoda zmienna. Trochę chmur, trochę deszczu, więcej przejaśnienia, potem znowu więcej deszczu. Nad ranem mgły i zamglenia ograniczające widzialność do 300 metrów. No i to taka noc niezbyt szczególnie dobra dla kierowców. Temperatura minimalna we wschodniej połowie kraju i w Sudetach od 6 do 10 stopni. Lokalnie spadek temperatury do 4. Czyli prawie zima. No nie, może przesadzam. 4, ale to już jest blisko zero.

0: Więc jakby ktoś gdzieś bardziej w góry pojechał, to proszę uważać, bo letnie opony niekoniecznie lubią już taki chłód na jezdni. A w dolinach karpackich temperatura do 2 stopni. No, na pozostałym obszarze na szczęście lepiej. Od 10 w centrum do 14 na zachodzie i 15 miejscami na wybrzeżu. Czyli taka chłodna noc, ale to jeszcze nie jest zima. Nie martwcie się, ale uważajcie.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: Vademecum skauta. Chciałabyś być skautem, Emilio?
1: Skautem?
0: Skautką?
1: Wiesz co, byłaś ja trochę lubię takie, no ja to lubię to trochę samo. Takie klimaty. W harcerstwie nie byłam, teraz robię takie bardzo podobne rzeczy.
0: O, powiedziałbym dużo bardziej zaawansowane.
1: Ale myślę, że gdybym mogła się cofnąć w czasie i znowu mieć tych lat 7, 8, 9, 10, to bym do skautów chyba dołączyła. To jest trochę taka rzecz, której żałuję, że nie zrobiłam.
0: No tak, ale to z harcerstwem to jest... dużo zależy od miejsca, w którym się jest. Nie wszędzie jest tak samo. Nie wszędzie trafisz na taki sam zespół ludzi i... no jak w życiu. No.
1: A ty byłeś skautem?
0: No też nie byłem.
1: A, no
0: zresztą
1: widzisz.
0: Wiesz, jak ja byłem w wieku skautowskim, to w Polsce był po prostu zwyczajnie ZHP i nic więcej.
1: Czyli
0: tak?
1: Nie potrafimy sobie zbudować domku na drzewie. Byśmy musieli spać gdzieś.
0: Tu byś się zdziwiła, moja droga. Ja tutaj myśmy domki, bunkry budowali ziemne, w ogóle tak.
1: To ja bym musiała spać na gołej ziemi, bo nie potrafię.
0: Myśmy tworzyli oddziały partyzanckie, wiesz, lat 7 biegaliśmy z patykami.

0: i robili tak było.
1: No widzisz.
0: To mi się dostało z tamtych lat.
1: To byście mnie najwyżej przyjęli po prostu. Pewnie. Do domku na drzewie.
0: Dziewczyny w tym czasie gotowały obiady z babki lancetowatej. A myśmy walczyli z wrogiem. Mój Boże, o tym też możemy porozmawiać, jeśli państwo mają takie wspomnienia.
1: Kto był w harcerstwie?
0: Tak, ale kto budował domki na drzewie? No to teraz zaglądamy na drogi i tu już bardzo poważnie.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Tymczasem my na trasy zaglądamy jak zawsze co 20 minut. Trasa S7 Płońsk-Warszawa w Czosnowie na 157 kilometrze zepsuł się bus i mamy zablokowany prawy pas jezdni w kierunku Warszawy. Tam, jak właśnie podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, przez godzinę mogą być utrudnienia. No i tak patrzę sobie na te mapy, czy w Czosnowie mamy korek. Na razie raczej nie. Widzimy, że tam są utrudnienia. No ale do Warszawy raczej na spokojnie dojedziecie. Większy ruch jest tak naprawdę przed samym Łomiankami. No jeżeli już wjeżdżacie do Warszawy przez Młocin. I jeszcze jedna wiadomość, akurat dobra. Droga krajowa numer 92. Odcinek Trzciel-Lwówek w miejscowości Bolewice. Już zakończyły się prace służb. One zakończyły się godzinę wcześniej, bo do 19 ten odcinek miał być zablokowany. Przypomnijmy tragiczne zdarzenie na trasie. Motocykl zderzył się z kamperem. Tam jedna osoba zginęła. No i droga była zablokowana właśnie od 13.30. Jeszcze jedna wiadomość, kolejna droga krajowa, numer 24, województwo lubuskie, Pniewy, Skwierzyna, w pobliżu miejscowości Przytoczna, zderzenie trzech samochodów osobowych. Drogę mamy całkowicie zablokowaną i na miejscu są już służby, wytyczyły też objazd przez miejscowości Chełmicko, Międzyrzec, Pszczew i Sterki. Od 17 mamy te problemy na trasie i uwaga, bo tutaj tak jak prognozują służby, prace na drodze krajowej numer 24 mogą potrwać jeszcze do 21.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 20 minut po 18 PRK, Polskie Radio Kierowców, Motoretro. Rozmawiamy jak zawsze w tym programie o tych trochę starszych samochodach, ale przede wszystkim o ludziach, którzy tymi samochodami się zajmują, bo gdyby nie oni, to tych aut już dawno by nie było i nie byłoby czego podziwiać na różnych zlotach, paradach i innych pięknych sytuacjach, gdzie takie auta się pojawiają. Norbert Kopeć, lekarz, a także lekarz samochodów jest dzisiaj z nami. Pytanie takie, powiedz, bo te samochody, które wy ratujecie w Dąbrowie Tarnowskiej, czy to są samochody takie, które no, wyglądają troszeczkę przytyrane, jak się mówi potocznie, czy takie bardziej zniszczone, gdzie już korozja robi swoje, też takie auta bierzecie na warsztat?
1: To wszystko zależy od tego, jaki samochód

0: się trafi. Tak jak wspominałem już o tej Citroen Dianie, to był samochód dosyć mocno nadszarpnięty zębem czasu, ale w związku z tym, że to taki bardzo unikatowy model, no to odbudowywaliśmy go. To trwało kilka lat i udało się go odbudować w 100%. Części szukałem wszędzie, gdzie się tylko dało, łącznie z tym, że sprowadzałem blachy z Holandii nawet, ale to dlatego tylko, że ten samochód no, był wręcz u nas bardzo, bardzo unikatowy i zależało mi na tym, a kiedy przyjechał rzeczoznawca, bo żeby zarejestrować ten samochód, to trzeba było go zarejestrować na żółte tablice, to kiedy miał całą dokumentację, obejrzał ten samochód, pomierzył wszystko, to podniósł głowę i mówi, ale on jest w 100% oryginalny. Nie oryginalny jest tylko malowanie może tego samochodu, bo on był dwukolorowy, a malowane były zawsze jednokolorowo. Reszta jest w 100%.
1: To jest ten taki, który przypomina nieco Citroena CV, tak?
0: To jest zmodyfikowana, to jest już takie rozwinięcie 2CV-ki. On był krócej produkowany niż 2CV-ka. Miał być nawet w Polsce produkowany zamiast malucha. Była przygotowana taka specjalna wersja dla Polski z metalowym dachem, a on ma brezentowy dach. No maluch wygrał to, żeby u nas być produkowany.
1: A, to teraz ci zadam pytanie, którego nikt nie lubi. To dobrze czy źle? Jak uważasz? Czy jednak może szkoda, że to ten Citroen nie trafił zamiast malucha?
0: Trudno powiedzieć. Kiedy patrzymy, maluch był zupełnie innym samochodem. Ten Citroen, no to takie bardziej papierowe auto, rozwiązania takie, że czasami żeśmy pękali ze śmiechu, patrząc jak rozbieraliśmy ten samochód. Dobrze, że są ludzie, którzy na pewnych rzeczach się znają, na przykład przewód hamulcowy jest zwinięty w spirale i wsadzony do rury, która łączy dwie piasty z tyłu. No rozwiązanie tylko, to naprawdę tylko chyba w tym samochodzie takie. I to człowiek, który wiedział, jak to zrobić, to telefonicznie mi powiedział, co należy i przygotował to. Także,
1: czyli jednak maluch był prostszą konstrukcją, czyli lepszą jak na nasze możliwości.
0: Nie, maluch był solidniejszy. Tamten był niesamowitym wynalazkiem. To naprawdę na ramię, ale jakieś takie cuda były w tym samochodzie, że to naprawdę aż trudno opowiedzieć. To trzeba zobaczyć i wtedy dopiero człowiekowi
1: się otwierają. Właśnie oglądam zdjęcia. I już sama konstrukcja, reflektory, to wszystko jest takie trochę nie wiadomo skąd.
0: Tak, to taka papierowa konstrukcja, ale on po schodach mógł jeździć, bo niezależne zawieszenie na przykład w tym samochodzie, no ale naprawdę maluch jest takim zdecydowanie solidniejszym samochodem.
1: A tam w Paryżu mieli więcej schodów niż na przykład tu w Warszawie, więc może dlatego wpadli na pomysł, że warto coś takiego zastosować.
0: Chyba tak.
1: A powiedz tak, średni czas rekonstrukcji takiego pojazdu. No to kilka lat tak naprawdę, tak? Bo to zależy oczywiście od stopnia zniszczenia.
0: Tak, to zależy od stopnia zniszczenia, a poza tym od stopnia dostępności części. To by można było wszystko zrobić szybciej, gdyby ktoś się zajmował tylko i wyłącznie tym. My to naprawdę, tak jak koledzy wszyscy, którzy są w tym całym naszym teamie, no to zawodowo każdy pracuje, zarabia pieniądze na czym innym, a to jest nasza dodatkowa praca i nieraz to są godziny nocne, kiedy na przykład robi się to w nocy, bo wtedy jest chwila czasu na to i urywa się go sobie, rodzinie i wszystkim, byle powiedzmy coś takiego zrobić. No i nieraz przyjeżdżałem do Krzyśka, była późna noc, a Krzysiek tam siedzi i mówi, że już czwartą godzinę stara się ten zamek tam zamontować, ale nie pasuje, ale on go do rana zrobi. No i rano, kiedy przyjeżdżało się, to był zrobiony.
1: To jest piękne i to dlatego cieszę się, że mamy ten magazyn Motoretro, dlatego, że możemy o takich rzeczach porozmawiać, bo motoryzacja trochę traci swój blask takiej właśnie trochę odkrywczości, trochę takiej samodzielności przy naprawianiu. Ja pamiętam moje pierwsze auta w życiu, bym nie pojechał do mechanika zmienić klocki hamulcowe, bo by mnie ten mechanik przepędził, no bo jak, no wstyd, tak? To już trzeba by było być naprawdę, kto by to w ogóle jechał, więc sobie sam wymieniałem i to było naturalne, wszyscy wymieniali. Dzisiaj zapomnij.
0: Do mechanika trzeba było zawieźć klocki hamulcowe i go poprosić. No to tak. Po co było jechać i się prosić?
1: Tak, jak można było to zrobić przed domem?
0: I się zmieniało.
1: Jasne, no w garażu czy na podjeździe dało się zrobić. No dzisiaj zupełnie inne czasy, inne auta. i inni kierowcy, bo dzisiaj to już rzeczywiście młodzi ludzie niespecjalnie się orientują w mechanice, ale też ta mechanika w tych współczesnych autach to jest bardziej elektronika niż mechanika. Wrócimy do naszej rozmowy za kilka minut. Państwo mogą do nas pisać. Ten Citroen naprawdę ciekawy jest. Patrzę na zdjęcia.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 18.30. Emilia Kleszczewska w studiu. No i ruszamy, zaglądamy na drogi sobotni.
1: No tak, sobota
0: dzisiaj. Sobotni wieczór, ustaliliśmy. Tego się trzymamy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Sobota wieczór, tak jeszcze dodamy. Godzina 18.30. Zawsze o w pół mamy wiadomości, tak co 20 minut. Zaglądamy na autostradową czwórkę. Czy tutaj jeszcze jest rzeczywiście korek? Pytacie nas też w aplikacji. W trasie do Krakowa nie ma, chociaż niewielkie przewężenia są na wysokości węzła w Balicach. Zupełnie inna sytuacja jest natomiast przed wjazdem do Wrocławia, o czym też piszecie w naszej aplikacji. Dokładniej wypadek za stacją benzynową na wysokości miejsca obsługi pasażerów.

0: Michałowice w kierunku Wrocławia. Trasa S8. Zablokowany jest ten ruch całkowicie. To wiadomość od właśnie naszych słuchaczy. Dziękujemy, bo rzeczywiście jeszcze nie mieliśmy potwierdzenia od służb odnośnie tego, co wydarzyło się na S8. Korek jest. Rzeczywiście on ma już kilka kilometrów. Przypomnijmy raz jeszcze w trasie do Wrocławia. Czyli jeżeli próbujecie się do miasta dostać, do centrum, to najlepiej wybrać objazd na przykład przez drogę wojewódzką, na przykład 368, chociaż można też wjechać od północnej strony, na przykład przez Trzebnicę. A jeżeli chodzi o pozostałe wiadomości, to przypominamy, że są utrudnienia na trasie S7, gdzie była awaria busa. Zablokowany był prawy pas w kierunku Warszawy od 17.50. No i poważne zdarzenie drogowe na drodze krajowej numer 24. 3 osoby są ranne. Miejscowość Przytoczna. Przytoczna, już za każdym razem sprawdzam, czy dobrze mówię nazwę tej miejscowości, ale to tam, czyli między miejscowościami Pniewy, Skwierzyna na 43 kilometrze. Zderzyły się 3 samochody osobowe i od 16.30 droga jest całkowicie zablokowana, ale spokojnie, tam służby wyznaczyły też objazd przez miejscowości Chełmicko, Międzyrzec, Pszczew, a także przez miejscowość Sterki.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: pamiętaj mnie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców, 25 minut do godziny 19, Motoretro. Norbert Kopeć, lekarz i lekarz samochodów, jest dzisiaj z nami, kolekcjoner aut. Norbert, jak to jest, bo powiedz mi, bo jeżeli nie ma oryginalnych części do samochodów, które podlegają renowacji, to co się robi? No bo może tak być, że niektóre modele były na tyle unikatowe, że niewiele ich zostało, bo były krótkie serie, no i co w takiej sytuacji? Ktoś to produkuje, coś się przerabia? Jak wy działacie?
2: No to szuka się albo gdzieś po złomowiskach takich samochodów, bo można i w ten sposób, albo szuka się kogoś, kto jest w stanie taką część dorobić. Mhm. No i wtedy urządzamy manufakturę. Mhm.

0: Robimy. No. Tak robił Krzysztof, który miał samochód na drewnianej konstrukcji. No i tam żeśmy niestety musieli konstrukcję drewnianą zrobić w tym Mercedesie V170 ze starego klejonego dębowego parapetu.
1: Naprawdę?
0: I ona była... Tak, tak. I ten samochód jest zrobiony osobiście z Krzyśkiem, przybijałem gwoździami dach do tej konstrukcji. Mamy to wszystko udokumentowane na fotografiach. I ten samochód miał drewnianą konstrukcję. Już nigdzie nie kupisz w tym momencie ani takiego drewna, ponieważ no, tego, to było robione tylko w fabryce. To była ostatnia partia tych samochodów w latach 50. Konstrukcja jeszcze przedwojenna. I myśmy to musieli, Krzysiek znalazł takie dwa parapety, które były gdzieś tam w domu w stodole, leżały dobrze wyschnięte drewno i z tego zrobił konstrukcję, no więc w ten sposób się to robi.
1: No. Niebywałe. No dobrze, i teraz tak, no bo ja znam na przykład kolekcjonera, który kupił BMW też w stanie, no strasznym, takie powojenne, już nie pamiętam, który model, ale mniejsza o to, i on to auto odbudowywał kawałek po kawałku. Jedna rzecz, na którą się natknął, z którą nie mógł sobie poradzić, to klosze od kierunkowskazu. I się okazało, że nie do zdobycia jest ten klosz. I gdzieś tam usłyszał, że w Hamburgu na jakiejś takiej giełdzie motoryzacyjnej jest facet, który ma takie klosze. I facet wsiadł w auto i natychmiast pojechał do Hamburga i wrócił z tym kloszem, jakby wiózł, wiesz, Świętego Graala. Po prostu to jest pasja, no to normalnie tak nie ma.
0: U nas też tak jest. Krzysiek też jeździł do człowieka, do Wrocławia, który miał taki samochód po to, żeby tylko podpatrzeć, jak wygląda dokładnie uchwyt do drzwi do zamykania. I okazało się, że jak przyjechał po to, to tamten wyciągnął i był mu w stanie dać taki uchwyt i coś tam jeszcze drobnego. No trzeba było jakąś tam pompę paliwową dorobić, no to też się dorabiało. No więc to są takie rzeczy, których naprawdę nie da się. W tej chwili jest o tyle łatwiej, że na przykład niektóre elementy można spróbować wydrukować na drukarce 3D i zastąpić czymś. Bo te elementy, mówię o jakichś tam, powiedzmy, czy plastikach, czy jakimś tam, jakiś klosz, no to można to już w tej chwili, są tacy, którzy są w stanie to zrobić. No ale chcąc mieć to oryginalne, no to my szukamy wszędzie, no po śmietnikach by można było powiedzieć, że się szukamy.
1: To jest magia. To jest po prostu magia, tak, no. bo to...
0: No albo... Mhm. Albo znajduje się gości, którzy mają piwnice, albo mają garaże, albo gdzieś i wpada się do nich i bierze się u nich co popadnie. No więc mówię co popadnie, co nawet w tym momencie nie jest ci potrzebne, ale patrzy, że coś takiego jest, wiesz, że być może, że to się przyda. No kupiłem auto, z którego wyciągnąłem środek, wyciągnąłem szyby, chciałem na nim odbudować Reda, taką wersję malucha, no niestety reszta musiała iść do huty, no bo się już nie dało nic, ale mam oryginalne szyby i mam tapicerkę w stanie nienaruszonym, a blachy się zrobi, no, zrobi się na czymś innym, przeszczepimy.
1: A powiedz tam, w Redzie to tapicerka, ona była taka w prążki, dobrze pamiętam?
0: Nie, to taka była, to była tapicerka, która miała, to nie były dokładnie prążki, to była taka ala, jakieś tam pepitko, do tego była taki jeszcze środkowy pasek jest i była cała czerwona, łącznie z dywanikami, deska rozdzielcza czerwona i to wszystko mamy, no to jest, to było, warte było kupić ten samochód, przywieźć go, no... Trochę na stablacha przerosła, bo tam się niestety... Ale na przykład udało się z tego samochodu wyciągnąć tylko w wersji Red. Była podpórka do przedniej klapy, taka jak w dużym Fiacie czy w Ładzie na przykład, która trzymała, żeby się to nie zamykała, ta klapa sama na przykład na wietrze. No i to mamy. No więc będzie kiedyś Red. No.
1: To była bardzo to takie... ciekawa seria w Polsce, nieznana prawie. Silver, Red, Brown... Coś jeszcze było jednego chyba, tak?
0: Czy... To czwórka, Black był jeszcze.
1: Black, tak, wielka czwórka. Tak, i ja pamiętam, jak rodzina
0: Silvera,
1: z Niemiec, która
0: Silvera
1: zawsze przejeżdżała pięknymi autami. O, I któregoś razu przyjechali tymi maluchami. Red i Brown. I do dziś pamiętam zdumienie moich kolegów, którzy zawsze czekali, że jak oni przyjadą, to będzie jakaś fajna fura na podwórku. No a tu nagle maluchy. I my też tak trochę rozczarowani. No jak maluchem z Niemiec? Okazało się, że to były całkiem inne maluchy niż te, które znaliśmy z polskich dróg.
0: Zupełnie.
1: Tak. Norbert, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że jeszcze może dziś wieczorem uda nam się usłyszeć. Państwa zachęcam do tego, żeby do nas pisać, mówić. Jedziemy razem dalej. Motoretro, PRK, Polskie Radio Kierowców, a naszym gościem jest dzisiaj Norbert Kopeć, lekarz ludzi i lekarz samochodów. Ale to brzmi. Dziękuję ci bardzo.
0: I szerokie

0: pół.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców, 10 minut do godziny 19. Pół na pół, tak śpiewał artysta.
2: Czyli pół wiadomości ja i pół ty?
1: Może tak.
2: Chcesz?
1: Nie. Ale jak będzie trzeba,
2: to co, pół radę. Na pół?
1: No bo ja nic nie wiem, ale on tak śpiewał.
2: A, okej. Okay.
1: Myślałem, że my rozwikłamy zagadkę.
2: A, no dobra, myślałam, że chcesz się ze mną podzielić wiadomościami tutaj.
1: Ja zawsze chcę się z tobą podzielić, ale tutaj to ja akurat nie mam nic do powiedzenia,
2: ja mam inny
1: bo nie
2: pomysł.
1: Mam wiedzy.
2: Jest pół na pół i dobrze i źle na trasach. Może być takie rozwiązanie?
1: Bardzo dobrze, okay. Bardzo dobrze. Proszę no słuchać, to się zaraz wszystko wyjaśni.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No właśnie, pół na pół, bo pojawił się komunikat od służb o wypadku na drodze krajowej numer 24, o czym mówiliśmy już 20 minut temu. W pobliżu miejscowości Przytoczna w województwie lubuskim zderzyły się 3 samochody osobowe. W wypadku 3 osoby zostały ranne. Trasa jest zablokowana w obu kierunkach. Służby też wytyczyły objazd, dlatego na spokojnie przejeżdżacie tym objazdem przez Chełmicko, Międzyrzec, Pszczew i Sterki. Krajówka ma być zajęta jeszcze do 21.

0: Spory korek jest też przed Wrocławiem na autostradowej 8. I jak informuje też nasz słuchacz, jest wypadek za stacją benzynową na wysokości miejsca obsługi pasażerów Michałowice i właśnie w kierunku Wrocławia. Tam ekspresówka jest już też częściowo zablokowana, także do Wrocławia można wjechać zjeżdżając w kierunku Oleśnicy. No i na przykład tutaj drogą wojewódzką numer 368 i 372 dojechać do Wrocławia. Jeżeli chodzi o te dobre wiadomości, żeby było pół na pół, to wiemy, że S7 jest już przejezdna. Chodzi o Czosnów w województwie mazowieckim. Przez Czosnów dojeżdżacie do Warszawy, a tam na 157 kilometrze zepsuł się bus i ten bus blokował właśnie przejazd do Warszawy od 17.30, ale teraz do stolicy dojeżdżacie bez większych problemów, chociaż na trasie S7, a dalej na drodze krajowej numer 7 większy ruch, jak zawsze widzimy, na wysokości Łomianek.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 19. PRK, Polski Radio Kierowców, Motoretro, Marcin Koczyba, zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 21 stopni w Słubicach, najcieplejsze miejsce w Polsce, 10 stopni w Zakopanem, miejsce najzimniejsze. W nocy przelotne opady deszczu, trochę przejaśnień, ale trzeba się spodziewać, że będzie mokro i do tego mgła i zamglenia będą się pojawiały. Widzialność spadnie do 300 metrów. Temperatura minimalna we wschodniej połowie kraju i w Sudetach od 6 do 10. Lokalnie spadek temperatury do 4 stopni, a w Dolinach Karpackich nawet do 2. Na pozostałym obszarze temperatura minimalna od 10 w centrum do 14 stopni na zachodzie i 15 miejscami na wybrzeżu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i przypominam o naszej aplikacji. Można pisać, mówić również

0: 9 minut po 19 PRK Polskie Radio Kierowców Motoretro. To jest taka pora w sobotę, że grille płoną jeszcze pewnie w wielu miejscach, nie? Zjadłoby się coś.
1: Przedłużenie wakacji, tak jak no. chcesz powiedzieć, jesień. Mm-hmm. No, co można? Karkówkę?
0: No, karkówkę można. Ogóreczek, zwłaszcza, że my też kiszony. Mamy. Co prawda nie z grilla, ale mamy.
1: Wcale nie zdradzamy tego, co mamy
0: nie,
1: tutaj
0: absolutnie nie.
1: U nas w studiu.
0: Czyli tak, karkówka, ogórek kiszony, co jeszcze do tego zestawu?
1: No i kwasik, zakwas chlebowy, tak?
0: Tak, mm-hmm. Kwas chlebowy. Lubisz kaszankę? Z grilla na przykład? Ja lubię.
1: No kto nie lubi? Mówię, no chociaż nie, no są osoby, które nie lubią. Lubię. A bułczankę znasz?
0: Bułczankę, czekaj,
1: to jest to? Takie samo.
0: A wiem, no ja znowu, jak
1: to
0: nie
1: samo,
0: znam, pewnie, że
1: kaszanka,
0: znam.
1: Tylko zamiast kaszy masz chyba bułkę właśnie.
0: Tak, tak, tak.
1: Ale rozmawialiśmy już chyba o tym nieraz.
0: Mogą akurat... państwo pisać, jeżeli jesteście na grillu, co wy tam dzisiaj palicie.
1: My lubimy o jedzeniu, prawda?
0: Pewnie, że tak, a jedzenie jeszcze bardziej. Ruszamy teraz na drogi. Emilia Kleszczewska zaprasza.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zakończyły się utrudnienia na S7, o czym mówiliśmy już wcześniej, ale przypominamy, że możecie się dostać do Warszawy bez większych utrudnień. Chodzi o Czosnów, gdzie był zepsuty bus, który blokował właśnie SU7 w trasie do Warszawy. Jeżeli chodzi o drogę krajową numer 24, to tam cały czas mamy spory korek. No i w ogóle 24 przez najbliższy czas nie przejedzie

0: Lesie. Tam po godzinie 16 zdarzyły się 3 samochody osobowe. 3 osoby w tym wypadku zostały ranne i droga jest całkowicie zablokowana na wysokości miejscowości Przytoczna. Ale wyznaczono objazd przez miejscowości i uwaga, jedziecie przez Chełmicko, następnie przez Międzyrzec, Pszczew i Sterki. Tak dojeżdżacie właśnie z powrotem na trasę w kierunku miejscowości Pniewy i do Skwierzyny. A jeżeli chodzi o utrudnienia, które cały czas mamy na trasach, no to jest to S8, o czym mówił wcześniej nasz słuchacz. Tam jest zdarzenie drogowe, wypadek. Jeszcze nie wiemy dokładnie jaki. Czekamy na więcej informacji od służb. Za Oleśnicą mamy ten wypadek w trasie, tak jak mówiłam, do Wrocławia. No i można zjechać właśnie we wspomnianej Oleśnicy na drogę wojewódzką numer 368 i dalej 372. Dojeżdżacie sobie do centrum Wrocławia. I jeszcze większy ruch jest na ekspresowej 8 w Warszawie. To most generała Grota-Roweckiego, ale można powiedzieć, że to dzień jak co dzień. Tam nie widzimy, żeby było jakieś zdarzenie drogowe. Po prostu jest taki już wieczorny, wzmożony ruch na S8 w trasie do Łodzi. A jeżeli coś się dzieje na waszych trasach, to dajcie nam znać. 22 513 11 11 to nasz numer telefonu, ale jak zawsze dostępna jest też aplikacja mobilna, gdzie możecie zarówno nagrywać te wiadomości głosowe, jak i wysyłać też tekstowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 20 minut po 19 PRK, Polskie Radio Kierowców. Dołączył do nas Kajetan Tłukowski, nasz kolega z programu pierwszego, ale także z Radia Kierowców. Zresztą masz koszulkę w uniwersalnym kolorze, łączącym obie stacje, jak tak patrzę.
1: Tak postarałem się, wiesz, to czasem trzeba połączyć.
0: No tak, i to się udało. To jest bardzo dobre połączenie. No i mamy też połączenie z naszym gościem, z panem Jarkiem Lustofinem. Witamy.
2: No, dzień dobry.
0: Wszystko się zgadza? Nie przekręciłem, tak?
2: Nazwisko. Nie, absolutnie wszystko się zgadza w 100%. Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. Pan też jest miłośnikiem samochodów retro i renowacji tych pojazdów. Tu już dużo słyszałem od doktora na pana temat dobrych rzeczy.
2: Cieszę się, że samych dobrych rzeczy, a nie tych złych.
0: Nie, no skąd w ogóle, ani nawet. Proszę powiedzieć, jak to jest, bo współczesne samochody, idziemy do hurtowni czy do jakiegoś sklepu motoryzacyjnego, kupujemy część i wszystko gra. Tu trzeba trochę jednak nie tylko mieć wiedzy, ale też takiej chęci pogłówkowania. Bo domyślam się, że to główkowanie tutaj jest bardziej więcej warte niż wiedza, gdzie co kupić, bo najpierw trzeba jednak wpaść na to, co my musimy wymienić.
2: No zgadza się. No, dużo rzeczy też uzależnione jest do jakiego samochodu. Też można dostać do takich samochodów.

0: samochodu w retro. No ale wiele rzeczy nie ma, no trzeba trochę pogłówkować, trochę się pobawić, trochę użyć wyobraźni, swoich znajomości trochę poruszyć, no każdy coś pomoże. Na dzień dzisiejszy jest tak mega dużo możliwości, drukarki 3D, wycinarki, przecinarki laserowe, no to jest różne rzeczy i to można wszystko stworzyć od podstaw, tylko o to chodzi, że no trzeba mieć troszkę pomysłu w ten sposób.
1: Były takie momenty w pana życiu, kiedy zajmował się pan renowacją jakiegoś pojazdu i wydawało się, że to już koniec, to jest ściana, dalej nie ma, bo no ja już nie jestem w stanie nic więcej zrobić, żeby go uratować. A potem okazywało się, że jednak się udało.
0: Są takie momenty, wtedy trzeba odejść od tego projektu, przewieczyć swój umysł i z powrotem przyjść do niego i wtedy wszystko można zacząć od nowa. Także tak jest, to jest po prostu pasja, to jest coś innego niż wszystkie. No, nie można tego dostać faktycznie ani w sklepie i czasami są takie trudne momenty, no ale jeśli ktoś coś kocha i to, co robi i coś wychodzi, później cieszy. Także to są inne rzeczy. Można wszystko zrobić w ten sposób, można powiedzieć.
2: Tak, no prawdę powiedziawszy, poszukuję takiego mechanika, bo sam mam dwa samochody, które podpadają już pod historię, tak? Ale tak sobie myślę, gdybyśmy mogli to powiedzieć tym, którzy myślą o posiadaniu starszego samochodu, gdzie jest ta granica wieku samochodu, jeżeli kupujemy, gdzie kończą się te części, że je łatwo zdobyć i potencjalna awaria może być naprawiana długo, zanim wymyślimy, znajdziemy tę część. Ile lat może mieć samochód, do kiedy...
1: Żeby to miało sens, tak?
2: Żeby miało sens codzienne korzystanie, a kiedy on już się zamienia w eksponat, który może nas cieszyć, ale może nie nadaje się do codziennej jazdy, ile to lat te części są dostępne?
0: Panowie redaktorzy strasznie trudne pytania zadają.
1: A wiadomo.
0: Ale moim zdaniem...
1: Ludzie nas unikają, wie pan.
0: Dlaczego? Nie, to nie ma się czego bać. Szczerze panu powiem, że teoretycznie nie ma takiej granicy. Nie wiem. Trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie. No teraz zależy jaki samochód, jaka marka, jaka dostępność części. No tak, sam pan wcześniej powiedział, jest dużo potencjalnych fascynatów starej motoryzacji i ktoś zawsze coś tam ma na półeczce schowane na lepsze czasy, że można powiedzieć. O. I ktoś później drogą pantoflową, o, ja mam na przykład taki wahacz do takiego samochodu, ja mam taką blaszkę do tego samochodu i to tak się koło zamyka. Także teoretycznie rzecz biorąc nie ma jakiejś dużej granicy, żeby stworzyć coś od podstaw.
2: Czyli jeśli się chcemy... Uśmiechnąłem i ten uśmiech przesyłam wszystkim posiadaczom starzejących się samochodów.
1: Tak sobie pomyślałem, że jeśli mamy
0: do uratowania
1: takie auta właśnie, to żeby je ratować, łatwiej jest w grupie. Tak? I to no, warto się stowarzyszyć, zaprzyjaźnić, zakolegować.
0: No właśnie tutaj powstała nasza taka można grupa...
1: Klinika.
0: Klinika można powiedzieć. Oczywiście dowódcą tej kliniki, ordynatorem jest pan doktor Norbert Kopeć. To jest taka głowa tego oddziału.
1: W końcu, bo nie było lekarz, więc to ma no, predyspozycję, tak, żeby być ordynatorem.
0: No zgadza się. To jest tak zwany, ja to też nazywam oddział zakaźny. Tu się nic nie da, nie da się nic zrobić, ale teoretycznie się wszystko da zrobić, bo pan doktor ma szalone pomysły, także on naprawdę ma dużą wiedzę. Większą nawet ode mnie, także on wie dokładnie co, gdzie, do jakiego samochodu i co jest najważniejsze, zna detale, a detale w odbudowie samochodów są priorytetem, można powiedzieć.
1: Teraz zrobimy krótką przerwę, wrócimy do państwa za chwilę. Proszę z nami zostać i proszę pisać, może państwo też mają taką chorobę zakaźną, która w ten sposób was zaatakowała i dzięki temu macie dzisiaj pasję, przepiękną pasję kolekcjonowania samochodów. Wrócimy do naszej rozmowy za kilka minut.

0: 19.30, czas sprawdzić, co nowego na drogach. Zaprasza Emilia Kleszczewska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ekspresowa ósemka. Już wiemy, co się dzieje w województwie dolnośląskim na wysokości miejscowości Łozina. Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, zderzyły się dwa samochody osobowe. No, ale to jest tylko kolizja. Na szczęście zablokowany natomiast jest jeden pas w kierunku Wrocławia od godziny 19.10 i tak jak podają służby, do 20.00 będą jeszcze trwały utrudnienia między Łoziną a Oleśnicą. Zachód to 39. km. No i korek cały czas jest, tam też częściowo była blokowana trasa, ale widzimy, że teraz już tej blokady nie ma, jednak kierowcy cały czas stoją i korek do Wrocławia ma w tym momencie niecałe 3 km. Ekspresowa ósemka to też Warszawa, dokładniej most generała Grota Roweckiego, gdzie wcześniej był taki po prostu korek, jak zazwyczaj to jest na S8 w trasie do centrum miasta, ale też teraz widzimy, że jest jednak jakieś zdarzenie drogowe, dokładniej na skrzyżowaniu ekspresowej ósemki, to już za mostem generała Grota Roweckiego i Wybrzeże Gdańskie. Tutaj widzimy, że korek na drodze krajowej numer 7 jest coraz dłuższy i czekamy na wasze wiadomości, albo te od służb, ponieważ no, w najbliższym czasie na pewno do centrum drogą krajową numer 7 się nie dostaniecie. Właśnie do centrum. A jeżeli chodzi o to, co jeszcze się dzieje na trasach, na przykład w województwie małopolskim, no to

0: Zwalniacie w Zakopanem. Tam droga wojewódzka numer 958. Korek mamy na ulicy Nowotarskiej do Ronda Solidarności, no ale spory ruch jest też w Alei 3 Maja, no i na ulicy Kościeliskiej, którą dojeżdżacie też do centrum Zakopanego. I trochę zmienimy kierunek. Pojedziemy sobie do Władysławowa. No i mimo, że wakacje się już zakończyły, to droga wojewódzka numer 216 cały czas się korkuje. To trasa chałupy Władysławowo, gdzie właśnie zwalniają kierowcy tuż przed wjazdem do miasta, do Władysławowa. Korek tam mniej więcej ma 3 km.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: O samochodach retro dzisiaj rozmawiamy, bo to w końcu Moto Retro w Polskim Radiu Kierowców. Kajetan, dla ciebie taki samochód, gdybyś miał samochód marzeń retro, to co byś wymienił?
1: Nie mam nic do wybioru, bo ja już mam samochód.
0: Nie, Jelcza Ogórka?
1: Żeby zmienić. Nie, Jelczy Ogórek, tak, to bardzo wczesne dzieciństwo, ale ja rzeczywiście tu wyzwoliłeś we mnie te marzenia.
0: No.
1: Ja już nawet byłem bliski, żeby sprowadzić rodzinie na podwórko.
0: Ogórka?
1: Autosana. Autosan H920 lub 21, bardziej 21, bo to był ta wersja PKS-owska.
0: Mhm. No, ale widzisz,
1: tyle kilometrów wakacyjnych podróży zawsze dobrze kojarzonych, prawda? Bo no, ja raczej do zajęć to dojeżdżałem i karusem albo Jelczem PR110, a tu same dobre wspomnienia. No i legendarna polska konstrukcja autobusu, który łączył w sobie prostotę, proste zadania i zadania turystyczne. I można tak usiąść za kierownicą, spojrzeć na szyby, spojrzeć przez te drzwi na klamkę. I wtedy człowiek czuje tak się jak pan kierowca.
0: Ale kolekcjonerów autokarów chyba jest mniej. Myślę, że to jest rzadkość. Więcej jest kolekcjonerów i specjalistów,
1: bo
0: którzy...
1: Bo trudniej taki samochód utrzymać.
0: Tak. To jest z nami pan Jarek Lustofil, który zajmuje się renowacją samochodów. Samochodów osobowych, co? Bo autobusów jeszcze chyba nie robicie.
2: Jeszcze nie, ale znając pana doktora, to nie wiadomo, co jeszcze wymyśli.
0: Pana samochód marzeń, gdyby miał pan, bo tu pytałem o to Kajetana przed momentem, gdyby pan miał wymienić auto, które chciałby, żeby pan, żeby wpadło w pana ręce i żeby móc się przy nim trochę pobawić.
2: Fiat X19, czyli małe Ferrari.
0: A, proszę bardzo. Rzadkość.
2: No rzadkość, naprawdę rzadkość.
0: Ja nawet nie wiem, jak on wygląda, już sobie wpisuję, bo...
2: Małe Ferrari.
0: X19.
1: A to tak. Coś tak...
2: Łamane przez 9.
1: No nie, tak się nazywał.
2: Nie,
0: zobacz.
2: Piękne. Cudo. Moim zdaniem cudo.
0: Jak tak. Pozbieram Kajetana z podłogi, to się odezwie.
2: No ale rewelacyjny jest. Tak. No naprawdę przepiękny. Byliśmy teraz na zlocie w Boguchwale. Z panem doktorem, swoją kliniką reprezentowaliśmy i parę tam był, jeden egzemplarz. No piękny, ale no są piękniejsze. No nie uważając nikomu absolutnie odbudowy samochodu, ale naprawdę ten samochodzik jest przepiękny. Ciężko trafić w egzemplarz, który naprawdę jest ładny, bo no jak Fiat lubi rdze, oczywiście na rynku europejskim.
0: Albo odwrotnie, rdza lubi Fiata.
2: No, Fiat. No,
0: lubią się nawzajem.
2: No,
0: miłość z wzajemnością. Okres produkcji 72-89.
2: Tak, zgadza się. Ale dużo egzemplarzy jest, dużo egzemplarzy jest w Stanach, na przykład w Kalifornii. Tam jest taki klimat dosyć ciepławy. No i stamtąd egzemplarze są
0: nie
2: bardzo...
0: Nie solą dróg, nie?
2: No właśnie, o to chodzi.
0: Ale
2: bo
0: pan,
2: mają,
0: słyszałem
2: nie mają
0: tylko,
2: czego.
0: Że wy kolekcjonerzy, nie wiem, to pan teraz powie, czy to prawda, że na wiosnę wyjeżdżacie dopiero jak już warunki są takie, że nie ma soli, a jak sprawdzić, że nie ma soli, trzeba polizać asfalt. Nie wiem, czy to prawda.
2: No, można tak powiedzieć.
0: Natomiast następcą tego Fiata, o którym my teraz mówimy, była Baczeta.

0: Barchetta, tak.
1: Też Barchetta. Piękne auto i to był moim zdaniem jeden z najładniejszych Fiatów.
0: No ale to już lata są już młodsze, 90. a w ten tak, sposób, tak. 2000. Później był jeszcze drugi Fiat, już nie pamiętam nazwy, ale przypomnę sobie, powyżej 2000 roku.
1: No ten był produkowany do 2005 od 95. Tak. Mój tak. znajomy miał, tylko tutaj akurat znalazłem na Wikipedii, takie felgi marne dość, natomiast to co miał ten mój kolega, to wow, to po prostu to auto wyglądało jak milion dolarów. No to
2: zgadza się.
1: Tak, i myślę, że to Fiat, nie? To tak się ma Fiat. A to było po prostu, Włosi mają ten swój zmysł estetyki, którego...
0: Nie, tak, zgadza się pan redaktor, dobrze. Oni mają całkowity inny zmysł. Tak, to nie są samochody niemieckie, tylko że oni mają taki polot włoski. To jest samochód całkiem inny. Giugiaro i tak w ogóle, to oni naprawdę rewelacyjnie to te linie prowadzą. Alfa Romeo na przykład też ma piękne linie, no ale Alfa Romeo trzeba kochać. Tak. Nic więcej nie powiem na ten temat.
1: Dobra, wiem, bo zejdziemy na ogrzewanie tylnej szyby. A to nie o to chodziło. Nie no, jest, Alfa jest w ogóle, to jest fenomen. Nowa wyjeżdża z salonu, wygląda cudownie. Po 5 latach wygląda na starą. Nie wiem, o co chodzi, jak to się dzieje, że ona tak szybko się starzeje w oczach. Po prostu, nie wiem, czy o lakier chodzi, czy o szyby, reflektory, ale jakoś tak dość szybko. Ale ja naprawdę uwielbiam Alfa Romeo. Nigdy nie miałem swojej, trochę jeździłem Alfami, ale uważam, że Włosi tutaj odrobili robotę.
0: No zgadza się, Giulietta na przykład, no. Bardzo piękny samochód, no okay. To jest naprawdę, tylko że no jakościowo troszkę to odbiega od wszystkiego, no ale wizualnie ładny samochód. No.
1: Wie pan, to kiedyś linie. Była taka przepaść między Włochami a niemieckimi autami. Teraz i włoskie, i niemieckie są bardzo podobne, przyszli Chińczycy i zobaczymy, co z tego wyniknie, bo albo no. Europa się obudzi i zacznie robić trochę lepiej, albo będziemy już wszyscy jeździć chińskimi autami do końca życia.
0: Zgadza się, czego byśmy nie chcieli oczywiście.
1: No właśnie, znaczy pozdrawiamy naród chiński potężny, ale lubimy ryż i inne rzeczy, ale no jednak europejska motoryzacja ma swoją historię i kochamy ją bardzo.
0: Oczywiście, że tak.
1: Bardzo
0: tak.
1: panu dziękujemy za rozmowę. Wiem, że pan pędzi teraz, tak? Do roboty. Co tam na warsztacie?
0: Fiat 126P, czyli tak zwany maluszek, 91 rocznik. Rozebranego mam go na części pierwszy. Jestem na etapie drugiego podkładu, czyszczę na mokro. No i w przyszłym tygodniu może się go uda wymalować. No i oczywiście składanie. Silniczek wymontowany, zawieszenia, wszystko, hamulce.
1: Czekamy na zdjęcia. Czekamy
2: na zdjęcia. W Tychach i Bielsku były, jak wystarczyłyby sklepy z częściami, każdy by sobie sam zbudował.
1: Nie każdy, ale pan Jarosław Lustofin na pewno dałby radę. Bardzo panu dziękujemy.
0: Dobrze, ja też również dziękuję. Może się kiedyś spotkamy na antenie, czy też poza anteną i
1: na pewno będziemy
0: sobie.
1: Jeszcze do pana dzwonić, bo czuję, że te dopiero ruszyliśmy wierzchołek Góry Lodowej. Dziękujemy Aż, bardzo i pozdrawiamy.
0: Strach się bać.
1: Pozdrawiamy serdecznie.
0: Pozdrawiamy, dobranoc.
1: A państwo mogą do nas cały czas pisać. Zachęcam Motoretro, Polskie Radio Kierowców. Jedziemy dalej razem.

0: The best. Tina Turner i tu wpis od naszego słuchacza, babcia Tina. Daj Boże takich babć więcej, tak? Chcielibyśmy.
1: To jest babcia Petardina. Tak, Tina Petardina.
0: Dobrze powiedziane. Sam ogień, rzeczywiście Tina Turner. Ty lubisz włoską motoryzację, ale w ogóle włoski styl, nie wiem, w ubieraniu się, bo o to mi chodzi.
1: Italiano, wiesz co? Kurczę, no, trudne pytanie mi zadajesz. Chyba tak, w ogóle no, wszystko co włoskie to jest taką klasyką i czerpiemy
0: przecież z włoskiego stylu. Niektórzy mówią, że wszystko co włoskie szybko się kończy.
1: Aha.
0: Przepraszam.
1: Wiesz co, też właśnie dzisiaj może wyglądać coś po włosku, a nie musi być włoskie, ale no powiedzmy, że lubię. Na zdjęciach zawsze wygląda ładnie włoska motoryzacja. Na
0: przykład odzieży?
1: Odzież.
0: Odzież, muzyka. O literaturę i sztukę nie pytam, bo ta rzeczywiście
1: wiesz
0: się ma
1: co,
0: dobrze.
1: Szczerze chyba, jeżeli chodzi o tą włoską, nie wiem, musiałabym
0: może
1: się zastanowić.
0: Państwo powiedzą, w takim razie.
1: Będę patriotką i powiem, wolę polską.
0: Okej, okay. No to jedziemy na polskie drogi i sprawdzamy, jak wygląda sytuacja. Emilia Kleszczewska.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Trudne pytania, nad tym się jeszcze zastanowię, bo to nie jest wcale takie proste pytanie, więc odpowiedź też nie może być prosta. A jeżeli chodzi o trasy, to wyjeżdżamy na drogę krajową numer 24 cały czas. Przytoczna, województwo lubuskie, 43 kilometr. Tam zderzyły się 3 samochody osobowe, 3 osoby zostały ranne. Wprowadzony jest przejazd jednym pasem naprzemiennie i właśnie tam jeszcze te utrudnienia mogą potrwać przez najbliższą godzinę. Natomiast trasa S8, mówiliśmy wcześniej, że to miejscowość Łodzina, jeżeli próbujecie do Wrocławia dojechać od północnej strony. Na wysokości też węzła Oleśnica Zachód skorkuje nam się S8, to dokładniej 39 kilometr, gdzie zderzyły się 2 samochody osobowe. Na szczęście to tylko kolizja, nie ma osób rannych, no ale utrudnienia cały czas są. I jeżeli chodzi jeszcze o S8, to Warszawa. Też mamy zdarzenie drogowe, na razie o nim więcej nie wiemy, dlatego że po prostu taką informację widzimy na naszych mapach, że kierowcy to zgłaszają. No i ta S8 korkuje się za mostem generała Grota Roweckiego, ale też taka sama sytuacja jest na drodze krajowej numer 7, na węźle, który łączy S8 z krajową 7, to dokładniej Wybrzeże Gdyńskie, gdzie trwają też prace drogowe. No i te utrudnienia mamy w kierunku Nowego Dworu Mazowieckiego. Ale kolejny korek jest kilka kilometrów dalej, na drodze krajowej numer 61, czyli warszawski Żerań. I to informacja dla tych, którzy próbują z Legionowa dostać się do Warszawy i tam też widzimy, że na mapach kierowcy

0: zgłaszają kolejne zdarzenie drogowe. Jeżeli wiecie, co się dzieje na tej krajówce albo też na innych waszych trasach, którymi jedziecie wieczorem, to dajcie nam znać. Numer znacie 22 513 11 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 20. PRK, Polskie Radio Kierowców, Motoretro. Marcin Koczyba, zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i teraz zaglądamy na termometry, a tu jakichś rewolucyjnych zmian nie ma. 21 stopni w Słubicach, 10 w Zakopanem, najcieplejsze i najchłodniejsze miejsce w Polsce. Nocą dużo chmur, przejaśnienia, przelotne opady deszczu i dość mocny deszcz. No i to wszystko będzie się kotłowało na naszym niebie w Polsce. Do 300 metrów widzialność spadnie z powodu mgły i zamgleń. To może oznaczać, że warunki drogowe będą raczej słabe. Temperatura minimalna we wschodniej połowie i w Sudetach od 6 do 10. Lokalnie spadek temperatury do 4. A w Dolinach Karpackich do 2 stopni temperatura spadnie. Na pozostałym obszarze temperatura minimalna od 10 w centrum do 14 stopni na zachodzie i 15 miejscami na wybrzeżu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Odgłosy trochę jak z kuźni, nie wydaje ci się?
1: A, tak.
0: Takie mam skojarzenie. Plum, plum.
1: Jak w jakimś średniowieczu, wiesz.
0: Albo we współczesnym warsztacie samochodowym, gdzie naprawia się zabytki.
1: Może tak być.
0: I trzeba podkuć wszystkie konie mechaniczne.
1: A,
0: no, wtedy na szczęście nie było ich tak dużo.
1: No, czyli piosenka, która pasuje tutaj do nas, do radia kierowców.
0: Oczywiście, to było wiadomo, ona nie trafiła przypadkiem na playlistę. Coś włoskiego ci do głowy przyszło, co lubisz?
1: Szczerze, myślę, że trzeba powiedzieć to, co kochają wszyscy, czyli pizza.
0: A.
1: Pizza, spaghetti, jedzenie ogólnie, tak, bo my lubimy jedzonko, więc już zostańmy przy tej pizzy. No i oczywiście nie z ananasem, bo z ananasem to się zaraz zaczną słuchacze kłócić, albo nie daj Boże, przestaliby nas słuchać. Nie? A ty nie jesz?
0: Z ananasem?
1: No z ananasem.
0: No coś ty.
1: Ja jeszcze widziałam, że jest pizza z bananami, ale to już... Dobra, nie będę ci psuła tutaj tego
0: Karol podpowiada, że z Nutellą też.
1: No jak już jest banan, to i Nutella. Tak.
0: Nie, przestańcie. To w ogóle jak pizza? Włosi o tym wiedzą w ogóle?
1: Włosi to,
0: mielibyśmy
1: wiesz,
0: wojnę już z nimi. No, najechaliby
1: jak
0: nas.
1: Jak widzieli, to płakali, więc no, lepiej im nie mówić o takich rzeczach. Głośno.
0: Dobrze, państwo mogą napisać, czy lubicie pizzę z takimi właśnie rarytasami jak ananas. Czy
1: no i co włoskiego jeszcze, tak? Bo tam ciuchy, motoryzacja.
0: Muzyka.
1: I ten tego, i muzyka.
0: Dobrze, to teraz o tym, co na drogach. Emilia zaprasza.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Trasa S6. Prowadzone są prace drogowe, jeżeli jedziecie z Pruszcza Gdańskiego przez Gdańsk do Gdyni. To właśnie obwodnica Trójmiasta. I jeżeli chodzi o ten odcinek, to tak, tylko prace drogowe tam są prowadzone. Nie widzimy, żeby coś się dodatkowego działo. Jeżeli chodzi o dojazd do Gdańska, to on jest lekko utrudniony na autostradowej jedynce. Tam, jak dobrze wiecie, prowadzone są prace drogowe już naprawdę od długiego czasu. Jeżeli chodzi o to, żeby jak tutaj ominąć tą autostradową jedynkę, to w Nowych Marzach można zjechać na drogę krajową numer 91 przez miejscowości Warlubie, Piaseczno, Gniew. Dojeżdżacie do Pelplina i z powrotem na autostradową jedynkę wracacie i jedziecie właśnie w kierunku Gdańska. Ale widzimy, o już, że odkorkowała nam się ekspresowa ósemka. To dobra informacja dla tych, którzy chcą jechać do centrum miasta. Chociaż cały czas spory ruch jest jeszcze na drodze krajowej numer 7, to dokładniej na węźle, który

0: łączy ekspresową ósemkę ze wspomnianą drogą krajową, ale tam trwają prace drogowe. Wcześniej też mieliśmy zdarzenie drogowe. Kilka minut dłużej na pewno jedziecie w kierunku Nowego Dworu Mazowieckiego. I też droga krajowa numer 61. Tam akurat cały czas mamy naprawdę ciasno. To dokładniej Warszawa-Żerań, gdzie widzimy, że jest zdarzenie drogowe. Czekamy jeszcze na więcej informacji od służb. Korek jest głównie, jeżeli jedziecie od Legionowej, próbujecie się dostać do Warszawy od północnej strony. I jeszcze prace drogowe. Przypominamy, że są na S1, to trasa Żywiec-Węgierska Górka. W obu kierunkach mamy te spore utrudnienia, chociaż większy ruch jest akurat na trasie, która prowadzi Was do południowej granicy naszego kraju, czyli jeżeli jesteście w trasie do Słowacji.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, piszą państwo w naszej aplikacji na DK61 w Warszawie na wysokości Mostu Północnego oraz Białołęckiego Ratusza są utrudnienia spowodowane imprezą biegową. Część drogi jest zamknięta, są objazdy i stąd utrudnenia. Pozdrawiam, Michał. No to gdyby państwo tamtędy jechali...
1: Impreza biegowa, tak.
0: To proszę uważać, bo nie pobiegacie. Chyba, że się zgłosiliście
1: ale
0: wcześniej,
1: to trzeba,
0: ale też nie pojedziecie.
1: Przebiec dany odcinek z
0: samochodu. No właśnie, to jest niesprawiedliwe.
1: Tak, wysiadamy.
0: No to, wiesz, na przykład impreza biegowa, imprezą biegową, ale jak się włączysz samochodem do tego
1: biegu,
0: no tak choćby na końcu, wiesz, żeby nie... albo na początku.
1: Uwielbiam w samochodzie biegać.
0: To jest bardzo zdrowe i takie, powiedziałbym, nowatorskie.
1: Tak, bieg, dzień biegającego kierowcy, tak, pierwszego...
0: Było, dzień pierwszego pasażera.
1: Dzień biegającego kierowcy.
0: Myślę, że Bareja byłby z nas dumny. No dobrze, ale wróćmy do renowacji samochodów, skoro już tak dobrze o tych czasach nam się mówi.
1: Miałem nadzieję, chciałbym, taki pozytywny jakiś dzisiaj jestem, prawda? Po,
0: tak.
1: Po tej wizycie na targach, w zupełnie innych, które odbywały się w Kielcach. Nadzieję wlać w serca wszystkich tych, którzy mają samochody i starsze i coś im się popsuło.
0: To jeszcze dodajmy, że to targi uzbrojenia były, żeby państwo wiedzieli, że nie byłeś oglądać kolorowych jarmarków, blaszanych zegarków, tylko jednak tak. Tutaj.
1: Tak, bo gdybym chciał pooglądać nowe samochody użytkowe, to w poniedziałek dzień prasowy na targach w Hanowerze, a od wtorku do soboty otwarte dla wszystkich. Hanower od Warszawy dokładnie 1002 km. Ta znana aplikacja podaje 8 godzin jazdy.
0: Czyli jak ktoś dobrze bilety, rzuca beretem, to...
1: Tak, najdroższe bilety koło 100 euro na osobę. A ta nadzieja właśnie, bo już jakiś czas temu na targach motoryzacyjnych widziałem firmę z Rzeszowa, która, jak ci się zepsuje, mała część tworzywowa, jakiś uchwyt, jakieś coś, ale takie, no, tak do 50 centymetrów część, to w sumie

0: wahacz też by w to wszedł, to wysyłasz im to albo przywozisz i oni ci to robią w druku 3D. I jeszcze tam tworzą też w ten sposób własny katalog części od różnych samochodów, bo taka część, żeby powstała w druku 3D, to najpierw jest skanowana bardzo dokładnie, jaki ma kształt, jakie ma wymiary. No i ten skan zapisywany jest i na przyszłość już ta część zostaje tam gdzieś w katalogu, czyli jeżeli przyjdzie następny człowiek, pasjonat motoryzacji i poprosi część do takiego samego modelu samochodu czy coś, to ona już jest gotowa i wychodzi dosłownie w kilka godzin z materiału, który najbardziej przypomina ten oryginalny. To się przydaje, bo ja pamiętam, że kiedyś ułamałem kruciec od czujnika włączania automatycznego ssania i to był problem, co z tym zrobić, bo albo ssało cały czas i dużo samochód spalał paliwa, albo trzeba to było zatkać i wtedy jak było chłodno, to w ogóle nie ssał i jechał nierozgrzany. Jechał albo nie jechał? Jechał raczej. Ale miał nieduże wymagania dotyczące prędkości, bo...
1: W porządku.
0: W Warszawie w strefy tempo 30-50 na godzinę.
1: Wystarczało.
0: Tak. A pamiętam, jak z Krakowa kiedyś tam od ciebie nie było jeszcze drogi ekspresowej, podróżowałem samochodem, to znaczy ja kierowałem samochodem, w którym był niesprawny licznik prędkości.
1: Proszę bardzo, i co?
0: Ja cały czas miałem pustą drogę przed sobą, tylko wyprzedzali mnie. Tak, no i ten właśnie ułamałem ten kruciec od tego kiedyś i to było długie oczekiwanie, aż...
1: Ale tak na ucho nie, że tam prędkość coś, że...
0: Że
1: nie.
0: Co? Kto? Nikt mi nie mówił, no. Nie miałem CB radio.
1: Nie, ale wiesz, że tak, że słyszysz, że tam trochę głośniej pracuje, bo szybciej jedzie, nie?
0: Nie.
1: Dobre auto.
0: Tak, ale właśnie i teraz, w momencie, kiedy taka część tworzywowa... łamie się, zepsuje, zniszczy, to jest dużo łatwiej, bo wszelkie te uchwyty można zamówić, a wracając do tych targów, które może nie wlewają tyle optymizmu, a były w Kielcach, to jest tak rozwinięte, że na współczesnym placu boju, na zapleczu powstają całe fabryki części zamiennych. Można taką zbudować w kontenerach odpowiednio przygotowanych.
1: I nie trzeba wielkich magazynów, bo do tego się to sprowadza.
0: I nie trzeba transportu. I jest też bardzo szybka wymiana części. No tak w skrócie, jeżeli w czołgu coś się zepsuje, zębatka, mechanicy wymontowują, idzie to do takiego zaplecza i tam jest skanowane, budowane i drukowane lub wykonywane z innego materiału. Nie ma magazynu, nie ma transportu, szybka naprawa.
1: No właśnie, a to w warunkach wojennych jest wyjątkowo ważne. Wrócimy do Państwa za chwilę, wcale nie w warunkach bojowych i porozmawiamy jeszcze o nowinkach dotyczących starych samochodów, jak choćby ta drukarka 3D.

0: Całodobowe wsparcie drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To znowu ty, rzuciłam spojrzenia dwa, spieszysz się gdzieś.

0: 20.30 PRK, Polskie Radio Kierowców, Emilia Kleszczewska w studiu, no i ruszamy!
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Tak, zaglądamy na trasy. Jak już wcześniej Marcin mówił, droga krajowa nr 61 w Warszawie na wysokości Mostu Północnego oraz Białołęckiego Ratusza są utrudnienia spowodowane imprezą biegową. Część drogi jest zamknięta, są objazdy i stąd utrudnienia. To pisał oczywiście nasz słuchacz Michał. Pozdrawiamy Michała bardzo serdecznie i dziękujemy za informację, bo korek rzeczywiście cały czas na tej drodze krajowej nr 61 jest, chociaż już widzimy, że jest mniejszy. Także jeżeli jedziecie z Legionowa do Warszawy, to za chwilę być może do centrum miasta dojedziecie. Zdecydowanie lepsza sytuacja jest już też na S8 przed wjazdem do Wrocławia. Tam wcześniej mieliśmy spory korek po zdarzeniu drogowym, ale już prawdopodobnie tam prace służb się zakończyły, bo widzimy, że do Wrocławia dojeżdżacie bez większych problemów. Dokładniej w miejscowości Łodzina na 39 kilometrze była kolizja dwóch samochodów osobowych. No i mieliśmy blokadę tego jednego pasa w kierunku Wrocławia. O 19.10 zaczęły się utrudnienia i do 20.10 miały być. No i rzeczywiście tak też było, bo już nie ma tam utrudnień. Jeszcze autostradowa jedynka przewężona jest dokładniej na wysokości miejscowości Tczew. To trasa do Gdańska, gdzie zwalniacie. Te utrudnienia można tak jak zawsze ominąć drogą krajową numer 91 i sobie zjechać właśnie z powrotem na trasę już na węźle Gdańsk-Lipce. Jeżeli chodzi natomiast o trasy południowe, to bez zmian w Zakopanem. Tam cały czas mamy spory ruch na drodze wojewódzkiej numer 958, chociaż tam sytuacja też już wygląda lepiej. Wcześniej korek był od ronda, już mówię jakiego, od ronda Andrzeja Chramca. Teraz tam już to rondo jest przejezdne. Korek jest na ulicy Nowotarskiej przed rondem Solidarności, a także w Alei 3 Maja. I jeszcze przypominamy też, że cały czas remontowany jest odcinek Żywiec-Węgierska Górka.

0: S1. Głównie tutaj kierowcy poruszają się od Żywca w kierunku południowej granicy państwa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Tu nasz słuchacz pisze, że w pewnej knajpie na Śląsku jest pizza z pierogami. Polecam, Maćko.
0: No, to już ten ananas chyba nie brzmiał tak źle jednak.
2: Ciekawe, jakie pierogi. Kajetan, ty byś typował, jakie pierogi do pizzy pasują?
3: Są mięsne.
2: Mięsne.
0: Nie, z truskawkami.
2: No okej.
3: Okay. A pizza z salami.
0: A pizza z salami, a pierogi z truskawkami.
2: No to czekamy, może państwo zaproponują, jakie pierogi pasowałyby do pizzy, skoro podają pizzę z pierogami, to jakie byście do tego zamówili. Nasza aplikacja
3: a
2: do
3: państwa...
2: A może
3: tu są dwa dania, na jednym talerzu pizza, na drugim pierogi.
2: A chyba nie, bo tu jest napisane, że pizza z pierogami, nie obok pierogów.
0: A może pierogi, pizza, a może tak? Pierogi z pizzą?
2: Matko jedyna.
3: Czyli, że pizza i na tym są poukładane pierogi, tak?
2: Nie wiem. Może
0: Marcin
2: państwo
0: już
2: podpowiedzą. Nie wiem, nie znam się, zarobiony jestem, czekam na głosy od państwa. Może państwo nam coś podpowiedzą.

Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: 20 minut do 21. Z naszej aplikacji czytamy: witam w sprawie tego dnia biegania w samochodzie. To dzień Flintstona. Pozdrawiam, Dawid z Volvo. Panie Dawidzie, no faktycznie. I no mało tak, tego, myśmy znaleźli tak. Nawet 30 września. Tak, święto Flintstonów, więc...
1: Taka prehistoria, można powiedzieć. A? Tacy jaskiniowcy troszkę uprawiają dzień biegania.
0: Ale tu pisze jeszcze do nas pani Maria z taksi, że potem w centrum Warszawy jeżdżą rolkarze. Ciekawe, dlaczego nie połączyć dwóch imprez w jedną. Czyli rolki i samochód. Czyli masz dziurę w podłodze.
1: Ale nie, rolki i biegacze.
0: Aha, rolki i biegacze, faktycznie. No ja widzisz, wszystko z samochodem mi się kojarzy.
1: Wszystko.
0: Rolki i biegacze. I wtedy biegasz na rolkach albo rolujesz biegaczy. Nie,
1: dokładnie.
0: To chyba nie tak.
1: A wiesz, że wtedy jest wyjątkowo trudna rola pasażera komunikacji miejskiej.
0: Bo trzeba... został sam w tym autobusie, tak? Kierowca
1: nie,
0: pobiegł,
1: często
0: a...
1: nie, kierowcy nie, raczej pilnuje powierzonego mienia, ale trzeba mieć taką dużą abstrakcyjność myślenia, jak ten autobus pojedzie, dokąd dojedzie i kiedy. Siedzisz sobie na przykład, no nie wiem, ja bym jechał do radia, nie? Tam biegną ci biegacze i tak się zastanawiam, na 20, na 21. I czy przejedziemy jakoś fajnie, bo może taką trasą, którą codziennie autobusy nie jeżdżą, czy tak będzie jakoś standardowo, tłok, korek, a może przejedziemy innym mostem? A może pojedziemy w inną dzielnicę, w której ta linia nigdy nie bywa?
0: No ja tu pod radiem widziałem kiedyś wieczorem przejazd rolkarzy i to robiło wrażenie, było i tak bardzo dużo. Tego się nie spodziewałem, że to aż tak wiele osób bierze w tym udział.
1: No, tak. Tak,
0: licząc dużo, razy dwie rolki, to wiesz, ile tego jest?
1: No wiem, ale jednak kierowców samochodów może być więcej, albo tych kółek może być więcej, bo jednak cztery kółka na samochód. Tak, cztery.
0: No a na rolkę?
1: Na...
0: Trzy.
1: Trzy?
0: To ile tam jest na...
1: Nie wiem,
0: pod
1: bo
0: jednym butem.
1: Nie, bo ja

0: patrzę, to tak na wysokości tłowia widzę rolkarzy.
1: No to może państwo to policzą i nam dadzą znać, ile tam
0: tych... Tak, czy rolkarzy... Ile rolek mają rolkarze?
1: I czy są opony zimowe do tego?
0: Też. I jak z głębokością bieżnika, bo to jednak trzeba się utrzymać.
1: Patrz, ile pytań.
0: Mnóstwo ciśnienie pytań, na ale przykład. Przypomniało mi się kiedyś, że właśnie w komunikacji miejskiej podróżowałem z kierowcą służbistą i wsiadły dwie młode osoby płci żeńskiej na rolkach i wyprosił. Tak? Albo zdejmują z nóg, a nie, to nie jedziemy.
1: Ale to chyba, ja nie wiem, czy myśmy o tym z kimś tu nie rozmawiali w retro, że nie wiem, czy Aleksander Koch nam o tym nie mówił, że to chodzi o to, że gdyby się przewrócił albo tak, coś, to może komuś krzywdę zrobić.
0: Dokładnie tak. I to była słuszna postawa. Nie wszyscy taką reprezentują, ale rolkarz na drodze na rolkach, pasażer autobusu pieszy.
1: To samo dotyczy jeźdźców. Na koniu można w lesie, ale do autobusu nie.
0: Nie wiedziałem.
1: No... Tak, myślę.
0: A na koniku na biegunach?
1: Tego też nie wiem, ale może państwo widzieli kogoś. Chyba konika na biegunach bym się może nawet i spodziewał, tylko żeby jeźdźca na nim nie było.
0: Wiesz, każdy przystanek. Ale to wiesz, tam się...
1: masz wstrząs mózgu, no bo to co chwilę wiesz, przód, tył.
0: O poręcze, tak?
1: No i też o głowę konika. Chyba, że siądziesz tyłem do kierunku jazdy.
0: Tak.
1: No, tak też
0: konik
1: można.
0: Konik na biegunach.
1: Słuchajcie, my tu w ogóle wyznaczamy paszczą? Nowe zupełnie... Tak, ja. Ja! Patataj, patataj.
0: Sobotnio-niedzielna noc niesie wiele rozwiązań, które można poznać w wielkim mieście w komunikacji. Wiele wspomnień później jest.
1: Noce autobusów na przykład zabytkowych.
0: Oby jak najlepsze te wspomnienia.
1: I te zabytkowe autobusy, bo my tu w Motoretro rozmawiamy o renowacji i o tych pojazdach przepięknych. Jak się okazuje i Warszawa i Kraków mają swoje kolekcje. Nie będę mówił, która lepsza, bo co kto lubi.
0: Ja mogę powiedzieć o kolorach. Warszawskie, czerwone, krakowskie, w przeważającej większości niebieskie. Tak. Jest ta różnica głęboka do rozpoznania i są linie zabytkowe i w Warszawie, i w Krakowie i można poczuć się jak przed laty.
1: Wrócimy do państwa po 21:00. Proszę z nami zostać. Motoretro, nasza aplikacja cały czas do waszej dyspozycji. No i wciąż nie mamy odpowiedzi na pytanie, co z tymi pierogami na pizzy, że skoro jest pizza z pierogami, to jakie pierogi? Tak. Kajetan zaproponował z mięsem, Emilia zaproponowała z truskawkami, a ja jestem skołowany.
0: A pierogi retro?
1: Pierogi retro. To pierogi też ciekawe, retro. Co tam może być w środku.
0: I
1: albo
0: jak
1: na
0: wyglądają
1: zewnątrz.
0: Wyglądają na początku.
1: Powinny być zielone.
0: Może ze szpinakiem?
1: Na przykład. No dobrze, jedziemy dalej. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Gdy emocje już opadną, tak tu śpiewali, a my emocje mamy wciąż, bo nie wiemy, jaka pizza z pierogami.
1: Tak, i nie dość, że nie wiemy, jaka pizza, z czym pizza tam były, truskawki albo...
0: Ty proponowałaś truskawki, a Kajetan mięsną.
1: Czekamy, ale jeszcze mamy problem, bo piszą nasi tutaj słuchacze, że po centrum Warszawy jeżdżą też rolkarze. Ciekawe, dlaczego nie połączyli dwóch imprez w jedną, bo na innej biegają, tak?
0: Tak.
1: Tu biegają, tutaj na rolkach, no to fajnie, no znaczy, że jeszcze chyba ciepły wieczór musi być,
0: miasto
1: na to
0: żyje.
1: Wychodzi. Miasto żyje nocą.
0: To jest moje miasto nocą.
1: Miasto budzi się.
0: To nie, teraz to już nie, budziło się rano
1: znaczy,
0: teraz.
1: No ale budzi się do życia nocnego.
0: Aha. To jest właśnie moje miasto nocą. Demonom, przypomniał mi się. No dobrze, dobrze, teraz na drogi zaglądamy. Emilia zaprasza.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i mogę powiedzieć, że bez nowości, ale właśnie takie informacje są najlepsze i dla mnie, i dla was. Nie chcemy tutaj już żadnych zdarzeń drogowych. Jeżeli chodzi o te, które jeszcze trwają, to jest to droga krajowa numer 24 i trasa S8 w województwie lubuskim w miejscowości Przytoczna. Jeszcze prowadzeni jesteście jednym pasem naprzemiennie po tym, jak zdarzyły się trzy samochody osobowe przed 17. Tam trzy osoby zostały ranne w wypadku i zajęty jest odcinek Pniewy-Skwierzyna. I jeszcze S8. Przypominamy, że to Dolny Śląsk, 39 km w Łozinie. Była kolizja dwóch samochodów osobowych. Tam nie ma rannych, na szczęście to tylko kolizja. I zablokowany jeden pas w kierunku Wrocławia niby jest, ale jak patrzymy na mapach tutaj, no to raczej nic się nie dzieje. Także z Oleśnicy do Wrocławia już dojeżdżacie bez problemów. No i gdzie te korki? No już praktycznie żadnych nie ma. Ewentualnie spotkacie utrudnienia na autostradowej jedynce za Grudziądzem, czyli w Warlubiu, to w trasie do Łodzi, a także jeżeli jesteście na wysokości Pelplina, to też tam mamy przewężenie, tam trwają prace drogowe i jak zawsze, tutaj się powtarzam, ale możecie omijać to drogą krajową numer 91. Trasa S6, trwają prace drogowe na wysokości węzła, który prowadzi was w kierunku Gdyni, to za węzłem już mówię jakim, węzeł Gdańsk-Lotnisko. Kilka kilometrów dalej zaczyna się ten niewielki korek, ale raczej tam też dojedziecie do Gdyni bez większych problemów. Kilkanaście minut, nawet nie kilkanaście, kilka minut po prostu trzeba sobie na ten dojazd doliczyć. No i jeszcze kierowcy stoją na wysokości punktu poboru opłat w Brzęczkowicach, głównie jeżeli wyjeżdżacie z Katowic i próbujecie dostać się do Krakowa. No i te prace drogowe S1 od Żywca do Węgierskiej Górki i w drugą stronę, jeżeli próbujecie jechać do Katowic, to tam drogowcy cały czas są na tej S1. I co jeszcze? Możemy dodać, że we Władysławowie cały czas na drodze wojewódzkiej numer 216 jest niewielki korek. Jest on już zdecydowanie krótszy niż był 20-40 minut temu, także za niedługo do Władysławowa z chałup czy też z Helu dojedziecie sobie na spokojnie.

0: Jest 21. PRK, Polskie Radio Kierowców, Motoretro, Marcin Koczyba, zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Najcieplej w Gorzowie Wielkopolskim i w Lesznie, tam termometry wskazują 18 stopni, w Zakopanem tylko 9 i to jest najchłodniejsze miejsce w Polsce. Nocą sporo chmur, przelotne opady deszczu, będą też i przejaśnienia. Nad ranem w wielu miejscach, zwłaszcza na południu kraju, mogą pojawić się mgły i zamglenia, widzialność spadnie do 300 metrów. Temperatura minimalna we wschodniej połowie Polski i w Sudetach od 6 do 10 stopni, lokalnie spadek temperatury do 4, a w Dolinach Karpackich do 2 stopni. Na pozostałym obszarze temperatura minimalna od 10 w centrum do 14 na zachodzie i 15 miejscami na wybrzeżu. W ciągu dnia jutro zachmurzenie też na ogół duże z przejaśnieniami, ale będzie jednak padać i tego deszczu będzie całkiem sporo. Nad ranem ta mgła, o której już mówiłem, do 300 metrów widzialność ograniczy, ale nie wszędzie, to głównie na południu Polski. Temperatura maksymalna w dzień od 17 do 21 stopni, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich, od 15 do 17 stopni. Tak zapowiada się najbliższa doba.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Różne chórki słyszałem podczas wykonywania utworów muzycznych, ale ten tutaj był rzeczywiście wzruszający.
1: Wiesz,
0: to nad ranem
1: taka...
0: gdzieś musiało być nagrywane.
1: Nowoczesność to się, chociaż to nie takie nowoczesne.
0: Wiesz, ja się w górach wychowałem i tam chłopy jak z wesela wracali, to podobnie było.
1: Takie beczenie owiec.
0: Ale wiesz, ja nie wiedziałem, że to góralska piosenka jest ten dżem, wiesz? To czerwony jak cegła.
1: A ja zawsze, bo tam jest rozgrzany jak piec, a ja zawsze myślałam, że tam jest... Że tam jest rozgrzany jak pies.
0: Hot dog, nie?
1: Tak zawsze myślę. I bardzo długo mi zajęło, żeby się dowiedzieć, że jest inaczej, że to jednak piec. Piec jest rozgrzany,
0: miałem
1: a nie pies.
0: Psa, nie był taki gorący.
1: Proszę?
0: Miałem psa i on nie był taki gorący znowu. Dobrze. Zaglądamy na drogi. Emilia Kleszczewska.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Tak, na trasy wyjeżdżamy, na tym się skupiamy, chociaż naprawdę niewiele się dzieje, więc pomówimy trochę o tym, gdzie trwają prace drogowe, bo takie są, jeżeli jedziecie do Lublina, za miejscowością Piaski. To droga ekspresowa numer 17, S17. Korki są na odcinku właśnie od miejscowości Piaski do Kazimierzówki, przed wjazdem do Lublina. Kolejne prace drogowe, jak już wcześniej wspominałam, na trasie S1, odcinek Żywiec Węgierska Górka i w drugą stronę również, czyli w kierunku Bielska Białej i do południowej granicy naszego kraju. Przed samym wjazdem na Słowację też są te utrudnienia i też prace drogowe na wysokości miejscowości Laliki. Gdzie jeszcze drogowcy są na tych największych trasach? To na pewno Olsztyn, a raczej trasa, którą dojeżdżacie do Olsztyna, czyli ekspresowa siódemka za Nidzicą. Mogą jeszcze pracować służby do miejscowości Waplewo. A autostradowa jedynka, powtórzymy, chociaż na pewno to wiecie, jeżeli jeździcie do Gdańska. Korek jest za miejscowością Tczew. Tam też jest to przewężenie ze względu na remont. Objechać to można drogą krajową numer 91. Podobna sytuacja na A1. Jest wcześniej w Rólewie, czyli przed Grudziądzem i to w trasie do Łodzi. No i to tak naprawdę wszystkie prace, które są teraz prowadzone, chociaż jeszcze autostradowa jedynka. Nie możemy zapomnieć, że chodzi o odcinek między Bytomiem a Częstochową. Przewężenia są też w obu kierunkach, ale tam bez korków. To tylko właśnie te trudniejsze warunki z przejazdem, właśnie dlatego, że na miejscu jeszcze służby mogą tą autostradę A1 zajmować. To podam numer, jeżeli jesteście w trasie i gdzieś stoicie być może w korku, to czekamy na wasze informacje. 22

0: 18 minut po 21 PRK Polskie Radio Kierowców. Rozmawiamy dzisiaj o kolekcjonerach, o samochodach i o tym, jak się zostaje kolekcjonerem. I to jest bardzo dobre pytanie, bo żeby zostać kolekcjonerem samochodów, to trzeba co przede wszystkim? Razem z nami Norbert Kopeć, lekarz ludzi, lekarz samochodów. Ponownie witamy cię na naszej antenie. Od czego to się zaczyna, że na przykład dziecięciem będąc patrzysz na auta i myślisz sobie, o, jak ja bym chciał. Miałeś takie auto w dzieciństwie, o którym myślałeś w ten sposób, że chciałbyś? Bo ja miałem Renault 5.
1: Na pewno przykład. Było kilka takich samochodów, które były marzeniem, na które no, patrzyło się z otwartymi ustami i czekało się, czy kiedyś w ogóle będzie taki czas, żeby się przejechać takim samochodem. No a kiedy już tych lat trochę minęło, gdzieś się taki samochód spotkało, a była możliwość zakupu takiego samochodu, no to tak się w tym momencie tak w ten sposób się właśnie zdobywa takie auto. Mhm.
0: Ale zrealizowałeś takie marzenie? Na przykład, nie wiem, tam jaki, bo ja nie, no ja, jak mówię, to było u mnie taki, nie wiem, chyba najbardziej.
1: Fiat 132 to był takim, to było takie auto takich dygnitarzy, powiedzmy,
0: zjednoczenia. Rządowa limuzyna prawie
1: było, tak, dokładnie. Mhm. No i kiedy się pokazało, że jest taka możliwość zakupu takiego samochodu, jeden z kolegów, który zajmuje się właśnie handlem samochodami, no to on tam sprowadza różne samochody i to dzięki niemu trafiają do nas auta, które niektóre trzeba remontować, a niektórych, tak jak tego Fiata na przykład, nie trzeba remontować. No to Paweł jest od tego, żeby zorganizować coś takiego. I ten Fiat jest takim, taką właśnie takim namacalnym dowodem na to, że marzenia mogą się spełnić.
0: Kajetan, ty miałeś takie auto marzeń? Z dzieciństwa, wiesz, jak dorosnę, to sobie taki kupię na pewno.
2: Nie no, to Bielczper 110U i Kaus 280, ostatecznie Autosan H921. Polski, trochę mniejszy, prawda, łatwiej znaleźć na niego miejsce i łatwiej utrzymać. To były te auta marzeń, raczej duże, no ale potem pojawiło się pierwsze auto. To miał być Polonez, ale okazało się, że jest Mercedes W123.
0: Legenda.
2: Zostałem posiadaczem mimo woli.
0: Bo jak to?
2: No mimo woli w tym sensie, że on służył po prostu na dojazdy, żeby dojeżdżać.
0: Czyli kupiłeś auto nie kolekcjonerskie, tylko auto użytkowe.
2: Tak, ale później jak no niestety uległ kolizji, to co miałem wybrać? Gdzie lepsze auto mogłem jakiegoś szukać? No był następny Mercedes W123.
0: A rocznikowo młodszy czy starszy od tego pierwszego?
2: Nie, tam dwa lata starszy, nie, dwa lata młodszy.
0: No to jest progres.
2: Ale 10 lat minęło w międzyczasie tak zwanym. Tak, i ja myślę, że właśnie tym posiadaczem, bo nie mienię się być jeszcze kolekcjonerem, zostałem mimo woli na tej zasadzie, że był pojazd, który się sprawdzał, był wygodny, wiązało się z nim wiele dobrych wspomnień. No więc tak o niego dbałem, aż wszedł w granicę zabytkowości.
0: Takim samochodem bardzo chętnie kupowanym jeszcze parę lat temu, nie wiem jak teraz, takim kolekcjonerskim był Volkswagen Garbus. To było takie auto, które od momentu, kiedy zaczęto go produkować, od razu obrosło legendą. Najpierw taką, że bardzo powszechne i ludowe, a potem taką, że dzieci kwiaty, że symbol wolności to już typ Volkswagen ogórek, tak? Ale generalnie Garbus stał się jakimś takim symbolem tamtych lat i ja mam u siebie w pokoju redakcyjnym zdjęcie moich rodziców z Garbusem, na tle Trzech Koron zresztą. Przepiękne zdjęcie i cieszę się, że go mam. I nie kusiło was, żeby mieć Garbusa? Norbert, ciebie nie?
1: No mnie akurat Garbus jakoś tak nie pociągał. Mhm. Nie było to chyba dlatego, że w pewnym momencie był jakby nieosiągalny dla mnie. Wiedziałem, że to nie ta półka, na którą mogę sięgnąć, więc dlatego jakoś nigdy za Garbusem się nie oglądałem. Więc zawsze to starałem się tak pragmatycznie podchodzić, że to, na co było mnie stać, no to były takie... To starałem się zdobyć.
2: Tak, Garbus A na przełomie lat 60. i 70. był chyba taki czas, że ten Garbus był jakoś łatwiej dostępny w Peweksie. Bo nawet rodzice...
0: 60-tych, 70-tych,
2: 60-tych,
0: tak?
2: 70-tych, tak, nawet rodzice się podobno przymierzali do...
0: Czyli, że nie był tak drogi, tak? Że był osiągalny w tym sensie.
2: Tak, i w Peweksie, prawda? No, czyli wiadomo. Odpadały tam różne sposoby sprowadzania, a

0: poza tym, no, Garbus też stał się bohaterem kilku filmów.
1: Ba, pewnie.
0: Stawiam na Tolka Banana, tam pojawia się Garbus, więc to rosła kultowość. Rzeczywiście na początku, jak tylko jeździłem oglądać samochody do zakupu, bo i tak nie miałem kwoty na ich zakup, to między innymi tu niedaleko radia na Mokotowie oglądałem pomarańczowego Garbusa, niebieskiego, ale już w latach 90. one wszystkie sprawiały wrażenie, że trzeba będzie włożyć dużo pracy warsztatowej i to nie będzie się nadawało na codzienne dojazdy, przynajmniej póki się tej pracy nie włoży.
1: Teraz zrobimy przerwę. Wrócimy do Państwa za kilka minut. Nie wiem, Norbert, czy Ty możesz z nami zostać, czy dać Ci już spokój dzisiaj, bo Ty wiem, że jesteś też na wyjeździe.
2: Myślę, że dzisiaj to już skończymy tą naszą rozmowę.
1: Bardzo Ci dziękujemy.
2: Myślę, że się kiedyś jeszcze usłyszymy.
1: No, na pewno nie raz.
2: Zapraszam do nas.
1: Nie, żebym Ci groził, ale możesz być pewien, że będziemy do Ciebie dzwonić.
2: Jeszcze się
1: trzymaj tak, się. Norbert Kopeć.
2: Serdecznie. Wszystkiego człowiek, dobrego dla wszystkich.
1: Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy Cię i całą Dąbrowę Tarnowską. A my do Państwa wrócimy za kilka minut. Ma

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 21.30. Też byłem na takim weselu w górach u brata, pisze nasz słuchacz. A to chodzi o ten chórek, który w Dżemie śpiewał w czerwony jak cegła w tej piosence, bo tam rzeczywiście jakby trochę nad ranem było nagrywane, ale nie idźmy tą drogą, bo dziś sobota, nie psujmy nikomu imprezy, może niektórzy są na weselach. Tylko tyle, jak będziecie wracać, to może bez śpiewu, jakby się dało.
1: A może nas weselu słuchają? Może gdzieś mają PRK.
0: Jeśli nas słuchacie na weselu teraz, to w ogóle najlepsze, najserdeczniejsze życzenia
1: dla
0: i napiszcie koniecznie.
1: Młodej.
0: Tak. I dla wszystkich w ogóle, biesiadników, imprezowiczów i też tych, którzy są Krzysiami. Wiesz, kto to Krzyś?
1: Krzyś?
0: Ten, kto siedzi i nie pije.
1: A,
0: no, i on rozwozi potem po imprezę.
1: No tak, z jednej strony siedzi przy tym stole taki smutny.
0: Albo nie jest
1: albo
0: przy
1: nie
0: stole.
1: Jest smutny.
0: Tak, no czemu? Ja na przykład parę razy byłem Krzysiem, nigdy w życiu nie byłem smutny.
1: To ja też parę razy byłem
0: a
1: Krzysiem.
0: A zwłaszcza następnego dnia oni byli smutni, a ja nie. Ale to już zupełnie inna historia. A teraz zaglądamy na drogi.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Krzyś to kierowca, więc zaglądamy do wszystkich Krzysiów, którzy teraz jadą trasami tymi największymi w całej Polsce. I jeżeli chodzi o utrudnienia, no to już ich nie ma. Nawet mamy potwierdzenie od służb, że odblokowana jest ekspresowa ósemka i droga krajowa numer 24. To miejscowość Łozina na Dolnym Śląsku. S8, 39 km, gdzie po 19 była kolizja dwóch samochodów osobowych i zablokowany był jeden pas w kierunku Wrocławia. Tam już bez tych korków, jak przed chwilą wspomniałam. Droga krajowa numer 24, tutaj też informacja od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, że zakończyły się problemy z przejazdem na odcinku Pniewy-Skwierzyna. W miejscowości Przytoczna zderzyły się trzy samochody osobowe jeszcze przed godziną 17. Tam trzy osoby zostały ranne, dlatego te prace trwały tak długo, bo na miejscu była policja, była też z pewnością karetka. Przez jakiś czas byliście prowadzeni jednym pasem naprzemiennie do miejscowości Pniewy i do Skwierzyny, ale teraz już jechać możecie bez problemów. No i jeżeli chodzi o te prace drogowe, to przypomnę raz jeszcze, jak co 20 minut, że one są na S1 między Żywcem i Węgierską Górką w obu kierunkach i na autostradowej jedynce, miejscowość Warlubie. Tam kierowcy zwalniają, bo są prace remontowe, omijacie to drogą krajową numer 91. Ale już czyściutko jest na S8, tutaj nie ma większych problemów, zwłaszcza na moście Grota Roweckiego i na drodze krajowej numer 7, gdzie wcześniej mieliśmy spory korek, bo tam były jakieś te zawody, z tego co dobrze kojarzę. I tam już tych utrudnień nie ma. To w trasie do Łomianek i do Nowego Dworu Mazowieckiego. Także bez problemów na drodze krajowej numer 61, jeżeli jedziecie z Legionowa do centrum Warszawy.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: 21 minut do 22, pisze nasz słuchacz w aplikacji. Trzeba kochać auta i mieć w sobie tę moc i wiedzę, żeby to ogarnąć. Ja jestem operatorem urządzeń spawalniczych. Mój tata mnie nauczył, że nie ma rzeczy niemożliwych. I tak mi zostało. Jak masz spawarkę, blachę i chęci, to nawet prom kosmiczny zbudujesz. Pozdro, stały Paweł z Gubina. Paweł, pozdrawiamy, stały słuchacz.
1: Sama prawda.
0: Tak.
1: I trzeba mieć jeszcze pasję i właśnie to, co pisze nasz słuchacz, że trzeba to lubić. I bo ja słyszałem, ale to była wypowiedź komercyjna, że blacharza, że z blachy da się wszystko zrobić. To tylko kwestia kwoty.
0: Tak.
1: Ale to był ten, który no, pracował przy tym, a nie kochał, prawda? Mm-hmm. Że jedna, wszystko mi zrobi.
0: Jedna tylko. Piosenkarka w Sopocie to wystąpiła nawet w ubraniu z blachy. Nie wiem, czy pamiętasz, taka była.
1: Pamiętam, to zasłużona piosenkarka została, tak, nagrodzona w 2016 diamentowym mikrofonem Polskiego Radia.
0: Tak. Rzeczywiście, no, to ja nie mówię tego, żeby drwić, tak? Tylko, że to było zaskoczenie, bo dla wielu osób ta jej zbroja... Zresztą oglądałem niedawno z nią wywiad jakiś sprzed lat i ona o tym opowiadała, że to było coś niesłychanego, bo sama przymiarka i budowa tego całego stroju, to przecież nie była jakaś wielka na szczęście zbroja, ale to było wyzwanie.
1: No,
0: wtedy taki, artysta taki był, miał wyglądać, taki, miał zaśpiewać i wystarczyło. I nie potrzebowało było 30 osób z tyłu, które odwracają uwagę od artysty, fikając. Wtedy artysta może w ogóle stać tyłem i nikt nie zauważy.
1: Albo na przykład 30, prawda, terabajtów mocy obliczeniowej, żeby zrobić z tego artysty artystę. Tak. Ale tam jakiś blacharz był, to tak sobie myślę, to jakiś jednak cienki metal musiał być, żeby artystka to udźwignęła. Udźwignęła ten ciężar, a taka tendencja kiedyś była u projektantów mody, żeby te elementy metalowe, no może po prostu rynkowo, prawda, były tańszy metal.
0: Reklamowała tak, że skup złomu, tak? No to w tym kierunku idziemy.
1: Nie, ale ja sobie myślę,
0: polskie składy złomu
1: była
0: w PRL-u.
1: O włoskich, prawda, projektantach, aha, nie? Prawda, Włochy kiedyś miały huty, produkowały metal. I to
0: teraz
1: tak,
0: już nie?
1: Wydaje mi się, że bardziej to w kierunku tam Chin się przesunęło.
0: Indie też chyba.
1: Tak, że statki ze złomem płyną z Gdyni do Chin.
0: Z pralkami też, takimi różnymi, wywożą to wszystko z Europy. Jak się pralka popsuje, to się nie naprawia, tylko się wywozi.
1: I co dalej?
0: No, a co? No tam pewnie jest taki zakład, który w bardzo czystych i ekologicznych warunkach to utylizuje.
1: Myślę,
0: tak sobie to wyobrażam.
1: Ja sobie tak myślę, że to chyba Bangladesz.
0: Tak, mam wyobraźnię, jak się okazuje. Ale wróćmy do samochodów.
1: I też trzeba mieć wyobraźnię, właśnie wyobrazić sobie ten samochód marzeń i później czasem mimo woli stać się jego posiadaczem. Trzeba mieć pasję, kochać, dbać. No już wystarczy, żeby mieć...
0: Ale z takich samochodów, które skradły mi serce w dzieciństwie, to był Citroen na pewno i to 2CV. To było auto, które, nie wiem, tak bardzo mi się podobało. Potem był Renault 5. No Garbus oczywiście wiadomo. To było auto, które zawsze jakoś tak, no ogromnie mi się podobało i wyglądało, i jeździło. Też miałem okazję nim sporo pojeździć, jako oczywiście pasażer. I brzmienie tego silnika było fenomenalne. I wiesz, że nigdy sobie nie kupiłem takich samochodów. No może 2CV-kę bym odpuścił, ale co do tego Renault 5, ono teraz się pojawiło w wersji elektrycznej.
1: Tak, tak, tak.
0: I ładne.
1: Nawet jak tu na parking przed radią wyjdziemy, to taki egzemplarz tak? Jest zabytkowy.
0: A jest na sprzedaż? Nie.
1: Nie, no jest, to już jest u tego człowieka, który te żółte tablice załatwił. To, to kocha, to już
0: to
1: jest ta wersja do celu, ale popatrzeć można.
0: Pewnie.
1: Zresztą lata 70.
0: Zresztą to... chyba po to są te samochody, żeby popatrzeć.
1: Tak, bo te początki, które pamiętam, te lata 70. to jednak ten czas, kiedy te samochody różniły się od siebie i były, można było sobie wypatrzeć, ten jest taki, ten kanciasty, ten duży, bo teraz to miałbym problem, żeby na przykład z salonu dzisiejszy samochód wybrać, czy to jest to chińskie, czy tamto chińskie, bo tak

0: jak popatrzyłbym, to bym myślał, że to jest to samo.
1: Tak to wygląda. I to też jakby gama kolorów się zmniejszyła w stosunku do lat 70. Te auta dzisiaj są mniej kolorowe niż wtedy to było.
0: Tak, zgadza się. I kiedyś też były, właśnie wtedy były jakby produkowane samochody w jaskrawych, takich żywych barwach. Chociażby pomidorkowy Fiat 125, żółty Sahara, prawda? Żółty Sahara, kolor to z samej krajowej motoryzacji, która przeżywała przecież problemy z dostawami, mogła iść z lakieru.
1: Tak, były czasy, były kolory. Ja widzę trochę mniej kolorów niż przeciętni, ale i tak sobie wyobrażam. Państwo mogą do nas jeszcze pisać. PRK, Polskie Radio Kierowców, Motoretro i jedziemy dalej.

0: 10 minut do 22 i nierozstrzygniętym dylematem pozostanie, jakie pierogi powinny być na pizzy, jeżeli jest już pizza z pierogami.
1: Ja to podsumuję, dla mnie to są te pierogi z pizzą w środku.
0: Można i tak.
1: Można i tak.
0: No dobrze, a teraz zaglądamy na drogi, sobotni wieczór, spokojnie, niespokojnie, wszystko teraz się wyjaśni.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No mamy te dwie wiadomości od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, że zakończyły się prace w pobliżu Łoziny na Dolnym Śląsku na 39 km trasy S8, gdzie zdarzyły się dwa samochody osobowe i zablokowany był pas do Wrocławia. Teraz do stolicy województwa dolnośląskiego jedziecie bez problemów. Bez korków też na drodze krajowej numer 24. Po 4 godzinach odblokowano przejazd do Skwierzyny i do miejscowości Pniewy. Tam na 43 kilometrze zderzyły się 3 samochody osobowe, no i 3 osoby w tym wypadku zostały ranne. No a poza tym wszystkie te największe trasy wyglądają już bardzo dobrze, tam nie ma większych utrudnień, chociaż w Warszawie dużo więcej się dzieje. Czysto chociaż jest na S8, to w trasie do Białegostoku i do Łodzi, ale cały czas kierowcy zwalniają na skrzyżowaniu ulic Maczka i Rudnickiego na Bielanach, gdzie po 20 było zdarzenie drogowe, natomiast po 21. W powiecie grodziskim z powodu kolizji pociągu WKD z samochodem na przejeździe w miejscowości Podkowa Leśna tor numer 1 w kierunku Warszawy został zablokowany i mogą występować opóźnienia pociągów. Zaczęły się prace na autostradowej dwójce od węzła Skierniewice do węzła Łowicz w województwie łódzkim. To prace nocne, do 6 zajęty będzie lewy pas. No a już jutro drogowcy zajmą prawą stronę jezdni trasy S5, to między węzłami Trzebnica i węzłem Kryniczno, gdzie trzeba zwolnić do 80 km na godzinę. Ale cały czas czekamy jeszcze na Wasze wiadomości 22 513 11 11.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I to wszystko w dzisiejszym wydaniu Motoretro. Bardzo Państwu dziękujemy za uwagę. Żegnam się z Państwem w imieniu zespołu Idalia Mirecka, Emilia Kleszczewska, Karol Smyk, Kajetan Tłukowski i Marcin Koczyba. Do usłyszenia!

poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

kościół przyniesiona przed chwilą w pralni. Nadal pachnie czekoladą z orzechami, którą położyłaś na mojej piżamie wieczorem 48 dnia wakacji. To jedyny dowód, że byłaś tu. A teraz puste miejsca na ścianach i sufitach zajmuje Pałac Kultury, wystający zza parapetu.

kuchennymi zabarykadowały się w ubikacji, a wczoraj zostałem pokłócony z 11 papierosem, mieszkańcem

drugiej pary oczu wyskoczyły przez okno, rozbijając się o kontenery, z mlekiem. I to już chyba wszystko.

0: pozdrawiam i całuję gorąco. Pozdrawiam i całuję gorąco.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

serce bije wciąż. Myśli zalewam mrok. Znikamy cicho.

0: Tylko ja.
1: Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.

że byłem na statku, a statki są lżejsze od liści. A liście na statku są cięższe od kości, na niebie zawsze jest słońce. Zrobiłem z nich pedę, napiszę dla ciebie o świecie, co nie ma litości. O świecie.

zimie. Czerwieni się słońce na wczorajszym niebie, a jutro księżyc zaskoczy. Historia jest taka, że byłem na statku i wszystkie zegary stanęły. A tam, gdzie nie wrócę, leżałaś w ogrodzie księżyc.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

otacza tłum baranów i pochylające łby ponure barany ryczą chórem. Łby nasze twarde jak taran, w nich jedna myśl, bądźmy szczerzy, toć smoka zmógł nasz przodek baran i nam się za to należy. Ten weź drętewko kierunek, bo chcemy lubić swych władców.

0: Poczciwy szewc zwycięży w smokach, a koszy stają barany.
1: My, naród.
2: We, the people.
3: Pisanie, śpiewanie piosenek na estradzie już parę lat, sporo ponad 20. Tego materiału, jaki chciał przedstawić swoim czytelnikom, zbierało się dużo i trzeba było, rzecz jasna, dokonać jakiegoś wyboru. Rzecz w tym, że ja tego wyboru nie dokonuję sam. A jak Państwo wiecie, co dwie głowy, to nie jedna. Tych głowy jest zresztą sporo więcej zawsze. I wybrany materiał postanowiłem uszeregować chronologicznie. Uważam, że są pożytki płynące z takiego szyku chronologicznego, bo w ten sposób szanowny odbiorca może sądzić, czy ten tak zwany artysta, który przed Wami stanął, to się trochę rozwinął przez te 20 lat, czy jedynie może odcinał kupony od tego, co zdziałał kiedyś. Jest też trzecia możliwość, że mógł zgłupieć w tym trakcie. To jest bardzo częsty objaw u facetów, których biją brawo. Nie tylko wśród artystów.